0: Zbliża się godzina trzecia, to czas na fakty RMF FM, które ma dla nas Mateusz Bożek.
1: A zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców z trasy S8 i autostrady A1. W faktach również polityczne komentarze na temat afery zonda krypto, a także komentarze mieszkańców Islandii w sprawie referendum dotyczącym negocjacji z Unią Europejską. A na koniec podsumowanie zmagań biało-czerwonych w kajakarskich Mistrzostwach Świata w Poznaniu. Kierowcy, zablokowana w kierunku Warszawy jest trasa S8 w Oleśnicy na Dolnym Śląsku. Jak informują służby, samochód osobowy zderzył się tam z sarną. Wprowadzono objazd przez węzeł Oleśnica Zachód. Musicie uważać także na autostradzie A1 w Śląskiem. W pobliżu Mszany osobówka zderzyła się z kolei z dzikiem. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi. Politycy spodziewają się kolejnych odsłon afery związanej z giełdą zonda krypto. Po aresztowaniu prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. w przestrzeni publicznej pojawia się kolejny wątek. Rozmowy, które zostały nagrane z udziałem wpływowych osób w państwie.
2: Słyszę na mieście, że pisowcy, którzy bardzo lubią nagrania, będą tych nagrań mogli posłuchać, ale czy jest to prawda? Nie wiem. Kto nagraniami wojuje, od nagrań ginie. Ja sam byłem ofiarą różnych nagrań w swoim czasie i wiem, że pisowcy się w tym lubują. Nie byłbym zdziwiony, gdyby się koniec końców okazało, że to nie Kral nagrywał, a ich kumpel z dawnego pisowskiego CBA.
1: Mówi poseł Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej. Wypłynięcia nagrań spodziewa się również poseł Michał Wawer z Konfederacji.
3: Plotki chodzą, że mają być kolejne zatrzymania i oczywiście jeżeli są mocne, udokumentowane podejrzenia, są dowody na to, że ktoś popełniał przestępstwo i może teraz jakoś próbować uniknąć wymiaru sprawiedliwości, to takie zatrzymania powinny być.
1: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że afera zonda krypto jest rozwojowa, a jej celem jest ujęcie winnych i odzyskanie pieniędzy obywateli. Czy bez członkostwa w Unii Europejskiej mieszkańcy Islandii nie poradzą sobie z codziennymi problemami? Zwolennicy integracji europejskiej na tej wyspie liczyli, że wznowienie rozmów akcesyjnych pomoże w obniżeniu inflacji i stóp kredytowych. Ostatecznie w referendum zwyciężyła opcja sprzeciwiająca się integracji europejskiej. Temat negocjacji na pewno za jakiś czas wróci, ocenia Haukon Erlingsson, mieszkaniec Reykjaviku, stolicy wyspy, który głosował za wznowieniem rozmów z Brukselą. A z nim rozmawiał z kolei nasz specjalny wysłannik Benjamin Kubiak-Piła.
4: To jak z umową o Europejskiej Strefie Ekonomicznej. W ciągu 20 lat mieliśmy 24 dewaluacje naszej waluty. Był to bardzo niestabilny okres. Teraz może być podobnie, ale to desperacka próba wejścia do Unii Europejskiej, tak jak podczas kryzysu gospodarczego w 2008 roku. Nie tego bym wolał. Chcę negocjować z pozycji siły, a nie słabości.
1: W referendum wzięło udział prawie 225 tysięcy osób, co dało frekwencję na poziomie ponad 82%. To najwyższa frekwencja wyborcza w tym kraju od 2009 roku. Złoto Aleksija Koliadycza i dwa brązowe medale Anny Puławskiej i Aleksa Boruckiego. To dorobek reprezentacji Polski w kajakarskich Mistrzostwach Świata w Poznaniu. Niestety Annie Puławskiej i Martynie Klat nie udało się obronić złota z ostatnich mistrzostw kajakowej dwójce.
5: To nie był ewidentnie nasz dzień. Myślę, że byliśmy tutaj zdecydowanie lepiej przygotowani niż zaprezentowałyśmy to dzisiaj. Ale cóż, no przyjmujemy dzisiaj to siódme miejsce.
1: Mówiła po rywalizacji Anna Puławska. Kolejne Mistrzostwa Świata odbędą się za rok na Węgrzech. W faktach RMF FM czas teraz na rozmowę, a w niej o powstańczych archiwaliach. To jedne z wyjątkowych świadectw historii Powstania Warszawskiego. Największa na świecie kolekcja materiałów dotycząca tego zrywu, a także polskiego państwa podziemnego, znajduje się w zasobie Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Z okazji 82. rocznicy rozpoczęcia walk powstańczych w stolicy archiwum udostępniło oryginalne materiały z tego okresu. Rozkazy, raporty i meldunki oddziałów powstańczych, ale też powstańcza prasa. Z Rafałem Kieszkowskim z Archiwum Akt Nowych rozmawiała Magdalena Greinert.
6: W zasobie Archiwum Akt Nowych, największym zbiorze materiałów dotyczących w ogóle Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego na świecie, znajdują się setki tysięcy stron dokumentów, więc siłą rzeczy ten wybór, możliwość pokazania jednocześnie jest ograniczone, ale przygotowaliśmy m.in. oryginalne meldunki i raporty, tutaj konkretnie ze Starego Miasta, z oddziału batalionu AK Gozdawa, który bronił rejonu Placu Teatralnego i linii ulicy Bielańskiej. Oddają one charakter walk staromiejskich. Wyjątkowo ciężką, taktyczną sytuację, walkę z przeważającymi siłami nieprzyjaciela. Jednocześnie te meldunki i raporty pokazują, że ta walka była prowadzona w sposób skuteczny. Powstańcy starali się utrzymywać swoje pozycje, wykorzystując zabudowę, wykorzystując te skromne środki ogniowe, jakimi dysponowali, no i jednocześnie starając się pozyskać te środki ogniowe na nieprzyjacielu, zdobywając na nim broń i amunicję. Jednocześnie te warunki zwartej zabudowy pozwalały bronić się przed niemieckimi czołgami i niemieckimi natarciami. Prezentujemy również szkice taktyczne z różnych dzielnic, z Mokotowa, Powiśla, Śródmieścia Południowego, ukazujące, w których miejscach znajdowały się powstańcze barykady, punkty oporu, jaka była właśnie taka dyslokacja tych środków ogniowych, które trzeba było jakoś odpowiednio obsadzić wzdłuż linii frontu. Z kolei z archiwum wybitnego historyka i powstańca jednocześnie Lesława Bartelskiego wybraliśmy i zaprezentowaliśmy zdjęcia pochodzące z Mokotowa, z dzielnicy, w której on sam walczył. Są to zarówno sceny z linii walk, sceny prezentujące poszczególne oddziały i uzbrojenie, a jednocześnie swobodniejsze sceny odpoczynku na kwaterach, wtedy, kiedy w przerwach między walką można było z przyjaciółmi zjeść jakiś posiłek, porozmawiać, starać się po prostu odpocząć psychicznie od tych ciężkich wojennych warunków. Są również zdjęcia zabudowy, prezentujące te momenty jeszcze przed zniszczeniem, czy w trakcie walk w poszczególnych miejscach Mokotowa, no oddające ten krytyczny moment, kiedy Warszawa jeszcze jest. Po kilku tygodniach walk będzie ona już znacznie zniszczona. Po zakończeniu powstania strona niemiecka zniszczy znaczną część zabudowy jeszcze mocniej. Tak więc wiele z tych zdjęć prezentuje już ostatnie momenty tej dzielnicy. Zaprezentowaliśmy również oryginalną prasę powstańczą. Prasę powstańczą wydawano praktycznie we wszystkich dzielnicach, gdzie powstańcy przez dłuższy czas utrzymywali jakiś większy obszar. To jest prasa ze Śródmieścia, prasa z Powiśla, Żoliborza, Mokotowa czy Czerniakowa. Bardzo ciekawe jest też zróżnicowanie tej prasy. Widać rozwój prasy powstańczej, tak jak pierwsze numery są ukazywane w zasadzie w charakterze jakiegoś maszynopisu odbijanego przez kalkę, tak, no po tym jak już zdobyto odpowiednie środki drukarskie, coraz bardziej przypominają one w normalną prasę. Ciekawym przykładem jest biuletyn informacyjny, który 1 sierpnia został wydany jeszcze w małym konspiracyjnym formacie dostosowanym do ukrywania, dajmy na to gdzieś pod ubraniem, tak żeby Niemcy nie byli w stanie tego zauważyć i szybko znaleźć. Natomiast 2 sierpnia ten numer już ukazał się w normalnym formacie. Można powiedzieć, że to taki żywy dowód na wyjście z podziemia i rozpoczęcie otwartej walki.
7: Gdyby pan chciał, żeby ktoś przychodząc tutaj zwrócił na coś konkretnie uwagę, to co by to było? Co pana uwagę tutaj najbardziej przykuwa?
6: Dla mnie wyjątkowo poruszające są te oryginalne szkice i raporty, meldunki z linii walk. One oddają sytuację taktyczną. Jeżeli na jakimś odcinku mamy spokojniejszą sytuację, to widać spokojniejszy charakter pisma, dobrze przygotowane dokumenty. W momencie, w którym zaczynają się niemieckie szturmy, sytuacja robi się naprawdę zaogniona. Nie ma czasu na pisanie pełnych, długich sprawozdań, długich meldunków w pełnej formie. Nie ma takiego dostępu swobodnego do zdobywania jakiejś papeterii. One zaczynają się skracać, są porwane, papier jest zniszczony. W wielu miejscach widać odciski jakichś brudnych rąk z krwią, z kurzem płonącej Warszawy, poodbijane na tych pogiętych dokumentach. Proszę sobie wyobrazić, że te dokumenty w dalszym ciągu pachną. Jeśli chodzi o materiały batalionu Gozdawa, one w dalszym ciągu pachną spalenizną Starego Miasta. Tutaj akurat prezentujemy prasę powstańczą, kilka wybranych numerów z różnych czasopism. Są barykady Powiśla. One tutaj prezentują już wyjątkowo wysoki poziom drukarski. W części egzemplarzy na pierwszych stronach są grafiki oddające miejsca związane z walką, pałac czy zamek Gnińskich-Ostrogskich z ulicy Tamka, czy gmach z ulicy Smolikowskiego, w kościół Świętego Krzyża w płomieniach ze słynnym Jezusem Sursum Corda. To już jest ten bardzo wysoki poziom takiej sztuki swoistej typograficznej powstania warszawskiego. Mamy również czasopismo Czerniaków w walce. Proszę zwrócić uwagę na pierwszy numer, który jest po prostu takim czystym maszynopisem od zapewne w odbitym na jakieś kalce. Chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby przekazać najprostsze informacje. Drugi numer, który już się ukazał, on już ma format normalnej gazety, ma swój tytuł, orzełka, różni się czcionka, nie jest to zwykły maszynopis. To wszystko pokazuje, że ta strona powstańcza również starała się wprowadzić takie normalne warunki, w jaki sposób budować zaufanie społeczeństwa, pokazywać, że to wszystko nie jest jakaś wielka improwizacja, ale są skuteczne i siły powstańcze, i organizowanie tej administracji, zarówno wojskowej, jak i cywilnej, w jakiś sposób idzie. Ciekawe jest również czasopismo Baszta, wydawane przez pułk Baszta na Mokotowie. Tutaj również w okładkach udało się zawrzeć takie drobne, często zabawne grafiki prezentujące sceny z walk, które czasem odnoszą się do zabawnych sytuacji, gdzie tutaj na przykład żołnierze są bardzo poirytowani, ciskają różnymi sprzętami po pokoju, ponieważ widzą, że czołg niemiecki znajduje się zbyt daleko, aby unieszkodliwić go przy pomocy posiadanych środków. Kolejny numer, kolejna okładka została poświęcona bohaterstwu kobiet, sanitariuszek, które wiele razy spod ciężkiego ostrzału wyciągały rannych żołnierzy. Numer z kolei, który ukazał się 1 września, on pokazuje taką ciągłość walki. Pokazuje ciągłość walki pomiędzy rokiem 39 a 44. Także to jest takie swoiste kontinuum, że tak jak żołnierze polscy w 39 roku rozpoczęli tę walkę, tak te kilka lat później w Powstaniu Warszawskim ta walka w dalszym ciągu się toczy. Nikt nie poddał się. No a tutaj właśnie to, o czym wspominałem, taki malutki format biuletynu informacyjnego, jeszcze konspiracyjnego, czy przynajmniej jeszcze w konspiracyjnym formacie z 1 sierpnia 1944 roku, numer z 2 sierpnia w formacie wielkim normalnego czasopisma. Już nie trzeba było nigdzie tego chować przed okupantem, bo do okupanta można było w sposób otwarty strzelać na ulicy. Polskie państwo podziemne no wyszło z tego podziemia.
7: A czy możemy spróbować wywąchać ten zapach tych dokumentów, o którym pan wspominał?
6: Tak, śmiało, jeśli tylko ma pani życzenie, to jest to do dyspozycji. Owszem, to jest tak, że część z dokumentów, oczywiście one są po fumigacji, one są po oczyszczaniu, ale w dalszym ciągu ten papier, który w roku 44 przesiąkł tymi eksplozjami, tymi wyziewami trutylu, tym płonącym, w tym wypadku akurat Starym Miastem, a następnie Śródmieściem Północnym, bo tam przeszły oddziały gozdawe, no przesiąkło to do tego stopnia, że ten zapach zachował się do naszych czasów.
7: Jesteśmy gotowe?
8: Oczywiście, że tak.
7: Czuć.
6: Wędzarnia,
7: czuć. Trochę wędzarnia, trochę piwnica.
6: To jest właśnie to. To jest gruz Warszawy, to jest zapach 44 roku.
7: Zamknięty w takiej szaro-niebieskiej teczce.
6: Zamknięty w szaro-niebieskiej konserwatorskiej teczce. Te dokumenty są bezpieczne, są trzymane w odpowiednich warunkach. No jednocześnie nie da się już usunąć tego świadectwa, które gdzieś wsiąkło w ten papier 82 lata temu.
1: Usłyszała Magdalena Greinert od Rafała Kieszkowskiego z Archiwum Akt Nowych w Warszawie.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: RMF 24. Radio informacyjne.

Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz w tramwaju, mów po polsku, jeśli nie chcesz mieć obitej.

0: Zbliża się godzina piąta. Sprawdzamy dla Was najważniejsze fakty RMF FM, które ma dla nas Mateusz Bożek.
1: Międzynarodowy Komitet Olimpijski reaguje na zatrzymanie szefa Polskiego Komitetu Radosława P. Niewykluczona jest interwencja międzynarodowej organizacji. W faktach także spór o zamrożone rosyjskie aktywa i pomysł wykorzystania ich do pomocy Ukrainie. Jutro, 1 września, uczniowie wracają do szkół. O ich nastawienia przed nowym rokiem szkolnym pytał reporter RMF FM. Samodzielna rezygnacja Radosława P. z funkcji szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, jego odwołanie lub zawieszenie przez zarząd, albo interwencja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. To trzy rekomendacje Międzynarodowej Organizacji na rozwiązanie kryzysu w Polskim Komitecie. Jak wynika z ustaleń Onetu, jego członkowie otrzymali w tej sprawie specjalny list od wiceprezesa Tomasza Hamery. Według niego trzeci scenariusz jest najbardziej ryzykowny. Hamera wskazuje, że jeśli Polski Komitet, tu cytat, samodzielnie nie uporządkuje swoich problemów, to Międzynarodowa Organizacja może ograniczyć mu prawa członkowskie, a co za tym idzie, polscy sportowcy nie mogliby uczestniczyć w Igrzyskach Olimpijskich, także tych młodzieżowych. Belgia odpowiada na apel kilku państw Europy, w tym Polski, które chcą wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów po to, by wspomóc Ukrainę. Zdaniem autorów dokumentu unijna pożyczka w wysokości 90 miliardów euro nie wystarcza na potrzeby tego kraju. Większość zamrożonej kwoty znajduje się na belgijskim koncie firmy rozliczeniowej Euroclear. O szczegółach korespondentka RMF FM w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Belgia na razie ponawia swój sprzeciw. Premier Bart De Wever nie zmienił stanowiska i sprzeciwia się wykorzystaniu zamrożonych rosyjskich aktywów do finansowania Ukrainy, bo obawia się, że Belgia poniosłaby największe ryzyko, gdyby Rosja wystąpiła z roszczeniami. W rządzie pojawiła się jednak pewna rozbieżność. Minister spraw zagranicznych Maxime Prévot zostawia drzwi uchylone, natomiast minister obrony Theo Franken mówi, że są całkowicie zamknięte. Belgia powtarza, że chce, aby ewentualne ryzyko zostało rozłożone na całą Unię, a nie spadło przede wszystkim na jeden kraj.
3: Śledzimy fakty.
1: Stolica Islandii chce integracji z Europą, ale to głosy poza Reykjavikiem zdecydowały o przyszłości Wyspy Lodu i Ognia. Przypomnijmy, przeciw rozmowom akcesyjnym w ogólnokrajowym referendum zagłosowało blisko 53% mieszkańców. O tym, co mogło zdecydować o ostatecznym wyniku, mówi nasz specjalny wysłannik Benjamin Kubiak-Piłat.
4: Stolica Islandii, Reykjavik, tu zagłosowało więcej zwolenników integracji europejskiej. Poza głównym miastem wyspy zwyciężyła jednak opcja na nie. Zagraniczne media wskazują, że swój udział w tym może mieć tak zwana mafia rybacka, czyli rodzinne firmy zajmujące się rybołówstwem. Szwedzki dziennik Svenska Dagbladet podaje, że 80% kwot połowowych należy na Islandii do około 20 firm, a połowa z nich należy do zaledwie 6 islandzkich rodzin. To właśnie kwestie rybołówstwa i nowych regulacji w tej gałęzi gospodarki oraz niezależność były głównym argumentem eurosceptyków. Reykjavik, Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Premier Islandii Kristín Frostadóttir przekazała, że sprawa dalszych negocjacji z Unią nie będzie kontynuowana. To już ostatni dzień wakacji. Jutro uczniowie wracają do szkół. W faktach RMF FM sprawdzamy, kto bardziej czeka na pierwszy dzień września. Rodzice, czy może jednak uczniowie?
5: Ja nie czekam.
6: Ja czekam.
7: Czyli bardziej córka, młodsza pani czeka na początek nowego roku szkolnego niż mama?
6: Tak.
7: To na co najbardziej czekasz?
6: Na WF.
7: Brakowało tego?
6: Tak. No i na spotkanie z koleżankami, na plastykę, bo bardzo lubię malować i wszystkie takie inne rzeczy.
7: Nie widywałyście się z koleżankami w czasie wakacji, czy mniej było tych spotkań?
6: Widziałam tylko niektóre koleżanki, bo byliśmy razem na kolonii, ale tak to nie widziałam bardzo dużo koleżanek.
7: Pani przedłużyłaby jeszcze wakacje?
5: Ja bym oczywiście przedłużyła.
7: O ile?
5: No ile byśmy przedłużyły? Jeszcze z 2 tygodnie,
6: ja
5: nie?
6: Ja bym przedłużyła o rok.
1: Głosy uczniów i rodziców zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Setki osób odwiedziły wczoraj zamek w Kwidzynie na Pomorzu, aby po raz ostatni zobaczyć ukryte w nim eksponaty. Do końca roku będzie trwała wielka wyprowadzka twierdzy, w której w przyszłym roku rozpocznie się ponad 3-letni remont generalny. Eksponaty trafią do magazynów innych pobliskich muzeów.
8: Wszystko jest drewniane, metalowe, więc warunki są ciężkie w zamkach. W związku z tym to, co zardzewiało, trzeba po prostu troszkę odczyścić, żeby to zabezpieczyć, żeby dalej nie rdzewiało, żeby nam jeszcze przez następne dekady służyło.
9: A jak bezpiecznie przewieźć te wszystkie rzeczy do innych muzeów w Malborku czy Sztumie?
8: Do tego przydają się nam konserwatorzy. To oni powiedzą, jak bezpiecznie przewieźć, jak zapakować, w co włożyć, żeby nic się po drodze nie stało, bo przecież niektóre są takie wrażliwe, delikatne i trzeba naprawdę uważać.
1: Z kustosz Joanną Jezierską rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. A na fakty o poranku w RMF FM zapraszają Ewa Kwaśny i Tomasz Weryński. Pierwsze już za niecałe pół godziny.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Rama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze

0: zarządzać.
1: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
2: Bank Pekao S.A. ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
7: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
6: Do euro przyjdź.
7: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
8: Po reklamie.
9: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
10: It means you're a loser.
9: Wszyscy ludzie Trumpa.
11: Dlaczego Donald Trump chwali się doskonałymi relacjami z Kim Jong-unem? I co to oznacza dla wieloletnich sojuszników Stanów Zjednoczonych?
9: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 17 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
12: You deserve a little entertainment.
13: Ogłoszenie RMF24.
14: Czas najwyższy na fakty, a zaraz potem fakty sportowe. Ewa Kwaśnia i Tomasz Weryński już na was czekają.
15: Były premier Mateusz Morawiecki w sprawie afery Zonda Krypto deklaruje w porannej rozmowie w RMF FM.
16: Ja się rzadko zgadzam z obecnym premierem, ale akurat tutaj uważam, że do spodu powinna być wyjaśniona ta afera i dlatego mam tutaj ze sobą w studiu uchwałę o powołaniu Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości, legalności, terminowości, skuteczności działań wszystkich organów państwa i to od 2019 roku.
17: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim do obejrzenia na rmf24.pl. Były prezydent Lech Wałęsa o poranku złożył kwiaty przed pomnikiem poległych stoczniowców w Gdańsku.
18: Odnieśliśmy naprawdę wielkie, piękne, mądre zwycięstwo, ale byliśmy do tego zwycięstwa w ogóle nie przygotowani.
15: Dziś 46. rocznica podpisania porozumień sierpniowych z 1980 roku. Do Gdańska będziemy wracać w faktach RMF FM. Dziś gwałtowna pogoda nad częścią Polski i MGW wydał ostrzeżenia przed burzami dla 10 województw.
17: Synoptycy prognozują intensywne opady deszczu, porywy wiatru do 85 km na godzinę i miejscami grad. Burze mogą pojawiać się po południu i wieczorem.
15: Na części Lubelszczyzny i Podkarpacia dodatkowo obowiązuje alert przed upałem. Termometry pokażą nawet 30 stopni.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Polskie siatkarki zagrają dziś o awans do najlepszej ósemki Mistrzostw Europy. Biało-czerwone zmierzą się z Portugalią.
15: W RMF FM czas na fakty sportowe, które przygotował Wojciech Marczyk.
20: Jestem, witam.
15: Witamy, Wojtku. Nawet przegrane przez Polki jednego seta w tym meczu byłaby niespodzianką.
20: No i to sporą, bo Portugalki grają dopiero po raz drugi na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwone będą więc dziś zdecydowanymi faworytkami. No ale to nie może wpłynąć na brak koncentracji, bo rywalki nie będą miały nic do stracenia, podkreśla nasza środkowa Anna Obiała.
21: Na pewno będzie to zespół, który będzie chciał coś ugrać, będzie waleczny i myślę, że nie podda się po pierwszej piłce, po pierwszym secie, tylko będzie walczył do końca, więc też będziemy musiały być zawzięte i wyjść zdecydowanie na ten mecz.
20: Początek meczu w Stambule o 18. Kamil Majszak awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego US Open. Nasz tenisista w pierwszym meczu na nowojorskich kortach pokonał w trzech setach Hamada Medwiedowicza.
22: Po troszkę nerwowym początku zacząłem grać naprawdę bardzo dobry tenis i doprowadziłem właśnie trochę do jego takiej niemrawej postawy.
20: Przyznał Majszak, poza turniejem jest już Nowak Dżokowicz. Serb po raz pierwszy w karierze odpadł w pierwszej rundzie, przegrywając po blisko 5-godzinnym meczu z Argentyńczykiem Mariano Navone. Dziś swoje spotkania na nowojorskich kortach rozegrają Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz. Początek tych meczów około 19, a około północy pierwsze spotkanie Igi Świątek. A po czterech meczach nowego sezonu piłkarskiej ekstraklasy Raków Częstochowa nadal ma 0 punktów. Drużyna Dawida Kroczka przegrała wczoraj wyraźnie. wyraźnie. Na własnym stadionie 2-5 z Jagiellonią Białystok pastwić nad rywalem. Jak sam powiedział, nie ma zamaru się po takim meczu trener zespołu z Podlasia, Adrian Siemieniec.
0: Czasami jest tak w piłce, że się ma słabszy moment i myślę, że wszyscy jesteśmy dzisiaj tego świadomi i tutaj ludzie w klubie też, że Raków dzisiaj ma słabszy moment. To nie oznacza, że z tego momentu nie może wyjść.
20: W śląskim klasyku górą GKS Katowice, który w Zabrzu 3-2 pokonał Górnika, Lech wygrał zaś 3-2 z Widzewem.

0: Za 21 minut będzie godzina 9. To jest poranny program w Radiu RMF 24. W poniedziałek, 31 sierpnia, do 903 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych po nepalskiej stronie w wyniku tych błyskawicznych powodzi, które w środę nawiedziły pogranicze Nepalu i Tybetu. Liczba zaginionych wzrosła do ponad 4200. Z czego niespełna 600 to są obcokrajowcy. To jest gwałtowny wzrost, jak pamiętacie, w porównaniu z niedzielą, gwałtowny wzrost tych danych, kiedy zgłoszono, że zaginęło jeszcze 2,5 tysiąca osób. Teraz mówimy już o ponad 4200 zaginionych. Tymczasem, jak informuje agencja Reutera, nauczyciel jednej ze szkół w centralnej części kraju uratował życie około 1600 uczniów, gdy miasto nawiedziła właśnie ta ekstremalna powódź. Tutaj kiedyś stał trzypiętrowy budynek przed świątynią. To była szkoła, a w pobliżu był targ. Tu, gdzie teraz jest pusta przestrzeń, po prostu stała szkoła i chodziło do niej około 1600 uczniów. Kiedy powódź nawiedziła ten obszar, nauczyciel po prostu zdążył ewakuować wszystkich uczniów i uratował im życie, bo powódź najzwyczajniej w świecie zmyła budynek. Tak powiedział jeden z mieszkańców tego regionu. Priorytetem służb jest w tej chwili dotarcie do 933 zaginionych robotników, którzy pracowali na budowach elektrowni wodnych. Cały czas ci robotnicy są uwięzieni w 6 podziemnych tunelach w dolinach rzecznych przy granicy z Tybetem.
1: Radio RMF 24.
2: Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Niespełna kwadrans został do godziny 9. Radio RMF 24. I sporo się będzie dzisiaj działo, jeśli chodzi o sport. Całkiem nieoczekiwanie, przecież to początek tygodnia. Ale dzisiaj awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Jak słyszeliście, w faktach sportowych powalczą nasze siatkarki. Rywalkami będą Portugalki. Jesteśmy faworytem w tym spotkaniu nie tylko dlatego, że nasze siatkarki przystąpią podbudowane wygraną z Turczynkami, czyli z obrończyniami tytułu 3-2 po wspaniałym meczu rzeczywiście, ale Portugalki są dużo niżej notowane. Ten mecz rozpocznie się o godzinie 18. Jeśli podopieczne Stefano Lavariniego wygrają, no to potem już w ćwierćfinale zmierzą się ze zwycięzcą spotkania Holandia-Słowenia. Tutaj też jest szansa. No potem... Jeżeli wszystko będzie szło zgodnie z rankingiem światowym, to najprawdopodobniej w półfinale Polska może zagrać z reprezentacją Włoch i może być rzeczywiście ciężko. Jeśli chodzi o tenis, no to oczywiście US Open. Na swoje pierwsze mecze czekają Iga Świątek, Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz. I tak, Maja Chwalińska będzie dzisiaj grała z Amerykanką Taylor Townsend. Początkowo ten mecz miał się rozpocząć około godziny 19, ale już wiemy, że są spore zaległości, no bo padało wczoraj w Nowym Jorku, bo nie do końca działał mechanizm zamykania dachu. W związku z tym pojawiły się pewne opóźnienia w harmonogramie spotkań. Trzeba będzie dokończyć te niedzielne mecze. W związku z tym pani Maja pewnie pojawi się troszkę później na korcie. To samo dotyczy meczu Huberta Hurkacza, który zmierzy się z Bośniakiem Damirem Dżumhurem. Jeśli wyjdzie koło godziny 20, nie zdziwiłbym się bardzo. Jeśli chodzi o Igę Świątek, no niestety, tutaj trzeba będzie zarywać noc, bo wszystko wskazuje na to, że nasza najlepsza tenisistka pojawi się na korcie dopiero koło godziny pierwszej. Jej rywalką będzie Chinka Wang, która no jeszcze nie tak dawno była w pierwszej setce światowego rankingu. Polka oczywiście jest faworytką, przypomnijmy, wygrała ten turniej w 2022 roku. Jutro gra Magdalena Fręch, zagra z rozstawioną z 14. To będzie trudna rywalka Iwą Jowicz, Magdalinet z brytyjską kwalifikantką Francesco Jones. Dzisiaj też zobaczymy Carlosa Alcaraza na kortach w Nowym Jorku. No Hiszpan wraca, rzeczywiście bardzo jestem ciekaw, jak się zaprezentuje. Awans do drugiej rundy, jak wiecie doskonale, wywalczył sobie już wczoraj Kamil Majchrzak. Znakomite wejście w ten turniej naszego drugiego singlisty. Sensacją nocy było pożegnanie z turniejem Nowaka Dziokowicza. Mariano Navona, Argentyńczyk, pokonał go po 4,5-godzinnym maratonie rzeczywiście. Serb słaniał się na korcie pod koniec tego meczu. Ewidentne jakieś problemy ze zdrowiem Dziokowicza. To jest pierwszy taki przypadek od 20 lat, żeby ten znakomity tenisista odpadał już w pierwszej rundzie turnieju wielkoszlemowego. Będziemy was o tym wszystkim informować, rzecz jasna, w Radiu RMF 24 i w Radiu RMF FM. Polecamy nasze fakty sportowe.
1: Radio RMF 24.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
7: Pa pa ra pa ra pa ra ra pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa p Bo w Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. W ten poniedziałek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty do golenia. 1 plus 1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Zdrowit. Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Po reklamie.

0: RMF24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
1: Ważna informacja dla mieszkańców Warszawy. Tramwaje wracają na most Poniatowskiego od dzisiaj, a od jutra koniec z wakacyjnymi rozkładami jazdy.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: O czym politycy myślą, kiedy mówią?
2: Mi się expose pana ministra, premiera Sikorskiego bardzo podobało.
3: Pan premier Tusk ziewał, Giertych spał.
4: Wniosek złożony przez posłów PiS-u jest jawną kpiną z rolnictwa, z rolników, z polskiej wsi.
5: Polska polityka w radiu RMF24.
1: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków. Barbara Brodzińska-Mirowska, do usłyszenia.
5: Polska polityka. Już jutro po 16 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.
6: No i czas najwyższy na fakty. Ewa Kwaśny i Tomasz Weryński już razem z nami. Jest godzina 9.
7: Czy komisja zbada aferę zonda krypto?
8: Tego chce były premier Mateusz Morawiecki.
7: 46 lat od porozumień sierpniowych.
8: Za chwilę wspomnienie tamtych wydarzeń w faktach RMF FM.
7: Będą też podpowiedzi dla osób, których dane wyciekły w wyniku cyberataku na firmę MyDoctor.
9: Moja mama, tata, jak i dziadek, też wszystkim wyciekły dane.
8: Wybiła 9.
7: Powołanie komisji badającej aferę z zonda krypto chce lider Stowarzyszenia Rozwój Plus, Mateusz Morawiecki.
8: Projekt powołania tej komisji były premier zaprezentował podczas porannej rozmowy w RMF FM.
7: W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Tomku, czym ma się zająć komisja?
10: Mateusz Morawiecki niezmiennie deklaruje, że komisja powinna zająć się wyjaśnieniem wszystkich aspektów tej sprawy. Do spodu trzeba więc wyjaśnić także uczestnictwo w niej polityków prawicy.
11: Nie ma niczego takiego, jakiekolwiek wyłączenie, jakiegokolwiek okresu, polityka. Nie.
10: Ale jednocześnie, gdy pytać o szczegóły, niezmiennie kieruje uwagę na koalicję rządową.
11: Dlaczego służby specjalne obecnego rządu, premiera Tuska, wiedząc o tej aferze, nic nie zrobiły, żeby przestrzec ludzi?
10: Morawiecki podkreśla też, że powołanie komisji jest testem dla wszystkich formacji politycznych.
11: Zapraszam również liderów Konfederacji, pana Bosaka, pana Mencena, żeby podpisali się ze mną również pod tą uchwałą o powołaniu komisji
10: śledczej. A liderów PiS pan zaprasza?
11: Oczywiście, że tak.
10: Zaproszenie zostało skierowane, ale rozmowy jeszcze się nie toczą.
8: Cała rozmowa z byłym premierem jest na rmf24.pl.
7: Podziemny protest w kopalni Wujek w Katowicach. Górnicy nie wyjechali na powierzchnię po nocnej zmianie.
8: Na linii Marcin Buczek, nasz reporter. Marcinie, witaj. Ile osób pozostało pod ziemią i czego się domagają?
12: W tej chwili wiadomo o kilkunastu osobach. To kontynuacja akcji, którą rozpoczęto w piątek. Wówczas jednak po pewnym czasie górnicy wyjechali. W tej chwili prowadzone są z nimi rozmowy, a postulat się nie zmienia. Chodzi między innymi o prowadzenie likwidacji zakładu, wykorzystując pracowników kopalni, a nie przez wynajmowane firmy zewnętrzne. Dodam jeszcze, że w likwidowanej kopalni nie ma już wydobycia.
0: Fakty, które przeszły do historii.
7: Historie sierpnia 80 pisały też piosenki strajkujących. Były o zmęczeniu, tęsknocie za rodziną i nadziei na zmianę.
8: 46 lat po podpisaniu porozumienia w Gdańsku przy Placu Solidarności zaparkował wóz satelitarny RMF FM. Jest tam nasz reporter Stanisław Pawłowski. Witamy ponownie.
13: Dzień dobry.
8: Staszku, czego jeszcze można się z tych piosenek dowiedzieć o atmosferze tamtych dni?
13: Przede wszystkim tego, że za wielką historią stali zwyczajni ludzie. Jedna z najbardziej znanych strajkowych piosenek powstała na Wybrzeżu w gdyńskiej stoczni imienia Komuny Paryskiej.
14: By mieć jutro zapewnione, wolne związki utworzone i do pracy przystąpimy już.
13: Boże nasz bardzo szybko obiegło cały kraj.
14: Boże nasz, jak ten strajk długo trwa.
13: I właśnie wolne związki były jednym z najważniejszych żądań protestujących. Tutaj w Stoczni Gdańskiej powstała z kolei piosenka dla córki.
14: Nie mam teraz czasu dla ciebie, nie widziała cię długo matka. Jeszcze trochę poczekaj, dorośnie, opowiemy ci o tych wypadkach.
13: Strajk tu w Gdańsku trwał 18 dni.
8: O tym, co działo się w Gdańsku 46 lat temu, będziemy mówić jeszcze w faktach RMF FM.
7: Ponad 2 miliony osób sprawdziły już, czy ich dane wyciekły w wyniku cyberataku na firmę MyDoctor.
8: Taka możliwość jest od soboty na rządowej stronie Bezpieczne Dane. Chodzi przede wszystkim o dane medyczne, m.in. o lekach i receptach. Dotyczą 19 milionów Polaków. Na linii nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz.
15: Dzień dobry.
7: Witamy. Michale, rozmawiałeś z osobami, którym dane wyciekły. Jaki będzie ich kolejny krok?
15: Spróbują sprawdzić w swojej przychodni albo w gabinetach u różnych lekarzy, których w ostatnich miesiącach odwiedzali, jakie dokładnie informacje na ich temat są w tym wycieku. Taki plan ma m.in. pani Natalia.
16: Ja akurat miałam PESEL zastrzeżony, ale moje wątpliwości są
9: takie, no tak naprawdę jakie moje dane wyciekły, bo mamy historię choroby, mamy leki, które przyjmuję, więc jest to źródło różnych ciekawych informacji z perspektywy no, oszustów i przestępców.
15: Na rządowej stronie są dwie podpowiedzi dla osób, które są w podobnej sytuacji. Pierwsza, by właśnie zastrzec numer PESEL, druga, by być jeszcze bardziej czujnym, gdy dostajemy SMS-y i maile i nie klikać w pośpiechu na linki w tych wiadomościach.
7: A w kolejnych faktach Polaków portret po wakacjach.
16: A bardzo dobrze, nad morzem, w górach, także wszystko razem.
8: Zapraszamy na Fakty o 10.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Radio RMF 24.
6: Radio RMF 24, co w tej godzinie ma dla was? Będzie o pogodzie. I pogoda chyba chce pożegnać wakacje z przytupem, bo nadciąga fala upałów i burz oczywiście. Mamy ostrzeżenie IMGW. Gdzie może być niebezpieczne? My niebezpiecznie powiemy o tym za chwil kilka. Wcześniej problemy z syrenami alarmowymi w Lubelskiem. No i dlaczego Islandia mówi nie negocjacjom z Unią Europejską? 7 minut po 9.

0: Kwadrans po godzinie 9 przedpołudniowy program w radiu RMF 24. Słyszeliście o tym, bo mówiliśmy w faktach RMF FM, że na Lubelszczyźnie brakuje syren, które zdolne są nadawać 3-minutowy sygnał alarmowy. Przyznaje to nawet Urząd Wojewódzki, który właśnie zamawia teraz ponad 300 takich urządzeń i zakłada, że będą zamontowane jeszcze w tym roku. Ale białe plamy na mapie syren w Lubelskiem są dość duże i co alarmujące, w niektórych gminach w ogóle nie ma ani jednego takiego urządzenia. Przyjrzał się temu problemowi nasz reporter lubelski Dominik Smaga, który nam teraz powie, w ilu gminach nie ma możliwości nadania takiego alarmu. Dominik?
1: Około 30. Taką liczbę usłyszałem od wojewody Krzysztofa Komorskiego, który nie chce wskazywać konkretnych gmin.
2: Moją wolą nie jest osłabianie i obnażanie słabych punktów naszego województwa, tylko dbanie o nasze bezpieczeństwo.
1: To zapytam inaczej. Ile jeszcze jest takich gmin na Lubelszczyźnie?
2: Myślę, że około 30.
1: Ale z publicznej informacji starostwa lubelskiego wiadomo, że tylko w okolicach Lublina problem dotyczy 3 gmin. Strzyżewic, Bożechowa i Krzczonowa. Mieszkańcy tej ostatniej gminy mówią, że syreny na pewno by się przydały, bo teraz nie ma możliwości szybkiego alarmowania mieszkańców.
3: Alarmy ogólnie są ogłaszane gdzieś tam przez jakieś media, przez jakieś...
1: Ale syrenę słyszeliście?
3: No ja bynajmniej nie.
1: No, syreny nie ma. Nie potrzebna ma. Jest?
3: Potrzebna.
4: No, żeby powiadomić mieszkańców na temat jakiegokolwiek zagrożenia.
5: Jedynie jak się wyjdzie na dół, to by usłyszał, albo samoloty jak latają.
1: Problem dotyczy nawet Janowa Lubelskiego, bo w mieście nie słychać syreny znajdującej się na stojącej w szczerym polu poza miastem komendzie Straży Pożarnej, przyznaje wojewoda.
2: W samym Janowie Lubelskim jest bardzo źle. Mamy syrenę na nowym obiekcie, siedzibie Państwowej Straży Pożarnej, ale co komu po tej syrenie i po nowoczesności tego budynku, jeżeli ten budynek znajduje się w szczerym polu.
1: A mieszkańcy Janowa dodają, że kiedyś, gdy syrena była w centrum, było lepiej, a teraz jej nie słychać.
0: No i dobrze. I co zamierzają w takim razie zrobić z tym wszystkim władze? Jakie są szanse na likwidację tych białych plam?
1: Urząd Wojewódzki kilka dni temu podpisał kontrakt na montaż ponad 300 syren na terenie Lubelszczyzny. Urządzenia mają być zainstalowane do końca roku.
2: Podpisaliśmy umowę z firmą na montaż dodatkowych 326 syren na terenie naszego województwa. Lokalizacje są dobierane w taki sposób, że w pierwszej kolejności podchodzimy do powiatów przygranicznych i tych, w których jest ich najmniej. I to są lokalizacje, które są konsultowane z Państwową Strażą Pożarną, z ochotniczymi strażami pożarnymi, dlatego że one mają też swoje syreny, które są w trakcie przeprogramowywania.
1: Żeby były zgodne z tym systemem.
2: Tak, żeby były zgodne z systemem. Jest ich ponad 400 i już około 100 przeprogramowaliśmy. Mogę powiedzieć, że do końca roku planujemy, aby w naszym województwie było około 1000 syren.
1: I ten 1000 powinien pokryć 80% potrzeb.
0: A sprawą zajmuje się nasz reporter lubelski Dominik Smaga. Bardzo dziękujemy, rzecz jasna. To Radio RMF 24. Za chwilę więcej o ostrzeżeniach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Idą burze, idą upały. 18 minut po 9.

0: Radio RMF 24, 21 minut po godzinie 9. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, wydał alerty pierwszego stopnia przed burzami dla 10 województw. Te ostrzeżenia dotyczą przede wszystkim północno-zachodniej części kraju, ale także części wschodniej i południowo-wschodniej. Jak poinformowano, burzom towarzyszyć będą oczywiście silne opady deszczu i też porywy wiatru, nawet do 85 km na godzinę. Także zabieramy wszystko z balkonów, zabieramy wszystko z tarasów albo mocujemy to dużo mocniej. Możliwy też jest grad. Przed tym też przestrzega IMGW. Alerty przed burzami będą obowiązywać od 13 do północy. IMGW też wydało ostrzeżenia przed upałami, ostrzeżenia pierwszego stopnia. One dotyczą części województw lubelskiego i podkarpackiego. Jeśli chodzi o te upały, to termometry mogą wskazywać do 30 stopni, a alerty przeciwko upałom będą obowiązywały w godzinach od 14 do 17.
1: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: reklama.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
0: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
2: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: 8200.
5: 8600.
6: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
7: Potrzebujemy towaru.
8: I pieniędzy.
6: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
9: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
10: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio RMF 24.
3: Mamy 11.30, Rafał Jędraszek, zaczynamy Fakty w RMF 24 Wrocław. Trasa odblokowana, ale są opóźnienia w ruchu pociągów. Wszystko z powodu śmiertelnego wypadku, do jakiego doszło dziś o poranku na dolnośląskich torach. Przypomnijmy, przed godziną 7 na odcinku między Raszówką a Lubinem pociąg kolei dolnośląskich potrącił osobę postronną. Jeśli chodzi o wspomniane opóźnienia, to muszą się ich spodziewać m.in. pasażerowie pociągów relacji Wrocław-Lubin i Wrocław-Głogów. Pozostajemy w temacie kolei. Zarząd województwa dolnośląskiego planuje elektryfikację linii kolejowej między Wrocławiem a Trzebnicą. Inwestycja pozwoli wprowadzić na tę trasę pomniejsze pociągi elektryczne, a dotychczas kursujące składy spalinowe skierować na inne, niezelektryfikowane odcinki. Samo projektowanie potrwa 18 miesięcy. Wcześniej na tej trasie, jak przyznaje dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu Mateusz Masłowski, zrealizowano już inne prace.
4: W tym roku zrealizowaliśmy inwestycję remontową na linii właśnie do Trzebnicy. W ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy wyremontowaliśmy i podnieśliśmy

0: standard techniczny, jeżeli chodzi właśnie o część torową, z prędkości maksymalnej 80 km na godzinę do prędkości 100 na godzinę. Nie chodziło tutaj o jakiś diametralny uzysk czasowy, bo wiadomo, że na odcinku 19 km takowego nie będzie. Nie będzie on zauważalny, bo to będzie około minuty, półtorej minuty. Natomiast właśnie chodzi o to, żeby te cięższe składy hybrydowe bądź elektryczne mogły na tą linię wjechać i żeby mogły być już za 4 lata, bo tak myślę, mogły być obsługiwane.
1: Połączenie kolejowe z Wrocławia do Trzebnicy cieszy się ogromną popularnością. Statystyki pokazują, że rocznie korzysta z niego około 1 000 000 pasażerów.
2: Posłuchaj tych faktów.
1: Różne lokalizacje w Polsce są brane pod uwagę jako miejsce stacjonowania amerykańskich żołnierzy, w tym w aglomeracji wrocławskiej. Z tej okazji łączymy się z naszym korespondentem Piotrem Paszkowskim, który jest przy powojskowym lotnisku w podwrocławskiej Oleśnicy. Piotrze, zdradź proszę szczegóły.
3: Amerykańska baza wojskowa może powstać w Oleśnicy. Nieczynne lotnisko w naszym mieście jest jedną z lokalizacji branych pod uwagę przez polskie i amerykańskie władze. Oleśnica jest atrakcyjna m.in. ze względu na położenie, bliskość Wrocławia oraz dobre połączenie z drogami S8 i A4. Władze miasta deklarują gotowość do współpracy. Decyzja w sprawie lokalizacji bazy ma zapaść w najbliższych miesiącach.
1: Tyle od Piotra, a my wyglądamy jeszcze przez wrocławskie okna i trochę miasto zmoczone przez deszcz. Dziś opady mogą jeszcze wracać, ale ostatni dzień sierpnia temperaturowo całkiem przyjemny, do 25 stopni Celsjusza, pokażą wrocławskie termometry. A w kolejnych faktach RMF24 Wrocław opowiemy o dzisiejszym spotkaniu w przyszłej nowej siedzibie wrocławskiej BWA.

0: Powoli zbliża się godzina 12, ale bardzo powoli w tym poniedziałkowym programie Radia RMF 24. My teraz wracamy do sprawy nocnego pożaru na terenie zakładu produkcyjnego w Skarżysku Kamiennej, gdzie służby pracują bardzo, bardzo poważnie i sprawę służby traktują bardzo poważnie, a to powiedział naszemu dziennikarzowi rzecznik prasowy ministra, koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Jak informowaliśmy, zakład, w którym wybuchł ogień, zajmuje się między innymi produkcją dronów.
1: Nie każdy pożar jest w wyniku aktu dywersji, natomiast tutaj ze względu na charakter produkcji tego zakładu w sprawę włączyli się też funkcjonariusze służb specjalnych, to oni analizują i weryfikują wszelkie informacje na ten temat. Nie przesądzamy jeszcze na ten temat, czy jest to akt dywersji, ale sprawę traktujemy bardzo priorytetowo i z pewnością to dokładnie wyjaśnimy. Na miejscu zdarzenia policjanci zabezpieczyli ślady, policjanci zabezpieczyli te miejsce i pewnie przesłuchują już świadków, natomiast funkcjonariusze służb specjalnych oczywiście, że w takich sytuacjach zawsze włączają się w wyjaśnienie tego zdarzenia.
0: Powiedział Jacek Dobrzyński. Świętokrzyska policja przekazała natomiast, że około północy na terenie firmy uruchomiła się czujka antywłamaniowa. Po przybyciu na miejsce okazało się, że w budynku wybuchł pożar. Na szczęście nikt nie został ranny. Spłonęło jedno z pomieszczeń. Do tego tematu będziemy oczywiście w radiu RMF 24 wracać.

0: A w Radio RMF 24 porozmawiamy teraz o kulturze na górskich szlakach. Wszystko przez szokujące nagranie, które pojawiło się w mediach społecznościowych. Na górze Grossglockner w Austrii doszło do kłótni między polskim turystą a przewodnikiem z Austrii. W pewnym momencie doszło nawet do szarpaniny. My łączymy się teraz z Janem Gąsienicą Rojem, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Przewodników Wysokogórskich. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Kiedy pan oglądał to nagranie, to co pan sobie pomyślał? Znaczy, co tam się mogło wydarzyć?
1: No, to co się wydarzyło, to jakby trudno to oceniać z takiej perspektywy przewodnika do takiego zdarzenia. No, nie miało prawa dojść. No, przewodnik powinien zachować zimną krew. Mimo że widać na nagraniu, że te emocje wymknęły się spod kontroli z jednej, jak i z drugiej strony. Wiadomo, każdy człowiek, który jest obrażany, jeden ma silniejsze nerwy, drugi słabsze, ale do takiej eskalacji nie powinno dojść. To się nie powinno zdarzyć. No, nic nie mogę więcej powiedzieć.
0: A czy takie sytuacje, powiedział pan, że to się nie powinno zdarzać? Między powinno a zdarza się oczywiście istnieje pewna taka przestrzeń, nazwijmy ją szarą przestrzenią. Czy takie sytuacje się zdarzają, ewentualnie często zdarzają się na szlakach?
1: W skali tego, ilu przewodników codziennie pracuje w górach, to ja bym to określił, że to jest promil, ale przecież jesteśmy wszyscy tylko ludźmi i no, wiadomo, na drodze się dzieją takie rzeczy, w życiu codziennym się dzieją takie rzeczy, no wśród ludzi się po prostu takie rzeczy dzieją. Osobiście to jest mi bardzo przykro, że do takiego zdarzenia doszło. Myślę, że wszyscy mają szeroko oczy otwarte, czemu to się aż tak szybko rozwinęło i to w taką agresywną stronę. Natomiast no trudno, tego się nie da usprawiedliwić. No, to przewodnik powinien zachować zimną krew.
0: Właśnie, proszę powiedzieć, no, każdy, kto jest przewodnikiem, wie, że czy był nawet niekoniecznie w górach, wie, że to jest trudny zawód właśnie z powodu relacji z ludźmi, którzy czasem są przesympatyczne, a czasem trochę mniej, tak powiedzmy. Ale czy w górach jest jeszcze jakoś inaczej? Czy są jeszcze jakieś dodatkowe elementy, które mogą skłaniać, czy mogą sprzyjać takiej eskalacji, takiej sytuacji?
1: Znaczy, to każdy człowiek, który jest zmęczony, który jest zestresowany, do tego no dochodzi jakiś taki element może wypalenia zawodowego. No trudno mi to, nie byłem w tamtym miejscu, nie znam tego człowieka. Trudno mi oceniać personalnie, być może no, krótszy ląd, ale no jednak ten proces szkolenia też się mocno kierunkuje na tym, że no, w pewien sposób, tak mówiąc wprost, no, jesteś dla ludzi jakby takim trochę, musisz starać się zachować profesjonalizm, bezpieczeństwo, ale też no, jakby starać się, żeby ta atmosfera była w ciągu dnia jak najlepsza, żeby ci ludzie wracali z gór zadowoleni, uśmiechnięci i z poczuciem tego, że wycieczka odbyła się bezpiecznie i w miłej atmosferze.
0: Przypomnijmy teraz jeszcze zatem krótko, jak powinniśmy zachowywać się na szlakach górskich, między innymi po to, żeby nie stwarzać okazji do takich niebezpiecznych eskalacji.
1: No, wiadomo jak jest. No, to ruch w górach robi się coraz większy. Ludzi w górach jest coraz więcej. To też tak, Grossglockner jest taką górą specyficzną, że tam jest sporo ludzi słabo przygotowanych, takich, którzy tamują ten ruch tam na miejscu. I to w jakiś sposób powoduje, że jeden idzie szybciej, drugi wolniej. No, musimy się nauczyć z tym żyć, że jakoś koło siebie funkcjonować. Na drogach też ruch jest coraz większy, coraz więcej jest nerwowych ruchów, a mimo wszystko no, musimy się jakoś wcale na tych drogach poruszać. No, w górach jest podobnie, no, ale do każdej wycieczki, jeśli jesteśmy dobrze przygotowani, zarówno kondycyjnie, jak i technicznie, wiemy co robimy, no to jakby to wszystko powoduje, że to potem idzie płynnie, że tak powiem.
0: A wspomniał on właśnie o tym dobrym przygotowaniu. O to też chciałem się zapytać. Jak ocenić, czy my jesteśmy rzeczywiście dobrze przygotowani do wycieczki górskiej? Szczególnie, no, nawet w Polsce mamy takie miejsca, które no, są trudne po prostu. W Tatrach też są bardzo trudne miejsca. Jak ocenić, czy my jesteśmy przygotowani, żeby na nie wejść? Bo jak się czasem ogląda filmiki, no, nie, wiem, że to różnie bywa z tymi filmikami, to wygląda na to, że wchodzący niektórzy przynajmniej na Rysy albo na Orlą Perć przygotowani są, powiem tak ostrożnie, umiarkowanie.
1: To znaczy, edukacja górska to jest proces. To się nie wydarzy oglądając filmiki na YouTubie, czy idąc na zakupy do Decathlonu. To edukacja górska trwa latami. To musi postępować stopniowo. Dopiero jakby, no nie możemy się porywać z motyką na słońce i od razu chcieć wejść na góry na góry trudniejsze. To musi postępować i to jest też takie dla jednemu to przychodzi łatwiej jak wszystkim. No, jednemu przychodzi łatwiej, drugiemu trudniej. Trudno tutaj generalizować, bo młodemu człowiekowi sprawnemu, który się nie boi wysokości, taka edukacja powiedzmy jeden sezon i on się będzie świetnie poruszał, za chwilę się zacznie wspinać i jakieś osiągać sukcesy górskie. A człowiekowi, który się boi wysokości, który jest słabiej przygotowany kondycyjnie, to będzie rzeczy dla jednego proste, dla drugiego będą trudne. Osobnicza sprawa.
0: Mierzmy siły na zamiarach, tak powiem krótko, jak rozumiem.
1: No tak. No, ale trzeba dbać o to, żeby jednak wiedzieć, co się robi w tych górach. Czy nas na pewno na to stać, czy lepiej wybrać jakiś mniej ambitny cel i ważne, żeby wracać bezpiecznie i z uśmiechem na twarzy. No, do takich sytuacji na pewno nie powinno w górach dochodzić.
0: Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Jan Gąsienica-Roy, prezes Polskiego Stowarzyszenia Przewodników Wysokogórskich. Pięknie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: A ja już niestety, ponieważ zbliża się godzina 12, a jeśli zbliża się godzina 12, to oznacza, że rozpocznie się popołudniowy program w radiu RMF24, na który Was serdecznie zapraszam. My słyszymy się jutro o godzinie 8.02. Moim gościem w porannej rozmowie radia RMF FM i radia RMF24 będzie Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. A potem o godzinie 10.00 startuje przedpołudniowy program radia RMF24. Do usłyszenia, mówi Wam Tomasz Terlikowski.
2: RMF 24.

0: E4.
1: Tu Piotr Salak, zapraszam na kolejny sezon Rozmowy o Siódmej, w którym jak zwykle zajmujemy się najbardziej aktualnymi tematami. Moimi gośćmi będą czołowi politycy, ekonomiści, ludzie ze świata sportu i kultury. A nowy sezon startuje już jutro. Oczywiście w Radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
13: Zdrowit.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
17: Do euro przyjdź.
16: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
18: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
19: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit.
15: Po reklamie.
13: To już prawie południe, przenosimy się do studia faktów, a przy mikrofonie wita Was Bogdan Zalewski.
5: Dzień dobry. Zapraszam serdecznie. Eksperci analizują nagrania z miejsca mordu na kobiecie w Kędzierzynie-Koźlu. Kryminalny rajd ulicami Słupska, policyjna obława na odurzonego kierowcę. Nauczyciele do tablicy wzywają premiera na manifestacji w Warszawie. Łatanie dziurawego systemu alarmowego na Lubelszczyźnie. Brakuje syren. Wrzesień to wymarzony czas dla filmożerców. Pasjonaci kina i platform streamingowych, zamieńcie się w słuch. Policja analizuje pierwsze nagrania zrobione w piątek w pobliżu miejsca zbrodni w Kędzierzynie-Koźlu. Poszukiwany jest sprawca brutalnego zabójstwa kobiety. Reporter RMF FM Marcin Buczek otwiera Fakty w Południe. Witamy, Marcinie. O jakie konkretnie nagrania chodzi?
2: Chodzi zarówno o kamery zamontowane w samochodach, jak i prywatny monitoring. Czas jest dokładnie określony. Policjanci wskazują piątek między 14 a 20. Przypomnę, że ciało kobiety znaleziono około 18. Określone jest również miejsce, to osiedle Żabieniec, rejon ogródków działkowych przy obwodnicy za osiedlem oraz pobliskie centrum handlowe.
5: A co wynika z pierwszych przesłuchań?
2: Ofiara to spokojna, bezkonfliktowa osoba, usłyszałem dzisiaj od prokuratora. Taki obraz wyłania się po wstępnym przesłuchaniu znajomych i bliskich kobiety. Motyw sprawcy na razie nie jest znany. Na środę zaplanowano przeprowadzenie sekcji zwłok. Jednocześnie do miasta skierowano dodatkowych policjantów. Chodzi zarówno o poszukiwania sprawcy, jak i uspokojenie mieszkańców Kędzierzyna-Koźla.
5: Pościg ulicami Słupska za kierowcą podejrzanym o kradzież paliwa. Scenę jak z sensacyjnego filmu opisuje młodszy aspirant Amadeusz Garus.
8: Kierujący na widok interweniujących policjantów, zamiast zatrzymać się, podjął próbę ucieczki. Wjeżdżając do miasta spowodował także kolizję z innym samochodem i pomimo uszkodzeń uciekał dalej. Finalnie mundurowi zatrzymali 18-latka i jego 17-letniego pasażera w Słupsku, blokując jego pojazd i uniemożliwiając mu dalszą ucieczkę.
5: 18-latek zażywał narkotyki i nie miał prawa jazdy. Przywłaszczył sobie auto i jechał na skradzionych tablicach rejestracyjnych. Politycy do tablicy. Takie hasło można usłyszeć przed kancelarią premiera w Warszawie. Od godziny trwa tam protest nauczycieli z całej Polski. Domagają się przede wszystkim podwyżek. A na miejscu, przy Alejach Ujazdowskich w stolicy, jest wóz satelitarny RMF FM. Już go słyszymy. Właściwie nie wóz, ale syreny. Nasz reporter Michał Dobrowicz na miejscu. Witamy serdecznie, Michale.
10: Tło tego wozu. Dzień dobry, tu jest głośno przed pierwszym dzwonkiem jeszcze.
5: Właśnie, bardzo wyraźnie słychać ten protest. Ile osób bierze udział w tej demonstracji?
10: Około 2000 i są to przede wszystkim, ale nie tylko nauczyciele, są też pozostali pracownicy szkół. Propozycja, która najczęściej teraz w Alejach Ujazdowskich się powtarza, to wprowadzenie corocznych podwyżek dla nauczycieli. Ich wysokość byłaby uzależniona od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Protestujący przed momentem wyjęli duże czerwone kartki, bardzo podobne do tych, które często widzimy na boiskach piłkarskich, tylko te są dużo większe. I to jest symbol pokazany tu specjalnie w kierunku gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
20: No, czerwona kartka dla pana premiera, który pamięta. Pamiętam, jak powiedział, że nauczyciele są solą ziemi. Nie możemy się. Ale jakoś.
10: Pani to czuje teraz?
20: No na pewno. Bardzo tania jest teraz sól.
10: Przed momentem zauważyłem tutaj też transparent z napisem, cytuję: lekarze na plus, pielęgniarki na plus. A my? Ten transparent z tym pytaniem trzyma jeden ze szkolnych psychologów. Sprzed kancelarii premiera w Warszawie, Michał Dobrowicz.
5: Na to pytanie musi paść odpowiedź. Dopilnujemy tego. Tu Radio RMF 24. Przepraszam. Tu Radio RMF FM. Mam zwyczaj i przyjemność prowadzić program w Radiu RMF 24, stąd ta pomyłka. Przepraszam. Do końca roku na Lubelszczyźnie ma zniknąć większość białych plam na mapie syren alarmowych, zdolnych nadać 3-minutowy sygnał modulowany. Deklaruje to wojewoda i przyznaje, że w około 213 gmin w Lubelskiem takich syren nie ma. Problem dotyczy m.in. Krzczonowa. Tę miejscowość odwiedził reporter RMF FM Dominik Smaga. Czego się obawiają i o co apelują mieszkańcy?
21: Mówią, że taki sygnał powinien być słyszalny również w ich gminie, żeby szybko ostrzegać ich o zagrożeniu.
22: Co ostatnio było to ogłoszone, to tu na terenie Krzczonowa nie było słychać tych alarmów.
23: No oczywiście, że potrzebno, żeby ludzie czuli się bezpieczniej.
24: Sądzę, że na pewno byłoby bezpieczniej, gdyby była taka syrena.
25: No bo jak syreny nie ma, no to samolot usłyszymy. Pewnie, że powinno być.
21: I może będzie. Urząd Wojewódzki właśnie zamówił ponad 300 syren.
26: Ta pula syren ma trafiać między innymi właśnie w takie miejsce.
21: Deklaruje wojewoda Krzysztof Komorski i dodaje, że po zakończeniu montażu i jeszcze w tym roku system urośnie do 1000 syren.
26: 1000 syren to będzie ponad 80% zapotrzebowania.
21: Czyli białe plamy wciąż będą, ale mniejsze.
27: W Faktach RMF FM zaproszenie do kina.
5: Wrześniowy repertuar kin zapowiada się niezwykle interesująco. Równie ciekawy jest filmowy program w streamingu. Szczegóły przedstawia dziennikarka z redakcji kulturalnej RMF FM, Katarzyna Sybychowska-Szuchta.
28: Dzień
5: witamy
28: dobry.
5: Serdecznie, Katarzyno. Przygotowałeś listę najbardziej oczekiwanych tytułów.
28: I otwierają Totalna magia 2 z Nicole Kidman i Sandrą Bullock u nas od 11 września. Tak Szef o słynnym kucharzu Antonem Bourdainie będzie od najbliższego piątku, a z drugim sezonem i to już od czwartku wracają stylowi Gentlemani Gaja Ricciego.
5: No i będzie też wrześniowy pojedynek na lalki.
28: Tak, ta serialowa 16 września, a ta kinowa 2 tygodnie później. W pierwszej Wokulskiego gra Tomasz Szuchart, który mówi mi, że o takiej roli marzył.
29: Jak się człowiek głupio oszukiwał przez lata, że nie ma już takich marzeń.
28: A w nowym filmie Stanisława gra Marcin Dorociński, który też mi mówi o związanych z tą rolą emocjach.
30: Stres, nerwy, czy podołam, a z drugiej strony ekscytacja.
28: Będziemy wracać do tych głośnych tytułów w Faktach.
5: Pasjonaci filmów, słuchajcie radia RMF FM i RMF 24. U nas pełno informacji. Kino, to się wie.
27: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. We Wrocławiu będzie raczej pochmurno. Może też zagrzmieć, błysnąć i popadać. Później powinno się rozpogodzić. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie 24 stopnie Celsjusza. Słońce zajdzie 20 minut przed 20. Wieczorem początkowo będzie pogodnie, ale później zachmurzenie wzrośnie.
0: Tu Radio RMF 24.
3: Poniedziałkowe popołudnie z RMF 24. Kuba Śliwiński, nisko się kłaniam i jak zawsze przybywam z porcją najnowszych informacji z kraju i ze świata. Będziemy na Wyspach, odwiedzimy Szczecin, ale zaczniemy zdecydowanie bliżej, od wizyty w naszym sejmowym studiu. Gościem Kacpra Wróblewskiego będzie kandydatka Koalicji Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Krakowa, senator Monika Piątkowska. Tu Radio RMF 24. Zaczynamy. Bądźcie blisko.

0: I zgodnie z zapowiedzią w radiu RMF24 przenosimy się do naszego sejmowego studia. Tam już czeka na nas Kacper Wróblewski i jego goście. Witamy.
1: Dzień dobry, a z nami jest senator Monika Piątkowska, Koalicja Obywatelska, kandydatka na prezydenta Krakowa. Dzień dobry, pani senator.
2: Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam państwa serdecznie.
1: Zanim o Krakowie, to zapytam o te sprawy bieżące. Dzisiaj Mateusz Morawiecki poinformował na naszej antenie, że Stowarzyszenie Rozwój Plus chce powołania komisji śledczej do spraw afery Zonda Krypto. Czy posłowie, jak pani może słyszała, Koalicji Obywatelskiej podpiszą się pod takim wnioskiem? Będzie komisja śledcza kolejna w tej kadencji Sejmu?
2: Afera Zonda Krypto to rzeczywiście olbrzymia afera, największa współczesnej Polski. Afera absolutnie jednoznacznie Prawa i Sprawiedliwości.
1: Większa niż Amber Gold?
2: To się okaże, ale bardzo rozwojowa przecież widzimy. Dwukrotne, właściwie trzykrotne weto prezydenta, które jednak nadaje w tym kontekście, wybrzmiewa potrójnie. Więc ja uważam, że przede wszystkim tą sprawą powinna zająć się prokuratura i odpowiednie służby do tego powołane, bo tą sprawę trzeba absolutnie bezwzględnie do spodu wyjaśnić. Zwłaszcza poszkodowanym, ale nam wszystkim należą się wyjaśnienia. Należy się wyjaśnienie tych wszystkich różnych powiązań, które tutaj nam się rysują z politykami Prawa i Sprawiedliwości. Pamiętamy, że do końca kadencji Sejmu został tylko rok, więc ja nie mam przekonania, czy ta komisja śledcza zdąży w ciągu tego roku wyjaśnić w pełni sprawę, dlatego uważam, że przede wszystkim organy, prokuratura i organy do tego powołane powinny w sposób bezwzględny wyjaśnić wszystkie wątki tej sprawy.
1: Próba odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach na tym najbliższym posiedzeniu Sejmu. Wrzutka tylko po to, żeby o tym rozmawiać, bo raczej scenariusz jest do przewidzenia. No nie uda wam się tego weta odrzucić.
2: Właśnie. I to może być taki dobry test, panie redaktorze, jeżeli chodzi o byłego premiera Morawieckiego i ekipę posłów, którzy odeszli z Prawa i Sprawiedliwości.
1: No liczy pani, że oni będą głosować razem z wami?
2: Chcą wyjaśnić do spodu tą aferę. Proszę bardzo, zagłosujcie za odrzuceniem weta prezydenta. Zabezpieczmy Polaków przed takimi sytuacjami w przyszłości. Pokażcie, że stoicie rzeczywiście po stronie poszkodowanych, że stoicie rzeczywiście po stronie obywateli.
1: Przejdźmy do spraw związanych z Krakowem. Komitet ponad podziałami. Dlaczego nie Komitet Koalicja Obywatelska PSL? Ostatnio przecież w Krakowie był z panią Władysław Kosiniak-Kamysz, jeszcze wcześniej premier Donald Tusk, lider Koalicji Obywatelskiej, a jednak komitet, wydawałoby się, takie udawanie, że nie jestem z partii.
2: Nie, niczego nie udaję. Jestem członkinią Koalicji Obywatelskiej. Popiera mnie premier Donald Tusk, który jest liderem Koalicji Obywatelskiej. Popiera mnie Władysław Kosiniak-Kamysz. Popiera mnie całe Polskie Stronnictwo Ludowe, ale popierają mnie również inne środowiska, krakowskie środowiska, które w dużej mierze są środowiskami apolitycznymi. Popierają mnie przedsiębiorcy, popierają mnie rzemieślnicy, popierają mnie środowiska, społecznicy związani z po prostu miastem Krakowem, niezaangażowani politycznie i z uczciwości w stosunku do wszystkich środowisk, które mnie popierają. Taką podjęłam decyzję i tak jak zresztą powiedział premier Donald Tusk na konferencji prasowej w Krakowie, w momencie, kiedy rozmawialiśmy o moim starcie na prezydenta Krakowa, powiedziałam bardzo wyraźnie, że chciałabym tak, ale z komitetu szerszego, z komitetem ponad podziałami, bo Kraków zasługuje na to, aby szerokie środowiska były reprezentowane w naszym mieście i aby stanowisko prezydenta miasta, o to się ubiegam, było bardzo jasne. To mieszkańcy Krakowa mnie wybierają, to przed mieszkańcami Krakowa odpowiadam, nie przed liderami politycznymi, nawet tymi, którzy mnie popierają. W sprawach Krakowa decydują mieszkańcy.
1: A premier i wicepremier przyjechali do Krakowa, żeby zmyć trochę to, co się wydarzyło przed KPRM-em latem, kiedy panią zaprezentowano tu w Warszawie na kandydatkę na prezydenta Krakowa?
2: W dalszym ciągu uważam, że nie wydarzyło się nic złego.
1: No, ale widziała pani komentarze.
2: To konkurenci rozpętali burzę i gdzieś to się rzeczywiście bardzo mocno rozlało, ale spójrzmy na to we właściwym świetle. Zarówno premier Donald Tusk, jak i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz byli w pracy, było posiedzenie rządu. Ja jako senator byłam w pracy, było posiedzenie Senatu. Zrobiliśmy to w sposób niezwykle godny. W ogrodach KPRM-u z pełnym szacunkiem poparcie premiera i wicepremiera. Przypominam, to było poparcie mojej kandydatury. Natomiast kandydatura mojego kontrkandydata z Prawa i Sprawiedliwości, która również została przedstawiona w Warszawie, została przedstawiona zaocznie na parkingu i tu nie było pretensji.
1: Jeśli chodzi o premiera, czy to wsparcie to nie będzie taki pocałunek śmierci, bo mówi się, że wsparcie premiera w wyborach prezydenckich sprawiło, że Rafał Trzaskowski tych wyborów nie wygrał.
2: Absolutnie nie podzielam tego poglądu. Kandydatem był Rafał Trzaskowski i to Rafał Trzaskowski zabiegał o głosy mieszkańców całego kraju, tak jak dzisiaj kandydatką z Komitetu Ponad Podziałami, ale z poparciem Koalicji Obywatelskiej, której jestem członkiem, startuje Monika Piątkowska i to moim zadaniem jest przekonanie mieszkańców Krakowa, że jestem najlepszym wyborem dzisiaj dla naszego miasta. Poparcie premiera Donalda Tuska nie jest po całkiem śmierci, jak zechciał pan powiedzieć, wręcz odwrotnie. Uważam, że dobre relacje z premierem, dobre relacje z rządem, dobre relacje z ministrami, to jest to, czego dzisiaj nasze miasto potrzebuje, które jest w trudnej sytuacji. Miasto jest w dużym chaosie, miasto potrzebuje stabilności, zarówno stabilności, jeżeli chodzi o pracę krakowskich magistratów, krakowskich urzędników, jak również stabilności, jeżeli chodzi o finanse publiczne. Przypomnę, że Kraków jest miastem bardzo zadłużonym.
1: I co zrobić, żeby...
2: Tutaj jest potrzebne wsparcie ze strony rządu, wsparcie finansowe, konkretne wsparcie do realizacji dużych inwestycji, ambitnych inwestycji, o których Kraków marzy, czyli inwestycja metra, trasa Pychowiska, trasa Zwierzyniecka. Premier Donald Tusk wyraźnie zapowiedział środki na budowę metra. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz konkretnie przywiózł już decyzję o pozytywnym zaakceptowaniu przez MON wniosku, które zostało złożone przez spółkę Trasa Łagiewnicka na budowę trasy Pychowieckiej. 500 mln zł. To są konkretne zapowiedzi, czy wręcz konkretne wsparcie, jakiego rząd udzieli naszemu miastu i uważam, że start z poparciem, mocnym poparciem rządowym, start osoby, za taką osobę się uważam, mającą ugruntowaną pozycję również polityczną, zresztą Władysław Kosiniak-Kamysz o tym powiedział i dobre relacje z rządem, w rządzie, jest tylko i wyłącznie z korzyścią dla naszego miasta. Kraków naprawdę dzisiaj potrzebuje pomocy centralnej. Inwestycja taka jak metro, to jest przecież inwestycja po pierwsze...
1: O metro jeszcze zapytam. Tak. Tu stawiamy kropkę. Dobrze. Dla słuchaczy Radia RMF 24. Dziękujemy bardzo.
0: Senator Monika Piątkowska, kandydatka na prezydenta Krakowa z ramienia Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, z którą rozmawiał Kacper Wróblewski. Bardzo dziękujemy. Czy możliwe jest ponadpartyjne porozumienie w sprawie wyjaśnienia afery Zonda Krypto? O tym porozmawiamy po godzinie 13 z politologiem profesorem Olgierdem Annusewiczem. Tu Radio RMF 24. Z nami jesteście na bieżąco.
3: Radio RMF 24.

0: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
1: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
0: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mleko Vita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już dziś o 16. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
4: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi, drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Po reklamie.
7: Radio RMF 24.
8: Mamy 12.30 w RMF 24 Wrocław, czas na fakty. Rafał Jędraszek, a zaczynamy je od sytuacji pogodowej. Ostatni dzień sierpnia, nie bardzo pogodny. We Wrocławiu już przed południem pojawiły się intensywne opady deszczu, możliwe także po południu i w nocy. Natomiast gdybyście wybierali się ze stolicy Dolnego Śląska w region, w okolice powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego, oławskiego, strzelińskiego czy ząbkowickiego, to tam obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami. Do tego prognozowane są intensywne opady deszczu, które mogą wynieść nawet do 20 mm. Towarzyszyć im będą porywy wiatru osiągające prędkość do 75 km na godzinę. I to ostrzeżenie obowiązywać ma do godziny 16.
9: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
8: 183 miliony złotych wydał Wrocław na wakacyjne remonty placówek oświatowych. Prace prowadzono w blisko 160 szkołach i przedszkolach. Jak mówi Jolanta Wnęk, dyrektorka Zarządu Inwestycji Miejskich, zakres tych prac był

0: bardzo szeroki.
1: Głównie remonty dotyczyły sanitariatów, naprawy schodów, klatek schodowych, strefy wejścia do szkół, tereny przyobiektowe, instalacje elektryczne, sanitarne, wentylacja, klimatyzacja w placówkach, też remonty dachów, termomodernizacja elewacji.
0: Ostateczny bilans prac okazał się wyższy od założeń. Miasto początkowo planowało wydać 162 miliony złotych na 140 obiektów, jednak budżet zwiększono o ponad 20 milionów złotych.
2: Festiwal w faktach RMF 24 Wrocław.
0: Dzisiaj o 16:30 przy ulicy Kolejowej 63 we Wrocławiu rozpocznie się druga edycja Craft Post Fest. Wydarzenie to zapowiada przyszły dom, nową siedzibę BWA Wrocław, która powstanie w zabytkowej hali Craft Postu. To miejsce w najbliższych latach przejdzie gruntowną przemianę i stanie się jednym z kluczowych miejsc sztuki współczesnej w stolicy Dolnego Śląska. A dziś podczas ruszającego festiwalu nastąpi oficjalne odsłonięcie monumentalnej instalacji Wędrowcy autorstwa Anny Szpakowskiej-Kujawskiej. Dzieło pojawi się na kominie dawnej kotłowni Craft Postu i symbolicznie rozpocznie nowy etap w historii tego miejsca. Uroczystość będzie miała wyjątkowy charakter, ponieważ połączona zostanie ze świętowaniem 95. urodzin artystki. W programie wydarzenia przewidziano m.in. performance Jerzego Kosałki i Tomasza Opani, prezentację filmu dokumentującego powstanie instalacji oraz wspólne świętowanie jubileuszu Anny Szpakowskiej-Kujawskiej. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

0: Popołudnie z RMF24, w którym przenosimy się na wyspy. Będą przedterminowe zwolnienia, ale nie wszystkich skazanych. Brytyjski premier Andy Burnham ugina się pod presją publiczną i ogłosił zmiany w programie przedterminowych zwolnień mającym na celu złagodzenie przeludnienia w więzieniach. Na łączach jest razem z nami Bogdan Frymorgan. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam was wszystkich.
0: Bogdanie, dlaczego na wyspach jest to gorący temat?
1: Otóż tutejsze więzienia mogą łącznie pomieścić około 90 tysięcy osób, ale 97% miejsc jest już zajętych i aby zwolnić je dla nowych skazanych, rząd postanowił warunkowo objąć amnestią więźniów, którzy odbyli już połowę kary. Ci wyjdą na wolność po odsiedzeniu 3/4 całego wyroku. Decyzja ta wywołała na wyspach falę oburzenia, ponieważ wśród osób objętych tym programem mogliby się znaleźć brutalni mordercy. No i Andy Burnham, który piastuje urząd premiera od miesiąca i to jest taki bardzo poważny i pierwszy dla niego test, ujął się pod presją naporu opinii publicznej.
0: Zawsze w takich przypadkach właśnie opinia publiczna koncentruje się na jednej sprawie. Powiedz, czy tak było również i tym razem?
1: Owszem, taką flagową sprawą, o której głośno było w mediach, była sprawa dwóch więźniów, mężczyzn, którzy doprowadzili do śmierci policjanta w 2019 roku. Szczegóły tej zbrodni były wyjątkowo przerażające, poza tym skazani nie wyrazili skruchy. No i to na tym przypadku skupiły się protesty, które, jak się okazuje, przyniosły skutek. Mężczyźni ci nie zostaną objęci wcześniejszym zwolnieniem, ani oni, ani inni skazani, którzy są za kratkami w podobnej sytuacji. I to dotyczy także osób winnych gwałtów oraz napaści na tle seksualnym.
0: To jeszcze nakreślmy tło tej sytuacji. Powiedz, dlaczego sytuacja w więzieniach jest tak skomplikowana?
1: Zanim odpowiem na to pytanie, muszę zaznaczyć, że przestępczość na wyspach według dostępnych statystyk od kilku lat spada, ale nastąpiło zaostrzenie polityki karnej, no i wprowadzono dłuższe wyroki. Ponadto pojawiły się opóźnienia w budowie nowych więzień. Stare placówki, często z czasów wiktoriańskich, są zamykane, no bo po prostu nie nadają się już do dalszego pełnienia tej funkcji. Stąd też pojawił się pomysł, aby w celu rozładowania tłoku rozpocząć przedterminowe zwalniania z więzień, jednak nie dla morderców i nie dla gwałcicieli.
0: Bogdan Frymorgan dla radia RMF24. Bogdanie, bardzo dziękujemy.
1: Kłaniam się.
0: A w naszym popołudniowym programie opuszczamy wyspy i już za chwilę zameldujemy się w Szczecinie. W jednej z tamtejszych kamienic konieczna była ewakuacja mieszkańców. O szczegółach już za moment.
2: Tu radio RMF24.

0: Słuchacie radia RMF 24. Mieszkańcy kamienicy przy ulicy Chorzej w Szczecinie wynoszą z mieszkań dorobek swojego życia. W sobotnią noc w budynku doszło do tąpnięcia, a mieszkańcy musieli się ewakuować. Na miejscu jest nasza reporterka Anna Pałamar. Dzień dobry. Aniu, co teraz tam się dzieje?
1: Większość mieszkańców opuściła już na stałe ten budynek, ale są jeszcze tacy, którzy ciągle są na miejscu, wynoszą rzeczy partiami i czekają. Czekają na decyzję, co dalej, bo miasto nadal nie poinformowało ich o przydzielonych mieszkaniach zastępczych. Nie wiadomo też, przez jaki czas będą oni mogli z takich mieszkań korzystać. Na razie nocują w zaproponowanym przez miasto hostelu pracowniczym.
0: Opowiedzmy naszym słuchaczom, jak to wszystko się stało.
1: W weekend, w nocy z piątku na sobotę, około 3 w nocy doszło do tąpnięcia. Szczeliny w tym budynku gwałtownie się pogłębiły i konieczna była ewakuacja 9 rodzin.
2: O 3 w nocy koleżanka wyszła na klatkę schodową i zobaczyła drastyczną zmianę. Polegała ona na tym, że szczelina, która miała powiedzmy 0,5 centymetra, powiększyła się chyba do 1,5, więc o 1 centymetr w ciągu kilku godzin. Zrywaliśmy dzieci i wszystkich dosłownie i w popłochu wynosiliśmy cały dobytek, cały dobrostan tutaj przed klatkę, przed blok, nie wiedząc nawet gdzie to wynosić i co z tym robić. No i później przyszedł nadzór budowlany, no i podjęli niestety tą najgorszą decyzję w naszym życiu o wyłączeniu budynku z eksploatacji. Powiem pani, że ja już nawet nie mam się siły denerwować i gniewać, bo to jest poza jakimiś, nie wiem, granicami mojej odporności psychicznej.
1: Długo pan tutaj mieszkał?
2: Ja tu się urodziłem, mieszkałem do 5 roku życia, później po 20 kilku latach tu wróciłem i nieprzerwanie od 18 lat. Kawał życia, kawał historii. Nie wyobrażam sobie, że mogę resztę życia spędzić gdzie indziej.
3: Tąpnięcie przedwczoraj nastąpiło takie, że musieliśmy się w trybie natychmiastowym ewakuować, no i teraz dorobek mojego życia pakuję ze ściśniętym gardłem. Muszę się wynieść, mimo że to jest moje mieszkanie. Najgorsze jest w tym wszystkim to, że to były 4 lata pisania, monitowania, dobijania się do drzwi na nic. I wydaliśmy ponad 100 kilkadziesiąt tysięcy na ekspertyzy sejsmograficzne, żeby rzeczywiście upominać się o swoje.
1: Rzeczywiście te szczeliny są tam bardzo widoczne, w zasadzie z każdej strony. Byłam tam dzisiaj przez chwilę w środku, pęknięcia widać przy sufitach, w mieszkaniach, na klatce schodowej, na oknach od zewnętrznej strony. Wygląda to wszystko bardzo poważnie. Mieszkańcy mówili mi też, że o ten budynek walczyli od lat zgłaszali problemy techniczne, zlecali ekspertyzy na własny koszt, w sumie kosztowało to ponad 100 tysięcy złotych. Władze miasta nie podważały tych ekspertyz, ale też niespecjalnie reagowały. Zdaniem mieszkańców te problemy zaczęły być widoczne po remoncie ulicy Chorzej. Wtedy zamontowano progi zwalniające, wyłożone kostką brukową. One miały generować takie mikrodrgania, a ponieważ jest to ruchliwa ulica, pełna autobusów i ciężarówek, to postępowało to szybko i rozsadzało konstrukcję nośną tego budynku. I co dalej? No, na środę zaplanowano posiedzenie Komisji do Spraw Budownictwa i Mieszkalnictwa. Wtedy mieszkańcy będą mogli prawdopodobnie liczyć na jakieś konkretne decyzje.
0: A o tych konkretnych decyzjach z pewnością was poinformujemy. Prosto ze Szczecina, Anna Pałamar dla radia RMF 24. Bardzo dziękujemy. A już za chwilę w RMF 24 najnowsze fakty, a po godzinie 13 wrócimy do afery Zonda Krypto. Razem z nami będzie politolog profesor Olgierd Annusewicz.

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: Uwaga, wkraczamy na jedyny teren wojskowy bez zakazu wstępu. Prosto, jasno i z naciskiem na aktualne sprawy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
2: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.

0: Przy AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedne 1399.

0: w pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: W studiu Faktów RMF FM pojawił się już Bogdan Zalewski. Witamy.
3: Jestem, gorąco zapraszam.
2: Czas na nowe informacje, posłuchajmy.
3: Maciej Byrek na sędziego Trybunału Konstytucyjnego? To nie takie proste, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Posłuchajcie o opóźnieniach i sporach wokół trybunalskiej kandydatury byłego ministra w rządzie Donalda Tuska. Strajkowa kartka z kalendarza, obchody rocznicy podpisania porozumienia gdańskiego. Deszcz, wiatr, grad i gromy z nieba. Podamy regiony, w których musicie na siebie uważać. Do wyboru Macieja Byrka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego miałoby dojść już w piątek. Tak wynika z wstępnego harmonogramu prac Sejmu. Jednak posłowie nie zaczęli nawet rozpatrywania kandydatur, mimo że od zgłoszenia byłego ministra minęły 2 tygodnie. Fakty ustalił Tomasz Skory. Co jest przyczyną poślizgu, Tomku? Czyżby parlamentarne wakacje?
4: Nie tylko, bo wciąż trwa spór o kandydowanie do Trybunału niemal prosto z rządu. Protestują organizacje związane z praworządnością. Przeciwko jest prawie 60% Polaków, a fundamentalne zastrzeżenia mają też posłowie koalicji.
5: Maciej Byrek byłby świetnym kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego, gdyby nie był ministrem konstytucyjnym.
4: Powtarza Tomasz Trela. Część klubów chciałaby się z kandydatem spotkać przed decyzją, jednak przede wszystkim przesłuchania kandydatów wciąż nie zapowiedział szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Trzeba je zwołać 3 dni przed posiedzeniem, więc jeśli zrobi to dziś, jej członkowie mogliby się zebrać najwcześniej w czwartek, na który komisja ma już jednak 3 inne zaplanowane posiedzenia. Do wyboru Macieja Byrka dojdzie więc albo w wielkim pośpiechu, albo dopiero za 2 tygodnie.
3: Na posiedzenie Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Maciej Byrek wciąż nie otrzymał zaproszenia.
1: To dzieje się teraz.
3: Trwają obchody 46. rocznicy podpisania porozumienia gdańskiego. Przy historycznej stoczniowej bramie nr 2 zebrali się bohaterowie sierpnia 80, uczestnicy strajku i mieszkańcy Gdańska. A uroczystości obserwuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Witamy, Stanisławie.
6: Dzień dobry.
3: Jesteście w miejscu, w którym 46 lat temu kończył się strajk.
6: Tak, na Placu Solidarności, w cieniu pomnika poległych stoczniowców, no a zaraz obok, już współcześnie wybudowane Europejskie Centrum Solidarności. Właśnie 31 sierpnia 1980 roku, po ponad 2 tygodniach strajku i trudnych negocjacjach, Lech Wałęsa mógł powiedzieć:
7: mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Mamy prawo do strajku.
6: Jak powiedziała ze sceny Henryka Krzywonos-Strycharska, były prezydent niestety gorzej się dzisiaj poczuł, dlatego nie mógł wziąć udziału w obchodach. Teraz przy bramie nr 2 są m.in. sygnatariusze porozumienia gdańskiego, uczestnicy strajku i dawni działacze Komitetu Obrony Robotników.
8: Było nas kilku na początku, ale na końcu to było setki tysięcy.
6: Wspominał Bogdan Borusewicz. Mówił też o strachu, który w sierpniu był tutaj bardzo realny. W pamięci wciąż pozostawał przecież grudzień 70 roku i ofiary protestów na Wybrzeżu.
8: Nie był to spacerek. Wszyscy pamiętali, że 10 lat wcześniej strzelano do ludzi.
6: I właśnie w tym momencie symbolicznie otwarta została brama numer 2. Widzę, jak kolejne osoby przechodzą przez nią na drugą stronę. To jest ta sama brama, przez którą po zakończeniu strajku stoczniowcy wychodzili do domu.
3: Stanisław Pawłowski, bardzo dziękujemy. Już 12 województw jest objętych ostrzeżeniami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed burzami. Mogą im towarzyszyć intensywne opady deszczu i silny wiatr. Miejscami możliwy jest także grad. Dla Lubelszczyzny i Podkarpacia wydano natomiast ostrzeżenia przed upałami. Szczegółową prognozę mamy na rmf24.pl. To już ostatnie godziny wakacji. Jutro 1 września i pierwszy dzwonek w szkołach. W Faktach pytamy was, jakie to było lato. Łódzka reporterka RMF FM Agnieszka Wederka poprosiła o wspomnienia i dzieci, i dorosłych. Co miłego, sympatycznego, niezapomnianego wam się zdarzyło?
9: Jeździłam na pokartach.
10: Przykład?
9: Byłem w basenie pływania. Opalałam się.
10: To te wakacyjne kierunki w tym roku jakie były?
11: Jak na razie to tak województwo łódzkie, żeśmy sobie objeżdżali różne jeziora, stawy, lasy, co tylko się dało.
12: Intensywne. Bardzo intensywne. Dużo pracy, dużo odpoczynku. Wszystkiego było dużo.
3: Dużo dobre. Wszystkim życzymy. To co, zaczynamy odliczać dni do kolejnych wakacji? Zostało ich tylko 299. Czas start.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Radio RMF 24. Popołudniowy program RMF 24. Czy możliwe jest ponadpartyjne porozumienie w sprawie wyjaśnienia afery Zonda Krypto? Już za chwilę razem z nami będzie profesor Olgierd Annusewicz, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. W tej godzinie pomówimy także o sztucznej inteligencji, ChatGPT pod lupą Komisji Europejskiej. O szczegółach już niebawem w RMF 24. Kuba Śliwiński, bądźcie z nami.

0: Radiu RMF24 mamy dla Was jeszcze więcej komentarzy. Mateusz Morawiecki w porannej rozmowie RMF FM zaproponował powołanie sejmowej komisji śledczej, która miałaby zbadać sprawę zonda krypto oraz działania organów państwa. Były premier chce, by komisja sprawdziła prawidłowość, legalność, terminowość i skuteczność działań wszystkich organów państwa od 2019 roku. Mateusz Morawiecki przekonuje, że to również test dla Donalda Tuska. Jeśli premier rzeczywiście chce wyjaśnienia afery, powinien poprzeć ten projekt. A naszym gościem w Radiu RMF24 jest teraz profesor Olgierd Annusewicz, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Czy propozycję Mateusza Morawieckiego powołania Komisji Śledczej do spraw zonda krypto można traktować jako taką realną próbę ponadpartyjnego wyjaśnienia tej sprawy, czy przede wszystkim jako polityczny ruch wymierzony w rząd Donalda Tuska?
1: No ja jestem politologiem, więc... Zacznę od tego drugiego wątku, czyli od politycznego ruchu, chociaż szczerze mówiąc uważam, że to jest ruch w dużej mierze najmniej skierowany przeciwko rządowi Donalda Tuska, ale on ma dwa takie wymiary. Jeden wymiar to jest wymiar ja nie mam nic do ukrycia. To znaczy pamiętajmy, że Mateusz Morawiecki jest premierem. On był tym premierem od 2019 roku, w związku z tym on chce pokazać, słuchajcie, no najlepszym narzędziem, żeby cokolwiek wyjaśnić, jest komisja śledcza, ponieważ ja się nie mam czego bać, to ja ją właśnie tutaj o to proponuję i możemy spokojnie o tym wszystkim rozmawiać, tak? Natomiast druga rzecz jest taka, że moim zdaniem Mateusz Morawiecki zdaje sobie sprawę z tego, że Prawo i Sprawiedliwość ma... nie do końca czyste sumienie, jeżeli chodzi o kwestie kryptowalut i samego zonda krypto. Więc jeśli Prawo i Sprawiedliwość ma nie do końca czyste sumienie, a Mateusz Morawiecki twierdzi, że ma, i Mateusz Morawiecki właśnie zbudował nową organizację, czy buduje nową organizację, nową partię polityczną, to najbardziej ta propozycja jest wymierzona właśnie w środowisko Prawa i Sprawiedliwości. A jeśli jeszcze dołożymy sobie do tego takie małe uzupełnienie, że prezes PKOL-u jest no, protegowanym przyjacielem Jacka Sasina, który to Jacek Sasin był jedną z tych osób, które były no, w opozycji do Morawieckiego w Prawie i Sprawiedliwości, no to ta historia się trochę inaczej zaczyna układać. Tak jak mówię, to jest z jednej strony taki wist, ja jestem czysty, uczciwy, proszę bardzo, możecie to zbadać, ale z drugiej strony to jest wystawienie na trudne pytania, trudne rozmowy, trudne przesłuchania przed komisją sejmową no, polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy no, mogą nie do końca mieć tutaj zupełnie czyste sumienie. Plus to też oznacza, że no, gdzieś tam te osoby, które zeznają przeciwko politykom zamieszanym w zonda krypto, no, będą bardziej widoczne publicznie. No to jest trochę taka szansa, żeby Mateusz Morawiecki ze swoim rozwojem plus zamienił się miejscem z Prawem i Sprawiedliwością na przykład.
0: Ale jeszcze na moment wrócę do postaci Donalda Tuska, no bo Mateusz Morawiecki podkreśla i mówi, że komisja ma być testem właśnie dla Donalda Tuska. Króciutko, co tak naprawdę chce tym testem sprawdzić? Czy premier poprze komisję, czy raczej chce stworzyć taką polityczną sytuację, w której ta odmowa będzie mogła zostać przedstawiona jako niechęć do wyjaśnienia tej afery?
1: Ja uważam, może się mylę oczywiście, ale ja uważam, że Mateusz Morawiecki prowadzi taką dość ciekawą grę. To znaczy on ma komunikaty i działania. Jego komunikaty są skierowane niejako przeciwko Donaldowi Tuskowi, ale de facto działania, czy w tym przypadku propozycje pewnych decyzji, są nie tyle na niekorzyść Donalda Tuska, ile na niekorzyść Prawa i Sprawiedliwości i środowiska, na przykład właśnie Jacka Sasina. Więc to, że Mateusz Morawiecki publicznie, wprost, werbalnie nie atakuje polityków Prawa i Sprawiedliwości, aż tak mocno, tak, to temu właśnie, czy o tym właśnie ma świadczyć to, że to jest test dla premiera, ale no, mi się wydaje, że akurat taka komisja jest w interesie Donalda Tuska. Znaczy, że tego typu komisja jest w interesie dwóch polityków, Donalda Tuska i Mateusza Morawieckiego, i też oczywiście trochę Konfederacji, bo ona będzie, bo to będzie de facto polegało na tym, że w roku wyborczym, czy rok przed wyborami, będą publiczne przesłuchania najważniejszych polityków Prawa i Sprawiedliwości i będą to przesłuchania w kontekście pieniędzy, które ci politycy w ten lub inny sposób na swoją działalność przyjmowali. Proszę pamiętać, że już tam Zbigniew Ziobro mówił o tym, że on jakieś pieniądze od Przemysława Krala przyjmował. No, parę innych osób. Krótko mówiąc, Mateusz Morawiecki wystawia środowisko Sasina, środowisko Solidarnej Polski i trochę, bez względu na to, co on mówi, ale moim zdaniem wyświadcza przysługę premierowi.
0: No i właśnie, mówi, sprawdzam. I pojawia się to pytanie, czy w sprawie zonda krypto możliwe jest rzeczywiście to ponadpartyjne porozumienie i kto miałby dziś największy interes polityczny w tym, żeby taka komisja powstała, oczywiście pomijając te postaci, o których już pan profesor wspomniał.
1: No, największy polityczny interes to mają dokładnie te dwie osoby. Plus, tak jak powiedziałem, Konfederacja. No bo jeżeli to jest afera, która mogłaby utopić część polityków Prawa i Sprawiedliwości, no to utopić oznacza de facto, że odwrócą się od nich wyborcy prawicowi. Ci prawicowi wyborcy mają dwie ścieżki. Albo znaleźć sobie inne ugrupowanie o podobnych do swoich poglądach, widzę Rozwój Plus, ewentualnie właśnie Konfederacja, bądź też udać się na tak zwaną wewnętrzną emigrację polityczną i nie pójść w następnych wyborach do urn. Pierwszy scenariusz jest korzystny dla Morawieckiego, który jest pretendentem właśnie do tych głosów, albo przynajmniej części z nich, i tak samo Konfederacja. Drugi jest korzystny dla Tuska.
0: To jeszcze na koniec, króciutko, panie profesorze, o tym, o czym pan wspominał i zupełnie być może zostawiając tę sytuację z boku, czy pana zdaniem komisja śledcza jest w tej sprawie rzeczywiście potrzebna, skoro prokuratura już prowadzi śledztwo w tym temacie? Oczywiście pomijając to, o czym pan przed momentem mówił, pana zdaniem.
1: Wie pan co, ja się nie zajmuję kwestiami śledczymi, więc moje zdanie jest tutaj zdaniem prywatnego Polaka i nie sądzę, żebym miał autorytet, żeby się nim dzielić. Mogę powiedzieć tylko, że ta komisja śledcza może z naszego obywatelskiego punktu widzenia być o tyle ciekawa, że pokaże nam pewne procesy. To znaczy, że no, tak jak pan powiedział, no, prokuratura prowadzi śledztwo, ale komunikaty prokuratury najczęściej są komunikatami hiperlakonicznymi, z których niewiele można się dowiedzieć. Natomiast komisje śledcze, zwłaszcza jeżeli się je śledzi i wie, o co tam się pyta i jakie padają odpowiedzi, no, dają społeczeństwu wgląd w kulisy procesów politycznych i to jest na pewno ciekawe i to jest trochę elementem naszych praw obywatelskich, żebyśmy tę władzę za pośrednictwem właśnie takiego narzędzia mogli kontrolować. Ale czy formalno-prawnie albo instytucjonalnie ta komisja jest potrzebna, to na to pytanie nie odpowiem, tu się uchylę.
0: I tu stawiamy kropkę. Profesor Olgierd Annusewicz, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, był razem z nami w Radiu RMF24. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję uprzejmie, do widzenia.

0: Reklama.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
0: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
2: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
3: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
4: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny. Po prostu...
5: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
8: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
11: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
12: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
14: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
15: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
16: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
17: Po reklamie.
18: Radio RMF 24.
19: Na redakcyjnym zegarze RMF 24 Wrocław 13:30. Rafał Jędraszek, zaczynamy fakty. I na początek trwające prace przy budowie trasy autobusowo-tramwajowej na Swojczyce. Zarys nowej pętli Sempolno jest już wyraźnie widoczny. Wykonawca układa krawężniki, przygotowuje podbudowę, drenaż torowiska oraz fundamenty pod słupy trakcyjne. Na ulicy Mickiewicza trwają prace przy stabilizacji konstrukcji i dolnych warstw nawierzchni. Wkrótce rozpocznie się układanie betonu pod torowisko. Projekt zakłada również budowę chodników, dróg rowerowych, przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych. Przebudowane zostaną ulice Mickiewicza, Swojczycka oraz fragment ulicy Marco Polo. Na odcinku Mickiewicza od pętli do nowych mostów kostka zostanie zastąpiona asfaltem. Przy zielonej pętli powstanie parking typu park and ride na 166 samochodów oraz wiaty rowerowe. Inwestycje o wartości 140 milionów złotych, z czego ponad 80 milionów pochodzi z funduszy unijnych, ma zostać oddana do użytku jesienią 2027 roku. W RMF 24 Wrocław od tematu drogi autobusowo-tramwajowej przenosimy się na dolnośląskie tory, bo samorząd województwa zapowiada elektryfikację popularnej trasy kolejowej z Wrocławia do Trzebnicy. Jak mówi nam wicemarszałek Michał Rado, zmiana pozwoli zwiększyć liczbę miejsc dla pasażerów.
20: No, musimy sfinansować tą inwestycję. Część środków mamy zabezpieczone ze środków unijnych, ale pozostała kwota to oczywiście środki z województwa, z budżetu województwa dolnośląskiego.
19: Projekt inwestycji ma powstać w ciągu najbliższych 18 miesięcy.
21: Posłuchaj tych faktów.
19: Ponad 900 studentów jednej z wrocławskich uczelni właśnie skończyło wakacje. Chodzi o nowych słuchaczy Akademii Wojsk Lądowych. Do soboty mieli stawić się w AWL-u,

0: A dzisiaj rozpoczynają miesięczne podstawowe szkolenie wojskowe, które poprzedza rozpoczęcie nauki. Chorąży Łukasz Zając z Akademii mówi, że w tym czasie nowi słuchacze przystosują się do życia według reguł obowiązujących w wojsku.
1: To przede wszystkim wdrożenie ich i przestawienie na pewien tryb funkcjonowania w jednostce wojskowej. W trakcie tego szkolenia poznają oczywiście elementy musztry, ale także posługiwania się bronią, elementy survivalu, topografii. Te najbliższe dni wcielenia żołnierzy to w Akademii niemal 900 kandydatów. Zarówno tych, którzy rozpoczną 5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunkach wojskowych, ale w tej grupie jest też 51 szeregowych zawodowych, którzy wkrótce rozpoczną kurs oficerski, który będzie trwał 12 miesięcy.
0: A szkolenie rozpoczną dzisiaj od uroczystego odebrania z rąk dowódców broni służbowej.

0: Informacyjne popołudnie z radiem RMF24. Komisja Europejska obejmie ChatGPT, Reddit i Roblox bardziej restrykcyjnymi unijnymi przepisami dotyczącymi usług cyfrowych. ChatGPT, system sztucznej inteligencji, został uznany za bardzo dużą wyszukiwarkę internetową. Z kolei Reddit, czyli platforma dyskusyjna, i Roblox, platforma do gier i ich tworzenia, uznano za bardzo duże platformy. Co to oznacza? Oznacza dodatkowe obowiązki wynikające z aktu o usługach cyfrowych. Serwisy mają 4 miesiące do końca listopada 2026 roku na dostosowanie się do nowych wymogów. Będą musiały m.in. identyfikować i ograniczać ryzyka związane z nielegalnymi treściami, ochroną małoletnich, zdrowiem psychicznym użytkowników, prawami podstawowymi i bezpieczeństwem publicznym. Wiceszefowa Komisji Europejskiej Henna Virkkunen podkreśliła, że decyzja oznacza większą kontrolę i odpowiedzialność platform ze względu na ich wpływ na obywateli i społeczeństwo. Bruksela zapowiada jednocześnie, że będzie obserwować inne duże platformy i może objąć je podobnym nadzorem. A my w Radiu RMF24 oczywiście będziemy bacznie obserwowali, jak rozwinie się ta sprawa, i rzecz jasna, jak najszybciej Was o tym poinformujemy.
1: RMF24. Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje.
11: Zdrowit.
3: Po reklamie.
1: Radio RMF24.

0: Tu radio RMF 24 i jeszcze więcej informacji. Poszukiwany sprawca brutalnej zbrodni w Kędzierzynie Koźlu na Opolszczyźnie. Jak informowaliśmy w Faktach RMF FM, zamordowano tam kobietę. Do zbrodni doszło w piątek po południu. Ofiary znalazł przypadkowy przechodzień. Dziś opolscy policjanci opublikowali apel do mieszkańców o przesłanie im ewentualnych nagrań z kamer zrobionych w pobliżu miejsca zbrodni. Razem z nami jest teraz Marcin Buczek. Dzień dobry.
1: Jestem, dzień dobry.
0: Marcinie, zacznijmy od faktów. Jakie są dotychczasowe ustalenia?
1: Ostatni raz kobieta kontaktowała się ze swoją znajomą w piątek. To było około południa. Kilka godzin później przypadkowa osoba znalazła w lesie ciało. To było około kilkuset metrów od domu kobiety. Przy zwłokach siedział pies, z którym najprawdopodobniej wyszła ona na spacer właśnie do lasu. Ciosy zadano w dwa miejsca. Na głowie kobieta miała rany po uderzeniu tępym narzędziem, natomiast w okolicy biodra ugodzono ją czymś ostrym. Zaraz po zbrodni na miejscu pojawili się policjanci i jak usłyszałem dzisiaj w opolskiej komendzie, natrafiono tam na pierwsze ślady, ale co to jest, na razie policja nie ujawnia. Na środę zaplanowano sekcję zwłok kobiety.
0: Czy wiemy, jaki mógł być motyw tej zbrodni?
1: Prokurator powiedział mi dotąd jedynie, że raczej nic nie wskazuje na motyw seksualny. Na tym etapie wiele hipotez jest już stawianych, no ale na razie przynajmniej oficjalnie nie ma wskazań, która z nich może być tą najbardziej prawdopodobną.
0: A o jakie konkretnie nagrania poprosili dzisiaj opolscy policjanci?
1: To są zarówno nagrania robione na przykład przez kierowców, jak i tych, którzy mają prywatny monitoring i mieszkają w tej części Kędzierzyna Koźla. Policjanci wskazują konkretny czas. Chodzi o piątek i godziny między 14 i 20. Jest też dokładnie określone miejsce. To osiedle Żabieniec w Kędzierzynie Koźlu, a także rejon pobliskich ogródków działkowych przy obwodnicy miasta znajdujących się za tym osiedlem oraz teren pobliskiego centrum handlowego. Jak argumentują policjanci, każdy nagrany tam materiał w tym czasie może mieć znaczenie dla tej sprawy. No i co ważne, jak usłyszałem w opolskiej komendzie, odzew już jest i pierwsze nagrania policjantom przekazano.
0: A my oczywiście apelujemy i powtarzamy ten apel o pomoc opolskiej policjantom. Rzecz jasna, do tej sprawy będziemy wracali. A informacje na jej temat zebrał dla nas Marcin Buczek. Marcinie, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
2: Tu Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie.
1: Ty co myślą, kiedy mówią?
2: Mi się expose pana ministra, premiera Sikorskiego bardzo podobało.
3: Pan premier Tusk ziewał, Giertych spał.
4: Wniosek złożony przez posłów PiS-u jest jawną kpiną z rolnictwa, z rolników, z polskiej wsi.
5: Polska polityka w radiu RMF24.
1: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków. Barbara Brodzińska-Mirowska, do usłyszenia.
5: Polska polityka. Już jutro po 16 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
7: Aha.
6: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na MediaExpert.pl.
9: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
10: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
11: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w poniedziałek. Zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka, w tym kup świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka i odbierz voucher na 50% jej wartości do wykorzystania od 1 do 5 września w Biedronce. Limit łączny w okresie promocji. Jeden voucher o wartości maksymalnie 40 zł na kartę. Oferta dostępna w sklepach bez lady tradycyjnej. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
12: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
13: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
14: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
16: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
17: Zdrowit.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I zbliżamy się do godziny 14. Fakty RMF FM i Bogdan Zalewski.
4: Zachęcam do słuchania. Ostrzegamy kierowców jadących trasą S3 w Zachodniopomorskiem. Wskażemy miejsce, gdzie po wypadku pojawiły się problemy z ruchem. Kłopoty z przejazdem są też na A1 w Łódzkiem. Koniec pakietu CPN. Znika rządowy program ceny paliw niżej. Spodziewane podwyżki przeanalizuje dziennikarz ekonomiczny RMF FM. Lepsza marchewka niż kij, lepiej nagradzać niż karać mandatem? Posłuchajcie o eksperymencie w USA. Ostrzegamy kierowców podróżujących ekspresową S3 w Zachodniopomorskiem. Na wysokości Głazowa pomiędzy węzłami Myślibórz i Pyrzyce samochód potrącił pieszego. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Szczecina. Utrudnienia też na autostradzie A1 w Łódzkiem. Pomiędzy węzłami Piotrków, Trybunalski Południe i Kamieńsk zderzyły się dwie ciężarówki. Jedna osoba jest poszkodowana. Na jezdni w kierunku Katowic zablokowane są dwa pasy. To ostatni dzień obowiązywania maksymalnych cen paliw z obniżonym podatkiem VAT. Od jutra na stacjach zobaczymy wyraźnie wyższe stawki. O końcu rządowego programu CPN i jego konsekwencjach opowie Igor Skrzypek, dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM. Igorze, jakich cen mogą się spodziewać kierowcy?
5: No, wzrost będzie bolesny dla kieszeni zmotoryzowanych. Stawki pójdą w górę średnio od 70 do 90 groszy za litr, w zależności od rodzaju paliwa.
6: Będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego.
5: Wylicza redaktor naczelny portalu epetrol.pl Grzegorz Masiak, a to dlatego, że ropa znów jest bardzo droga, więc i gotowe paliwa też kosztują coraz więcej. W rafineriach Orlenu metr sześcienny benzyny 95 kosztuje najwięcej od rozpoczęcia konfliktu na Bliskim Wschodzie. Tak drogie tankowanie odbije się z czasem na paragonach w sklepach. Inflacja wyraźnie wzrosła już w sierpniu i to mimo, że przez połowę miesiąca mieliśmy obniżone ceny paliw.
4: Czy zamiast karać kierowców przekraczających prędkość, nie lepiej nagradzać tych, którzy jeżdżą zgodnie z przepisami?
7: W kilku amerykańskich miastach trwają testy systemu, który właśnie tak robi. Wzorowi kierowcy mogą liczyć na krótsze oczekiwanie na światłach.
4: System przeanalizuje Grzegorz Jasiński.
7: Dzień dobry.
4: Witamy serdecznie. Na czym ta metoda polega?
7: Systemy różnią się w zależności od miasta, ale pomysł jest taki, by na głównych arteriach, gdzie choćby w godzinach nocnych najczęściej kierowcy przekraczają prędkość, sygnalizacja świetlna domyślnie pokazywała czerwone światło, dopóki nie zbliży się pojazd. Jeśli samochód nadjeżdża z dozwoloną prędkością, zielone pojawi się niemal natychmiast. Jeśli z nadmierną, czerwone przetrzyma go na skrzyżowaniu. System opracowany wraz z naukowcami Uniwersytetu Stanowego w Oregon doprowadził w Portland do spadku średniej prędkości pojazdów na tych skrzyżowaniach z 63 do 48 km na godzinę, czyli do obowiązującego limitu.
4: Czyli to działa?
7: To działa. W Karolinie Północnej na przykład wdrożenie systemu na 5 wybranych drogach przyniosło spadek liczby wypadków o 43%. U nas światła pomagają czasem uspokoić ruch z pomocą tak zwanej zielonej fali. Czy dodatkowy spoczynek na czerwonym mógłby się jeszcze przydać? To temat do dyskusji.
2: Fakty RMF FM. O tym będzie głośno.
4: Pełen odlot. Pod tym hasłem już za pół godziny rozpocznie się prezentacja jesiennej ramówki RMF FM. Specjalne spotkanie z udziałem naszych prezenterów, dziennikarzy i gwiazd zaplanowane jest nieprzypadkowo na terenie lotniska Aeroklubu Warszawskiego. Na miejscu jest już wóz satelitarny RMF FM, a w nim nasz reporter Michał Dobrowicz, który obserwuje przygotowania do tego wydarzenia. Witamy serdecznie. Dlaczego ta prezentacja odbędzie się właśnie na lotnisku, Michale?
8: Część osób, które usłyszycie tej jesieni w RMF FM niebawem tutaj przyleci, nie tylko dojedzie, przyleci specjalnymi samolotami. Może słyszycie w tle warkot silników samolotowych. Nieprzypadkowo właśnie ten dźwięk będzie nam towarzyszył. Ja przed momentem, bo na lotnisku najważniejsze jest zielone światło. Ja to zielone światło dostałem, by powiedzieć wam o pierwszej nowości. Dzisiaj o 22:00 pojawi się nowy program RMF na koniec dnia. Tutaj obok jest jeden z prowadzących, Daniel Dyk. Ten program to będzie podsumowanie najważniejszych, ale też najbardziej zaskakujących wydarzeń. danego dnia.
9: Takie 5 najgorętszych tematów się pojawi. Podsumujemy je krótko, rzetelnie, z dziennikarzami najlepszej redakcji informacyjnej świata, czyli Faktów RMF FM. Dlatego, Michał, mam nadzieję, że będziesz często u nas gościem i gospodarzem zarazem, bo to jest program, w którym my tak naprawdę mówimy, zadajemy pytania, ale wszystko ma być krótko, dynamicznie. Masz się w 2 minuty dowiedzieć właściwie wszystkiego na temat tematu, o którym mówiła dzisiaj cała Polska.
8: Ja oczywiście przyjmuję zaproszenie, bardzo dziękuję. Kolejne samoloty tutaj dookoła i startują, i lądują, a pozostałe szczegóły jesiennej ramówki RMF FM będą odsłaniane tutaj kawałek po kawałku. O wszystkim opowiem wam w popołudniowych faktach.
4: Bardzo dziękujemy, na razie, ale będzie więcej. Relacje z tego wydarzenia możecie śledzić w naszych mediach społecznościowych. Polecamy.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF 24.
3: Poniedziałkowe popołudnie z RMF 24. Ostatni dzień sierpnia, jutro startuje nowy rok szkolny, a wraz z nim potężne zmiany dla najmłodszych. Jakie? O szczegółach już za chwilę. Tu radio RMF 24. Kuba Śliwiński, cały czas jestem z wami. Bądźcie blisko.

0: Radio RMF24. Jesteśmy blisko Was i Waszych spraw. Z początkiem roku szkolnego we wszystkich szkołach podstawowych obowiązywać będzie zakaz używania telefonów komórkowych, tabletów czy inteligentnych zegarków. W niektórych placówkach ten przepis został już wpisany do statutu szkoły i co najważniejsze, sprawdza się. Tak jest m.in. w szkole podstawowej nr 34 w Olsztynie, o czym w rozmowie z naszym reporterem Piotrem Bułakowskim mówi dyrektorka Iwona Łapińska.
1: Tutaj mamy ten zakaz już wprowadzony od zeszłego roku. Przez cały rok szkolny mamy to jak przepracowane i wiemy, że to działa i że nie należy się tego bać, nie podchodzić do tego jak pies do jeża, bo naprawdę to bardzo dobrze zrobiło całej naszej szkolnej społeczności, zwłaszcza jeżeli chodzi o kontakty międzyrówieśnicze. Tak? Tutaj dzieci zaczęły ze sobą wreszcie po prostu rozmawiać.
2: I jaka jest metoda? Wyłączamy telefon, chowamy do plecaka, są specjalne koszyki, czy może do szafek?
1: Zastosowaliśmy takie rozwiązanie, że uczniowie po wejściu, po przekroczeniu progu szkoły wyłączają telefony i chowają je do plecaka lub do szafki, bo dysponują takimi szafkami, najczęściej właśnie wykorzystują do tego tornistry.
2: A jeżeli chodzi na przykład o smartwatche?
1: W zeszłym roku tego nie skodyfikowaliśmy, natomiast w tym roku wprowadzamy nowy statut i te zapisy dostosowaliśmy do obowiązującego prawa. O smartwatchach też tam będzie, no raczej uczniowie nie będą mogli z tych smartwatchy korzystać.
2: Jak dzieci reagują, a jak rodzice?
1: Rodzice byli bardzo za wprowadzeniem tego zakazu, widzieli tego potrzebę, było to zresztą z nimi konsultowane, więc mieliśmy poparcie i dzięki temu było nam po prostu tutaj na terenie szkoły znacznie łatwiej. A dzieci na początku oporowały, ale się szybko do tego przyzwyczaiły.
2: Jeżeli ktoś chce albo ma potrzebę zadzwonić do rodzica, jest możliwość?
1: Oczywiście pyta wcześniej o zgodę nauczyciela prowadzącego zajęcia lub jeśli nie ma telefonu, przychodzi i korzysta z naszego telefonu stacjonarnego w sekretariacie. Także kontakt z rodzicami zawsze jest, tutaj nie możemy tego po prostu zabronić, no to czasami jest potrzeba chwili, tak? Zdrowotna na przykład.
0: To był głos pani dyrektor, a co na to uczniowie?
3: Moim zdaniem zrobili to, co musieli w sumie, no bo używanie telefonów, tutaj dużo osób używa telefonów, w sensie moim zdaniem jest okej.
2: Okay. Jak u ciebie?
3: Też, słusznie.
2: A dzięki temu więcej będziecie rozmawiali, nie wiem, wspólnie spędzali czas, a nie siedzieli w telefonach?
3: Myślę, że tak.
2: Ale szczerze, da się to obejść?
3: Da się to. Znaczy, tak, zależy też. Nie, ale my zazwyczaj gadamy na lekcji, nie używamy telefonów, więc raczej.
2: A czy powinno to dotyczyć wszystkich urządzeń takich elektronicznych? Czy na przykład smartwatche powinny być dostępne?
3: Zależy, do sprawdzania godziny jak najbardziej, ale tak do grania na smartwatchach to tak średnio. No, to ty na telefonie grał.
2: A bywa tak, że na przykład dzieci mają smartwatche, żeby rodzice wiedzieli, że są w szkole?
3: Tak, tak, często tak jest.
2: No i tutaj powinny być dostępne, czy nie?
3: A, powinny, powinny, ale tak z umiarem.
2: A jakbyście chcieli zadzwonić, to co, idziecie do wychowawczyni tak, i tak. Pozwala?
3: No, zazwyczaj pozwala. Na przerwie zazwyczaj pozwala. Na lekcji tak średnio, ale na przerwie tak.
2: Czyli przepis na plus.
3: Tak, przepis na plus.
0: I takie rozsądne głosy jak najbardziej popieramy. Piotr Bułakowski z wizytą w szkole podstawowej nr 34 w Olsztynie. To były nowości w szkole, a jakie nowości czekają nas w kinach? O tym już za moment w Radiu RMF 24.
4: Tu Radio RMF 24.

0: W Radiu RMF 24 zaglądamy teraz na ekrany. Wrzesień bardzo ciekawie zapowiada się i w kinach, i na platformach streamingowych. A razem z nami jest Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Dzień dobry, Kasiu. No to które tytuły są na liście tych najbardziej oczekiwanych we wrześniu właśnie?
1: Na pewno jest Totalna Magia 2. To jest taki film, który był absolutnym hitem w latach 90. i wracają grające główne role Sandra Bullock i Nicole Kidman. Ponownie wcielają się w siostry Owens, tylko że po latach ta niebezpieczna rodzinna klątwa, bo jak pamiętacie, a jak nie pamiętacie, to ja wam powiem, to jest taka klątwa, przez którą ginęli ukochani kobiet z tego rodu. Także kobieta, która się zakochała z tej rodziny Owens, to panowie mieli przechlapane. Zagrożenie dotyka tym razem córek jednej z sióstr. Ten film będzie w kinach od 11 września, czyli już całkiem niebawem, ale jeszcze bliżej jest Tak, szef. Taki będzie tytuł filmu o Antonym Bourdainie. Sporo już o tym filmie opowiadałam w RMF 24. Będzie od najbliższego w piątku w kinach. Słynnego, nieżyjącego już szefa kuchni gra Dominik Sessa. A z drugim sezonem, i to już od czwartku wracają, bo mówiliśmy i o kinach, i o streamingu, Stylowi dżentelmeni Guya Ritchiego. Kto przegapił Toy Story 5 w kinach? Jakubie? Przegapiłaś pewnie?
0: Niestety przegapiłem.
1: Będziesz miał szansę w streamingu od 23 września. I to jest ciekawe bardzo, bo ten film niedawno był w kinach i to jest tak, że streamingi już bardzo szybciutko nadrabiają zaległości. Czy jak ktoś przegapił w kinie, a chce zobaczyć niekoniecznie na dużym ekranie, to w kinie domowym może od 23 września Toy Story 5. Bardzo to jest udana kontynuacja. Ja to nie lubię tych piątych, szóstych części.
0: Nie spoilerować, Kasia.
1: Dobrze, to powiem, że we wrześniu, bo mówimy o wrześniu, od jutra to już jest wrzesień, tak? Dobrze mówię, tak, bo dzisiaj ostatni dzień sierpnia, to od września, we wrześniu czeka nas pojedynek. Pojedynek na te lalki.
0: No właśnie, no bo przypomnijmy tylko, że ta serialowa premierę ma 16 września, czyli też całkiem niedługo.
1: A ta kinowa dwa tygodnie później, 30 września. I ta ma być klasyczna, ta kinowa, filmowa, a serialowa, platformowa, to współczesna reinterpretacja polskiej klasyki literackiej. I w tej serialowej Wokulskiego gra Tomasz Szuchart, który mówił mi, że o takiej roli marzył.
2: Jak usłyszałem, że jestem brany pod uwagę, żeby tego Wokulskiego zagrać, to mówię, ha, jak się człowiek głupio oszukiwał przez lata, że nie ma już takich marzeń, że jednak jest jakieś marzenie.
1: Izabelą w tej wersji jest Sandra Drzymalska, a w filmowej jest nią Kamila Urzędowska. I tam, w tej filmowej, kinowej, Stanisława Wokulskiego gra Marcin Dorociński, który też mówił mi już o związanych z tą swoją rolą emocjach.
3: Z jednej strony zaskoczenie, stres, nerwy, czy podołam, czy dobra, a z drugiej strony ekscytacja, jakieś takie potworne podniecenie, że no być może następna lalka za 50 lat i że ten Staś Wokulski to fajny chłop i że taka piękna historia.
1: Będziemy wracać do tych historii, do tych głośnych tytułów na pewno. Jak już tylko będę mogła o nich opowiedzieć, to zrobię to na pewno i w faktach kulturalnych, ale również w moim ulubionym radiu RMF 24. O,
0: Staś Wokulski to fajny chłop, dokładnie tak. I Kasia to też fajna babka. Czekamy
1: dziękuję.
0: Z niecierpliwością, zacieramy ręce. Katarzyna
1: tak
0: Sobiechowska-Szuchta, bardzo dziękujemy.
4: RMF 24 Wrocław, radio informacyjne.

0: reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
3: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
4: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Radio RMF 24.
3: Daniel Chawrylenia, witam po południu w poniedziałek. Fakty RMF 24 Wrocław o 14.30. Zaczynamy od tematu drogowo-remontowego. Jak już wiecie z naszej anteny, w miniony weekend drogowcy rozpoczęli pracę na ponadkilometrowym odcinku ulicy Dębowskiego od Alei Wielkiej Wyspy do Baciarellego. Zakres inwestycji jest bardzo szeroki, mówi nam rzecznik ZDM-u Damian Kret. W sumie na fragmencie jezdni i ciągu pieszo-rowerowego wymienionych zostanie ponad 20 tysięcy metrów kwadratowych asfaltu.
4: W pierwszej kolejności ekipy remontowe zajmą się regulacją urządzeń odwodnienia jezdni, ale także wymianą nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego. Dlatego też utrudnienia w ruchu kołowym początkowo będą minimalne. To jest bardzo dobra informacja dla mieszkańców Wrocławia. Później zaczną się roboty właśnie w ciągu pieszo-rowerowym, później na jezdni, ale do tego jeszcze mamy czas, także zaczynamy od chodników, będziemy to etapować.
3: Koszt prac, dodajmy, to ponad 6 milionów złotych. W popołudniowych faktach w RMF 24 Wrocław teraz o bezpieczeństwie. O podstawowych zasadach jeszcze przed pierwszym dzwonkiem przypominają lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Doktor Grzegorz Gogolewski z SOR-u przypomina rodzicom, by przed pozwoleniem dziecku na jazdę rowerem lub hulajnogą wyposażyć je w kaski i wspólnie sprawdzić trasę dojazdu.
5: Pamiętajmy tutaj szczególnie o kaskach, które jak wiadomo nie zabezpieczają nasze dzieci przed urazami, natomiast w momencie, kiedy takich urazów doznają, skutki medyczne tych urazów mogą być dużo łagodniejsze niż w przypadku dzieci, które tych kasków nie mają. Pamiętajmy także, że kiedy dzieci wysyłamy do szkoły na rowerze czy na hulajnodze, żeby wcześniej pokazać im, jak wygląda droga do tej szkoły i które momenty trasy mogą być szczególnie niebezpieczne, żeby nasze dzieci wiedziały, jak zwrócić na to odpowiednią uwagę.
3: Porady dotyczące bezpiecznej drogi do szkoły wrócą również w jutrzejszych faktach w RMF 24 Wrocław. Polecamy się Waszej uwadze, a na koniec tego popołudniowego wydania faktów jeszcze odrobina sportu i dobra informacja z obozu Panthers Wrocław. Wrocławianie awansowali do finału europejskich rozgrywek futbolu amerykańskiego The League Europe, pokonując na wyjeździe niemiecką drużynę Rhein-Fire 41-40. Mecz w Niemczech był bardzo emocjonujący, a wrocławianie odrobili stratę 13 punktów w drugiej połowie. Decydujące punkty zdobył kicker Jakub Ciurkot, wykorzystując podwyższenie w ostatnich sekundach spotkania. Finał Gold Bowl odbędzie się 6 września na stadionie w Duisburgu, gdzie Panthers zmierzą się z Wikingami z Wiednia. Co warte podkreślenia, wrocławianie po raz pierwszy w historii zagrają w wielkim finale tych rozgrywek. W tym miejscu zapraszam już za niecałą godzinę. W faktach o 15.30 wrócimy do niepokojącego zdarzenia w szpitalu imienia Marciniaka. Do usłyszenia.

0: sierpnia.
1: Tu radio RMF24 i niestety, przykre informacje, to już koniec tegorocznych wakacji. Tego ostatniego dnia letniego wypoczynku sprawdzamy, jak udały się wasze wyjazdy, wyprawy czy też urlopy.
2: Jest to już ostatni dzień wakacji. Jakie one były dla pani w tym roku?
3: Wszystkiego było dużo.
2: Czyli udane słowem?
3: Zdecydowanie tak. Nowe hobby, o teraz mi przyszło do głowy, nowe hobby również, więc jak najbardziej udane.
2: Niech się pani tym nowym hobby pochwali, bo rozumiem, że ono się rozwinęło właśnie w czasie wakacji.
3: Dokładnie tak, bardzo świeża sprawa, nieco ponad miesiąc. Byłam przekonana, że nie mam ręki do kwiatów, jakby jestem z tych ludzi. Natomiast okazało się, że mam i od jednej nagle się w półtora miesiąca przerosło w hobby na ponad 20 kwiatów i jakby tempo nie maleje, więc mam nadzieję, że będzie tylko rosła moja kolekcja.
2: Jak państwo spędziliście tegoroczne wakacje? No widać, że w towarzystwie młodego człowieka na pewno.
4: Z maluchem, no to za spokojnie.
2: No właśnie, ale to jak się spędza? Czy jakieś wyjazdy wchodzą w grę, czy raczej tak bardziej stacjonarnie?
4: Stacjonarnie, ale jak jest, zależy od dziecka, jak ma dobry humor, no to się wyjeżdża gdzieś nad wodę, nad morze, coś pozwiedzać. Wiadomo, nie jakieś długie wyjazdy, kilkudniowe, ale nie ma co narzekać. No to, że ma się dziecko, nie znaczy, trzeba w domu siedzieć.
5: Ze względu może na małego, bo baliśmy się troszkę dalej z nim wyjechać. Musieliśmy to jakoś zorganizować tak, żeby to było w miarę nie za daleko, nie za blisko, żeby mógł siedzieć w aucie w odpowiednią ilość czasu. Zobaczymy, planujemy jechać w przyszłe wakacje gdzieś dalej, za granicę. Zobaczymy.
2: Udało się w pogodę trafić, no bo w Polsce no zawsze to jest ten znak zapytania, prawda?
6: Nad morzem niestety nie udało się trafić w pogodę. Tylko na 2 tygodnie, chyba tylko 4 dni były takie ciepłe. A w górach? Bardzo, bardzo ciepło, fajnie, także się chodziło super.
2: Gdzie udało się poodpoczywać? Jaki to był wypoczynek, czy właśnie taki owocny?
7: Tak, byliśmy we Włoszech w czerwcu, także udały nam się wakacje. Teraz jeszcze przede wszystkim Łódź, teraz jeszcze w góry jedziemy we wrześniu, ale generalnie w Łodzi tutaj spędzaliśmy wakacje.
2: Ja widzę, państwo swoje wakacje trochę rozciągnęliście w czasie, ze względu na to, żeby było mniej turystów?
5: Tak, zdecydowanie. Wolimy zawsze wyjeżdżać w czerwcu i we wrześniu, żeby jednak uniknąć tłumu.
8: Ja nigdzie nie wyjeżdżałam. Byłam cały czas tutaj w Łodzi, ponieważ raz, że już mnie teraz tak bardzo nie interesują jakieś takie dalekie wyprawy, prawda? Wolę tutaj przychodzić do parku. Mam wspaniałą koleżankę, przyjaciółkę właściwie, z którą chodzimy. Po trawie właśnie chodzimy, bo nam się bardzo...
2: Boso.
8: Tak, tak, boso, bo to jest piękne. Tam idziemy kaczuszki, prawda, też podziwiać. To jest takie bardzo ważne dla nas w naszym wieku, prawda? Poza tym ja dużo zwiedzałam w młodości. Także już teraz właściwie mam takie jeszcze miejsca, które chciałabym, prawda, zaliczyć, ale to już nie są takie, to już nie jest taka presja.
9: Uważam, że wakacje można zaliczyć do udanych. Początek sierpnia nad morzem rewelacja, więc myślę, że nasz 3-latek jest zadowolony.
2: To jak są dzieci w takim wieku przedszkolnym, to raczej pod nie się ustawia właśnie takie wakacyjne wyjazdy.
9: Raczej tak. Są jakieś takie wyjazdy, gdzie można liczyć na towarzystwo innych rodziców i rówieśników.
10: Byliśmy w Łodzi, ale też korzystamy, tutaj jest tak dużo parków, dużo zieleni i też kontakt z dziećmi, także ogólnie chyba udane.
1: Z łodzianami rozmawiała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. A jakie były wasze wakacje? Zbieramy wasze wspomnienia, przemyślenia pod adresem dobrze znanym radiomałpa.rmf24.pl. Wakacje się kończą, ale upały w niektórych częściach Europy nie odpuszczają. Już za chwilę w RMF 24 przeniesiemy się do Francji. Bądźcie blisko!

0: Słuchacie radia RMF24, w którym przenosimy się do Francji, gdzie jutro ma się rozpocząć już szósta w tym roku fala rekordowych upałów. W niektórych regionach temperatura ma przekroczyć 30 stopni Celsjusza w cieniu, pojutrze na południu kraju temperatura ma sięgnąć 35 stopni. Łączymy się z naszym paryskim korespondentem Markiem Gładyszem. Witaj, Marku.
1: Witam serdecznie.
0: Marku, ta nowa fala upałów będzie się następnie przesuwać z południa na północ Francji, prawda?
1: Jak najbardziej, tak przynajmniej twierdzą francuscy synoptycy. Już w najbliższy piątek i sobotę temperatura ma sięgnąć 30 stopni Celsjusza również w Paryżu, a więc ci turyści, którzy będą spędzać weekend we francuskiej stolicy, mogą się spodziewać bardzo słonecznej pogody. Już teraz zresztą specjaliści orzekli, że kończące się lato było we Francji najbardziej upalne od prawie stulecia, ściślej mówiąc od 1947 roku. Aż 2/3 tego lata stanowiły rekordowe upały w niektórych miastach. Na przykład w Carpentras czy Nîmes na południu kraju temperatura przekraczała 40 stopni aż w ciągu około 100 dni, aż trudno to sobie wyobrazić. Konsekwencją tego stała się następnie wielka susza w wielu regionach. Nie pomogła nawet niedawna fala burz i ulew. Padało wprawdzie dużo, były nawet w niektórych rejonach powodzie, ale trwało to w sumie krótko i rekordowe upały powracają. To rekordowo gorące lato we Francji, jego konsekwencje wywołują zresztą tu wiele polemik.
0: No właśnie, o co konkretnie chodzi?
1: Cóż, przede wszystkim o klimatyzację w domach i miejscach pracy. Nagminnemu używaniu klimatyzatorów sprzeciwiają się ekolodzy, według których urządzenia te zużywają zbyt dużo prądu i tak dalej. Ale coraz więcej ludzi kupuje je w czasie rekordowych upałów bez klimatyzacji. Niektóre mieszkania i biura były po prostu nie do zniesienia. Ludzie się w nich prawie w cudzysłowie gotowali. Kontrowersje dotyczą też serii pożarów lasów. Rząd zapowiada drastyczne zaostrzenie ograniczeń wchodzenia do lasów w czasie rekordowych upałów oraz między innymi surowsze kary dla podpalaczy lub osób, które powodują pożary, bo są bardzo nieostrożne.
0: Marku, na koniec zapytam, jak ty sobie radzisz z tymi nawracającymi falami upałów?
1: Radzę sobie czasami, czasami sobie nie radzę. Cóż, robię jak mogę.
0: Marek Gładysz, prosto z Paryża, pozdrawiamy i bardzo dziękujemy.
1: Pozdrawiam, dziękuję.

0: reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid.
7: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
8: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kozori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
6: Godzina 15 na zegarach. Fakty RMF FM i Bogdan Zalewski.
7: Zapraszam gorąco. Zachęcam do słuchania. Dziewczynka zaatakowana w Kędzierzynie Koźlu. Policja poszukuje napastnika. W przyszły wtorek mają obradować władze Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsza decyzja po aresztowaniu prezesa Piesiewicza w związku z kryptoaferą. Polacy na Islandii o komforcie życia na wyspie. Wysłannik RMF FM rozmawia z naszymi rodakami po referendum odrzucającym rozmowę o wejściu do Unii. Jesienne gibango w nowej ramówce RMF FM. Napaść na 12-latkę w Kędzierzynie Koźlu. Napastnik jest poszukiwany. Policja nie łączy tego ataku z piątkowym zabójstwem kobiety. Reporter RMF FM Marcin Buczek zdobył nowe informacje. Witamy, Marcinie. Co wiadomo o napadzie na dziecko?
8: Do ataku doszło w sobotę. Według wstępnych ustaleń policji do dziewczynki miał podejść mężczyzna. Miał ze sobą przedmiot przypominający nóż. Napaść miała podłoże seksualne. 12-latka uciekła i wezwała pomoc. Zgłoszenie policja dostała od ojca dziewczynki. Napastnik jest teraz poszukiwany. Ponieważ chodzi o dziecko, może ono być formalnie przesłuchane jedynie przez sąd i dopiero wówczas policja będzie miała zapewne więcej informacji dotyczących tej sprawy. Jednocześnie policjanci od razu sprawdzali, czy napaść na dziecko może mieć związek z piątkowym zabójstwem kobiety w Kędzierzynie Koźlu i jak usłyszałem, na razie nic nie wskazuje na to, aby można było łączyć obie sprawy.
7: Na 8 września w Warszawie zaplanowano posiedzenie Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwszy ruch władz statutowych komitetu po aresztowaniu na 3 miesiące prezesa Radosława Piesiewicza w związku z aferą Zonta Krypto. Minister sportu Jakub Rutnicki wzywał PKL do zdymisjonowania Piesiewicza. Zimny islandzki prysznic. Stracona szansa i porażka Unii Europejskiej. Tak media w Europie komentują wyniki referendum w Islandii. Mieszkańcy tego wyspiarskiego kraju opowiedzieli się przeciwko rozmowom o wejściu do Unii. Obawiają się utraty swobody w podejmowaniu decyzji i ograniczeń w rybołówstwie. Od lat Islandia zajmuje czołowe miejsca w rankingach państw najlepszych do życia. Nasz specjalny wysłannik do Reykjaviku rozmawiał z mieszkającymi na wyspie Polakami.
9: Miejsce spokojne, zasoby naturalne, w sensie utrzymanie się tak dalej, prąd, woda, to jest fajne, jeżdżenie elektrycznym samochodem prawie za darmo. Wiadomo, że tak jak po całej sytuacji na świecie, wszystkie ceny poszły do góry.
10: Tu jest tak spokojnie, jakby wszystko się rozwiąże, wszystko tak fajnie płynie. Ludzie są mimo wszystko dużo bardziej przyjaźni do siebie, może dlatego, że ta natura jest dosyć ostra.
11: A jaka jest ta druga strona medalu?
12: Jest nas tutaj 300 coś tysięcy osób na wyspie. Dużo rzeczy jest tak, że się leci trochę na prowizorze.
7: O wielkich plusach i minusikach życia na Islandii usłyszał wysłannik RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
13: Razem tworzymy fakty.
7: Sporo nowości pojawi się w jesiennej ramówce RMF FM. Od kilkunastu minut na lotnisku Aeroklubu Warszawskiego trwa specjalna prezentacja tego, co przygotowaliśmy dla Was na najbliższe miesiące. Łączymy się podobnie z wozem sanitarnym RMF FM. Och, jaki szum, jaki huk lotniczy. Niespodzianki ujawni reporter Michał Dobrowicz. Michale,
14: Dzień dobry. Zaskoczy... A z tych samolotów wysiadają gwiazdy co kilka chwil. Tylko dzisiaj.
7: A co jeszcze zaskoczy naszych słuchaczy?
14: Na przykład nowa odsłona sobotniej rozmowy w RMF FM. Wielu z was pytało, zastanawiało się, czy będzie znów Krzysztof Ziemiec jako gospodarz tej rozmowy. Mogę już oficjalnie potwierdzić, tak, wraca Krzysztof Ziemiec, ale rozmowa będzie miała nowe hasło i to hasło brzmi Sprawdzam.
15: Chcemy wspólnie powiedzieć w sobotni poranek Sprawdzam. Sprawdzam, bo idzie czas trudny dla polityków, czas kampanii wyborczej, kiedy oni mają usta pełne frazesów, obietnic, programów, a my realnie powiemy, jak to zrobić, za co, dla kogo i dlaczego i po co.
14: A z drugiej strony w jesiennej ramówce zostaje to, co sprawdzone, to, co lubicie, jest tutaj i będzie z nami tej jesieni, między innymi Piotr Pręgowski, czyli słynny król Gibango.
16: Król nabiera impetu i powstają, powołuje nowy ksiąstewka.
14: Czyli będzie Gibango w wersji jesiennej?
16: Może być, niewykluczone, tak.
14: Na razie niektórzy tu tańczyli przed chwilą, gdy występowała na scenie na żywo Sylwia Grzeszczak. Mrozu też przed momentem pojawił się przed mikrofonem, a to dopiero początek. Kolejne gwiazdy za chwilę wysiądą z kolejnych samolotów. Czekamy na nich i polecamy wam transmisję właśnie z tego wydarzenia, z tej prezentacji.
7: Możecie śledzić to spektakularne wydarzenie w naszych mediach społecznościowych oraz na www.rmf.fm. Polecamy.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Późnym popołudniem we Wrocławiu zrobi się bardziej pogodnie, a słupki rtęci wskażą maksymalnie 24 kreskę. Wieczorem znów zacznie przybywać chmur, a do tego zrobi się chłodniej, bo temperatura obniży się do mniej więcej 19 stopni Celsjusza. Biometr na Dolnym Śląsku jest dzisiaj raczej niekorzystny.
3: Radio RMF 24.
6: Popołudnie z RMF 24, a ja mogę obiecać, że do magicznej Islandii, o której słyszeliście w faktach, jeszcze wrócimy. Przyjemności jednak zostawiamy na później, bo już za chwilę głos w sprawie Iranu zabierze Donald Trump. Kuba Śliwiński, RMF 24, bądźcie blisko.

0: To popołudnie z radiem RMF24 i jeszcze więcej informacji. Iran jest państwem chylącym się ku upadkowi, zapewnia Donald Trump, mówiąc o skutkach amerykańskiej presji na Teheran i blokadzie w ciśnieniu Ormus. Trump, mimo dzisiejszych ataków odwetowych Iranu na bazy USA w Jordanii, twierdzi, że irańska marynarka i siły powietrzne przestały istnieć, a obrona przeciwlotnicza została zniszczona. Świetną robotę. Blokada jest niesamowita. Ciosy finansowe, jakie im zadajemy, uderzamy w nich bardzo mocno. Nigdy wcześniej nikt nigdy nie oberwał w ten sposób. A oni są teraz państwem chylącym się ku upadkowi. W odpowiednim momencie albo wygramy, albo oni coś zrobią. Nie mam nic przeciwko wygranej, po prostu wygranej. Nie potrzebuję podpisu na kartce papieru, ale radzimy sobie bardzo dobrze, mówił Donald Trump. Dodawał też, że Iran jest zdolny do brutalnych działań, a gdyby posiadał broń nuklearną, Izrael, jego zdaniem, przestałby istnieć. To ja dodam jeszcze, że w niedzielę Donald Trump twierdził także, że irański węzeł energetyczny na wyspie Kark jest niszczony. Jednak, jak ustalono, dołączone do tego wpisu nagranie eksplozji najprawdopodobniej zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Nie pojawiły się inne dowody potwierdzające atak na ten obiekt.
1: Tu Radio RMF 24.

0: Słuchacie radia RMF 24. To nasz popołudniowy program, a w nim zaglądamy na lotnisko Aeroklubu Warszawskiego. Tam, jak mogliście usłyszeć w faktach, trwa prezentacja nowej jesiennej ramówki RMF FM. I mowa jest oczywiście także o ramówce radia RMF 24. Na miejscu jest nasz wóz satelitarny i nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dzień dobry, Michale.
1: Dzień dobry, ponownie kłaniam się.
0: Mówiłeś już o wielu nowościach. Jesteś teraz w miejscu, gdzie dookoła ciebie jest ogromna liczba gwiazd. Powiedz, kogo widzisz na miejscu i przede wszystkim, kogo usłyszymy tej jesieni?
1: To jest ogromna liczba gwiazd na metr kwadratowy. Myślę, że w Warszawie i w najbliższej okolicy drugiego takiego miejsca nie ma. Chyba tak jest, prawda?
2: No właśnie to widzę, co się dzieje. Tutaj jest w sumie, można powiedzieć, gwiazdozbiór albo jakaś platforma dla lądujących gwiazd i dla...
1: Kto mówi te słowa? To jest teraz zagadka.
0: Czy to król Gibango?
1: Dobrze, w dziesiątkę trafiłeś, Kuba, brawo. Piotr Pręgowski, ale powinienem powiedzieć Piotr Pręgowski czy król Gibango?
2: Ja myślę, że zręczniej powiedzieć król Gibango. Wprawdzie nie założyłem korony, bo nie chciałem, żeby was przygniatał mój majestat.
1: No. Bohater nie nosi peleryny, a król Gibango nie musi nosić korony, żeby być królem Gibango.
2: No tak, i król nie musi być nagi, to prawda.
1: I nie jest. Tutaj naga tylko prawda o tej ramówce jesiennej. Pełnej atrakcji, pełnej niespodzianek. Kilka metrów dalej Grzegorz Krychowiak. Sylwia Grzeszczak też tutaj się pojawiła. I właśnie Piotr Pręgowski, czyli właśnie król Gibango. Co będzie tej jesieni? Co zatańczysz, królu? A może nie tylko zatańczysz?
2: Tańczę, to mi serce podpowie i rytm, i puls. Będę tańczył, mam nadzieję, że moja energia udzieli się radiosłuchaczom, ale tak jak tutaj się znajdujemy, powiem wam szczerze, ja uwielbiam obcować z ludźmi utalentowanymi. Lubię po prostu, kiedy unosimy się w oparach sztuki i artyzmu, to naprawdę to jest powietrze, którym najchętniej oddycham.
1: Tutaj jest właśnie takie?
2: No dokładnie tak, dokładnie to powiedziałem.
1: A jeszcze trochę benzyny tej z samolotów. Tutaj też czuć, prawda, obok tego warkotu silników, bo one startują, lądują i wy tutaj przylatujecie.
2: Wiesz to, no ale ja szczęśliwie nie potrzebuję żadnego paliwa, to znaczy ani nafty, ani promili, ani benzyny, także mnie nakręca energia radiosłuchaczy, energia przyjaciół i ludzi, którzy poświęcają się sztuce i ludzi, którzy potrafią korzystać z ludzi utalentowanych, wykorzystywać ich talent i razem pracować.
1: Damy ci dużo tej energii, jesteśmy umówieni razem ze słuchaczami i Radia RMF 24 i RMF FM. Bardzo dziękuję, królu.
2: Dziękuję serdecznie.
1: Wracaj, nie chcę powiedzieć na tron króla, ale na ściankę pewnie, bo ściankę masz tu najbliżej, a fotoreporterzy popatrz czekają. Dzięki.
2: Dziękuję, trzymajcie się, cześć.
1: To właśnie król Gibango na żywo dzisiaj w Radiu RMF 24, ale wielokrotnie i na naszej platformie podcastowej RMF On, ale także oczywiście w RMF FM regularnie. Takich atrakcji będzie dużo, dużo więcej. Krzysztof Skiba też tutaj będzie. Był w czasie wakacji wielokrotnie ze swoimi podpowiedziami, poradnikami. Krzysztofa gdzieś tutaj zgubiłem w tym tłumie. Jak Kuba pojawi się gdzieś Krzysztof Skiba, który na pewno gdzieś tu jest, ale podejrzewam, że któryś z fotoreporterów albo reporterów, bo ich też jest sporo, po prostu porwali Krzysztofa Skibę na kolejny wywiad. I tak to tutaj trwa. Polecamy wam transmisję z tego wydarzenia, bo to tak naprawdę dopiero początek. To się wszystko rozkręca. Jesień dzisiaj rozkręca się na naszej antenie i to właśnie w taki sposób z tym warkotem silników samolotowych i z tym poczuciem, tym zapachem benzyny samolotowej
0: ależ
1: w powietrzu.
0: Potwierdzam, się będzie to działo. Jest. Ależ się będzie działo. No to jeszcze, Michale, króciutko, co ciebie najbardziej zaskoczyło w tej nowej ramówce?
1: Ja czekam na kilka punktów, ale chyba najmocniej, powiem wam prywatnie, czekam na powrót duetu Marcin Jędrych i Darek Maciborek. Darek Maciborek i Marcin Jędrych, oni wrócą w duecie, poprowadzą nie jeden program właśnie w duecie, ale takich muzycznych różnych duetów i kompilacji będzie bardzo wiele, bo także Marcin Jędrych z m.in. Mateuszem Operchałem, ale także z Maciejem Rybakiem, to będą piątkowe wieczory. Wielu was pyta, czy wróci Popoptagon, ten słynny piątkowy program, w czasie którego była walka, tak powiedzmy sobie, w tym Popoptagonie i tych starszych przebojów z nowymi, starszych aranżacji z nowszymi. Tutaj myślę, że będzie niejedno zaskoczenie już w najbliższy piątek. Polecam też już dzisiaj wieczorem o 22:00 nowy program RMF na koniec dnia, czyli podsumowanie pięciu najważniejszych wydarzeń, ale może nie tylko tych najistotniejszych, też najciekawszych, najśmieszniejszych. Będzie mowa o tym, o czym plotkujemy, to co wyskakuje nam w powiadomieniach, to o czym dyskutuje się dookoła. Tutaj kilka metrów ode mnie jest Daniel Dykteras i Daniel powiedział, ja zaraz po tej prezentacji wsiadam do szybkiego pociągu i o 22:00 melduje się na Kopcu Kościuszki w Krakowie i stamtąd po raz pierwszy ten nowy program w nowej ramówce poprowadzę. Polecam wam, ja też na pewno będę słuchał i także redakcja Faktów RMF FM i Radia RMF 24 na pewno zrobi wszystko, aby ten program był jeszcze ciekawszy i w takiej krótkiej formie, w ciągu 2 minut, abyście po prostu dostali pełen komplet, taką bardzo cenną, bardzo merytoryczną, sprawdzoną dawkę informacji.
0: A my oczywiście polecamy kolejne relacje z prezentacji nowej ramówki, a usłyszycie je w popołudniowych faktach. Michał Dobrołowicz, bardzo dziękujemy.
1: Do usłyszenia, polecam!

0: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
3: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solent Mar. 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Solent Mar. 3 plus 1 za grosz.
7: Lidl, to się opłaca.
8: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starrey EMI w wynajmie z niską ratą już od

0: Tu Radio RMF 24. Mam nadzieję, że cały czas jesteście z nami w to poniedziałkowe popołudnie. A my pomalutku i nieśmiało przenosimy się do studia faktów. Jako że na zegarach mamy 15:30, te najnowsze przedstawi Bogdan Zalewski.
1: Kandydatury na sędziów Trybunału Konstytucyjnego będą jednak głosowane w tym tygodniu. Jak ustalił dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, Sejmowa Komisja Sprawiedliwości przesłucha w czwartek zgłoszonego przez Koalicję Obywatelską Macieja Berka oraz kandydata Prawa i Sprawiedliwości Artura Kotowskiego. Cały Sejm dokona wyboru nowego sędziego w głosowaniu w piątek. Tymczasowy areszt dla mężczyzny, który w piątek zaatakował pracowników szpitala w Częstochowie. Jak informowaliśmy w faktach RMF FM, 4 osoby zostały wówczas poszkodowane. 20-letni napastnik odpowie za naruszenie nietykalności ratowników oraz grożenie jednemu z nich. Grozi mu do 5 lat więzienia. Dwa samochody osobowe zderzyły się na drodze krajowej nr 91 w Szpudrowie w Pomorskiem. Nie ma rannych, wprowadzono ruch wahadłowy. Zderzenie samochodu osobowego z motocyklem na trasie S8 w pobliżu miejscowości Gaj na Mazowszu. Zablokowana została jezdnia w kierunku Warszawy. Reprezentacja Polski w soka, czyli piłce nożnej sześcioosobowej, rozegra dziś drugi mecz na Mistrzostwach Świata rozgrywanych w niemieckim Essen. Biało-czerwoni, broniący tytułu walczonego przed rokiem w Meksyku, zmierzą się z reprezentacją Maroka. Oto jak ocenia przeciwników Klaudiusz Hirsch, trener naszej reprezentacji.
2: Trudna konfrontacja z rywalem, który również wygrał swój pierwszy mecz grupowy. Maroko ma w swoim składzie bardzo dobrze wyszkolonych technicznie zawodników i zapowiadają się niezwykle duże emocje.
1: Dopingujmy naszych. Początek tego emocjonującego spotkania o 20.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Minęła 15:30 w RMF 24 Wrocław. Zaczynamy kolejne popołudniowe fakty. Daniel Chawrylenia zapraszam i na początek przypomnienie o nowym rozkładzie jazdy kolei dolnośląskich. Od minionego weekendu obowiązuje tak zwana powakacyjna korekta. Wraz z końcem lata ruszają remonty na wybranych trasach, co oznacza utrudnienia dla pasażerów. Na części odcinków pociągi zastąpią autobusy, uspokaja Bartłomiej Rodak z Biura Prasowego Kolei Dolnośląskich.
5: Autobusy zamiast pociągów do 30 października pojadą z Jeleniej Góry do Rybnicy i Szklarskiej Poręby. Podobna sytuacja czeka na pasażerów na odcinku z Polanicy do Kudowy, gdzie kontynuowana jest modernizacja linii. Autobusami do 12 grudnia pojedziemy także z Kamieńca Ząbkowickiego do Dzierżoniowa i Ząbkowic Śląskich w obu kierunkach. Od 6 do 13 września zamknięcie planowane jest także na odcinku Dzierżoniów – Bielawa Góry Sobie. W najbliższych tygodniach wydłuży się też czas przejazdu na odcinku z Wrocławia w kierunku Milicza i Krotoszyna.
4: Poważniejsze zmiany w funkcjonowaniu pociągów na Dolnym Śląsku wejdą w życie pod koniec roku wraz z wejściem w życie nowego rozkładu połączeń. W popołudniowych faktach RMF 24 Wrocław teraz wracamy do niepokojącego zdarzenia w szpitalu imienia Marciniaka we Wrocławiu. Dyrekcja placówki potwierdza, że 18 sierpnia doszło do incydentu z udziałem jednego z nowo zatrudnionych pracowników. Jak nieoficjalnie dowiedziała się nasza reporterka Paulina Niedźwiedzińska, mężczyzna próbował udusić 77-latka.
6: Dyrekcja potwierdza, że poszkodowany to pacjent oddziału neurologii z pododdziałem udarowym. Nieoficjalnie mówi się, że to pielęgniarz miał zaatakować przebywającego tam seniora. Napastnika ujęła ochrona, a następnie przekazała policji. Dyrekcja rozwiązała z nim umowę i złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
4: Dodam, że mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. To doświadczony pielęgniarz, jak nieoficjalnie udało się nam ustalić, wcześniej miał wiele lat pracować na Pomorzu. To fakty o 15:30 w Radiu RMF 24 Wrocław. Zmieniamy temat i teraz Dolnośląski ZUS, który przypomina, dziś mija ostateczny termin dla rodziców i opiekunów dzieci z Ukrainy na potwierdzenie tożsamości w Urzędzie Gminy. Brak dopełnienia tej formalności grozi utratą świadczeń. O szczegółach regionalna rzeczniczka ZUS na Dolnym Śląsku Iwona Kowalska-Matis.
7: To można zrobić jeszcze dzisiaj do północy, czyli obywatele, którzy przyjechali do nas z Ukrainy, powinni zgłosić się do właściwego Urzędu Gminy, żeby potwierdzić swoją tożsamość, bo bez tego mogą stracić status UKR, a w konsekwencji prawo do wypłaty 800+.
4: W przypadku osób, które nie potwierdzą tożsamości, ochrona czasowa wygaśnie, a dalszy legalny pobyt w Polsce będzie wymagał uzyskania nowej podstawy do pobytu. W tym miejscu stawiamy kropkę. Fakty lokalne w RMF 24 Wrocław wrócą o 16:30. Bądźcie z nami. Zapraszam i do usłyszenia.

0: W Radiu RMF 24 zgodnie z zapowiedzią przenosimy się do magicznego świata, jakim jest Islandia. No ale właśnie, czy Islandia to miejsce dobre do życia, czy może takie, które ma dobry marketing i PR? Jak się żyje na wyspie lodu i ognia? Co jest bolączką mieszkańców i czy widoki oraz przyroda rekompensują niedogodności? Nasz specjalny wysłannik na Islandię, Benjamin Kubiak-Piłat, rozmawiał o tym z Polonią zamieszkującą tę arktyczną wyspę.
1: Tu jest tak spokojnie, jakby wszystko się rozwiąże, wszystko tak fajnie płynie i ludzie są mimo wszystko dużo bardziej przyjaźni do siebie, może dlatego, że ta natura jest dosyć ostra, to jednak chętnie ci zawsze pomogą. Jak gdzieś staniesz pośrodku niczego, czy cokolwiek się stanie, zatrzymają się, żeby pomóc. To nie jest takie częste gdzie indziej. Więc tak, no wiadomo, że powietrze i przyroda i wszystko, ale ja bym powiedziała, że mimo wszystko jednak ludzie.
2: Okay. Czyli zupełnie inne podejście, nie takie, byśmy powiedzieli, nie takie w ciągłym biegu, tylko jest tak, że spokojnie. Gdzieś się spotkałem z taką opinią, że nie mogę przejechać, bo wybuchł gejzer, padło drzewo i co ja teraz zrobię?
1: Dokładnie. I po prostu albo się stoi i czeka i wyjdą, porozmawiają sobie, jakby nie ma tej nerwowości żadnej. Nie zauważam tego. Nie wiem, na przykład to jest irytujące czasami, wiadomo, tak? Nie wiem, ja pracowałam w hotelu i było, no ale okno przecieka. Przestanie padać, to nie będzie ciekło.
3: Ostatnio Islandia się też zaczęła pojawiać na listach, na pierwszym miejscu miejsc, w których jest najdroższe życie, więc to też jest to. Ale tak, no myślę, że Islandia ma fenomenalny PR i żyje się tutaj dobrze, żyje się bardzo dobrze, ale czy to jest najlepsze miejsce do życia? Myślę, że niekoniecznie. Mhm. I nie zawsze.
2: A dlaczego? Albo jakie są może różnice? Co jest takiego fajnego, czego nie ma nigdzie indziej, a patrząc na pozytywy i negatywy może?
3: No przyroda na pewno jest niesamowita i ja mieszkam tutaj 9 lat i codziennie się zachwycam i nie przestaję się zachwycać. I to jest tak, że jedziesz do pracy, widzisz krajobrazy przez okno i myślisz sobie, że faktycznie no nie przestaje to zachwycać po prostu.
2: Czyli nie jest tak, że widok powszedni?
3: Nie, absolutnie nie. Absolutnie nie. Po prawej stronie wybucha wulkan, na przykład po lewej stronie widzisz ocean. No jest to niesamowite. I nie powszechnieje absolutnie. To, co jest jeszcze fajnego, myślę, to jest takie poczucie, że na przykład że przyroda ma siłę na zasadzie takiej, że jeśli coś się dzieje, jeśli wybucha wulkan, jeśli jest, nie wiem, ogromny sztorm i droga jest zamknięta, to droga jest zamknięta i po prostu akceptuje się. To jest tak, że jest życie w sumie blisko takich żywiołów, które wpływają totalnie na codzienne życie i na to, co możesz zrobić albo czego nie możesz i ty jako człowiek w sumie, nie wiem, zdobywasz taką pokorę, że się dostosowujesz trochę do tego i no właśnie, są czasem siły wyższe, z którymi po prostu nie wygrasz. I wydaje mi się, że życie tutaj na pewno uczy takiej akceptacji tego, przez co też wydaje mi się, że może mniej stresu w związku z tym, bo jakoś to będzie, jakoś się ułoży, jakoś sobie poradzimy. Więc to też jest na pewno pozytywne, że życie jest takie, nie wiem, ludzie tutaj są po prostu, myślę, wyluzowani bardziej.
2: A jaka jest ta druga strona medalu?
3: No druga strona jest taka, że jest nas tutaj 300 coś tysięcy osób na wyspie i dużo rzeczy jest, powiedziałabym tak, że się leci trochę na prowizorce, że jakoś próbujemy załatwić sytuację tak jak potrafimy najlepiej, tylko że z racji, że jest nas tak mało, to są rozwiązania na wysokim szczeblu, przykładowo. I dużo rzeczy trzyma się tutaj, powiedziałabym, na wykałaczkę po prostu. Duża, nie wiem, korupcja, kolesiostwo na takiej zasadzie. Każdy się zna z każdym. Więc to na pewno są takie problemy.
0: A gdyby tak rzucić wszystko i pojechać na Islandię? Opcja jak najbardziej do rozważenia. A tę arktyczną wyspę odwiedził nasz wysłannik Benjamin Kubiak-Piłat. Tu Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji i oczywiście znakomitą muzykę w to poniedziałkowe popołudnie. Bądźcie z nami!

To popołudnie z RMF24 i jeszcze więcej informacji. Polskie myśliwce przechwyciły nad Bałtykiem kolejny rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20. Do zdarzenia doszło przed południem około 30 km na północ od Łeby. Jak poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, rosyjska maszyna nie naruszyła polskiej przestrzeni powietrznej. Minister ocenił, że Rosja po raz kolejny testowała polskie systemy obrony i odstraszania. To kolejny taki incydent w ostatnich tygodniach. Rosyjskie samoloty rozpoznawcze, a także myśliwce regularnie pojawiają się nad Bałtykiem bez włączonych transponderów i bez planów lotu. W takich sytuacjach polskie myśliwce przechwytują maszyny, identyfikują je i eskortują poza obszar odpowiedzialności polskiego lotnictwa. Zdaniem ekspertów takie loty mogą być sposobem na sprawdzenie reakcji państw NATO i ich systemów obrony powietrznej. Radio RMF

0: Kuba Śliwiński, bardzo dziękuję za wspólnie spędzoną część poniedziałkowego popołudnia. Zapraszam na fakty RMF FM punktualnie o godzinie 16, a po 16 w RMF 24 Marek Łabno i program Lekarz Dyżurny, na który również gorąco zapraszam. Spokojnej reszty dnia. Zostańcie z RMF 24.
1: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: O czym politycy myślą, kiedy mówią?
1: Mi się expose pana ministra, premiera Sikorskiego bardzo podobało.
2: Pan premier Tusk ziewał, Giertych spał.
3: Wniosek złożony przez posłów PiS-u jest jawną kpiną z rolnictwa, z rolników, z polskiej wsi.
4: Polska polityka w radiu RMF24.
0: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków. Barbara Brodzińska-Mirowska, do usłyszenia.
4: Polska polityka. Już jutro po 16 w radiu RMF24.
5: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
6: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit.
10: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
11: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
10: A gdzie tak jest?
11: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
10: O, już zatrudniam.
11: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
15: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
16: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
17: Skąd ta piana, kochanie?
16: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
18: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
19: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
20: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
21: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30%.

0: wie.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Po reklamie.
5: Zbliża się 16. Fakty RMF FM. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
6: Witamy.
7: Dzień dobry.
6: Policyjna specgrupa zbada okoliczności nocnego pożaru w Skarżysku Kamiennej.
7: Ogień pojawił się w zakładach produkujących drony.
6: Rosyjski samolot 30 km od Łeby.
7: Maszyna została przechwycona przez polskie myśliwce.
6: Lalka Bolesława Prusa.
7: W interpretacji Andrzeja Seweryna.
6: To jedna z licznych atrakcji w naszym radiu.
7: Posłuchajcie o nowościach w ramówce RMF FM.
6: Specjalna grupa powołana przez komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach ma wyjaśnić okoliczności nocnego pożaru w Skarżysku Kamiennej w zakładach produkujących drony. Trwają też poszukiwania podpalacza.
7: Ogień nie wyrządził wielkich szkód, nikt nie został też poszkodowany. Na linii faktów reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Witamy, Krzysztofie.
8: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
7: Jak wyglądają te poszukiwania?
8: Do działań, jak się dowiedziałem, skierowano dodatkowych policjantów. Weryfikowany jest każdy sygnał, który może przybliżyć śledczych do ustalenia okoliczności tego incydentu. Drobiazgowo analizowane są zapisy kamer monitoringu. Wewnętrzny system w firmie zarejestrował sprawcę w kominiarce z plecakiem, który miał podłożyć ogień w jednym z pomieszczeń. Wcześniej intruz uruchomił alarm antywłamaniowy. Sprawdzone są też filmy z ulicznych kamer. Biegli badają, jakiej substancji użyto do podpalenia. Z informacji, które uzyskałem, wynika, że służby analizują, czy są podstawy, by łączyć ostatnie incydenty związane z pożarami w zakładach produkujących systemy wykorzystywane w armii. Przypomnę, w zeszłym tygodniu odrębniono próbę podpalenia fabryki dronów na Słowacji. Wczoraj w Lublinie spłonęła hala zakładów produkujących kompozytowe części do samolotów. W nocy z kolei ogień pojawił się właśnie w Skarżysku Kamiennej.
6: 30 km na północ od Łeby polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20.
7: Maszyna nie naruszyła naszej przestrzeni nad Bałtykiem, poinformował wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. To kolejny tego typu incydent w ciągu ostatnich tygodni. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał rozporządzenie przedłużające do 29 listopada obowiązywanie strefy buforowej na granicy polsko-białoruskiej.
6: Decyzja ta wynika z konieczności utrzymania najwyższej czujności operacyjnej oraz wysokiej skuteczności ochrony granicy z Białorusią, czytamy w komunikacie ministerstwa.
9: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
7: To ostatni dzień programu Ceny paliwa niżej i ostatnia okazja, by zatankować taniej.
6: Jutro ceny na stacjach znów wzrosną.
10: Dla niektórych drożej, dla których taniej, no bo dla firm i jakiejś działalności gospodarczej będzie taniej, no VAT będzie wtedy pełny, można odliczyć, a tak się nie odlicza VAT-u, więc różnica może być niewielka, powiedzmy sobie.
11: Zjadacz chleba zwykły?
10: Zjadacz chleba, no musi płacić więcej, no tak jest, no. Paliwo mamy i tak trochę tańsze niż jest gdzie indziej, ale no to różnie bywa.
12: Co mamy zrobić, jeżeli nie mamy wpływu na to? Bo byle się nie podziało gorzej dalej.
13: Właśnie mi się już kończy i pomyślałam, że już rano w RMF-ie usłyszałam, że jest ostatni dzień, gdzie jest taniej, więc tankujemy do pełna.
7: Najlepsze źródło informacji. Komentują kierowcy.
6: Pytani w Krakowie przez naszego reportera Pawła Koniecznego.
7: Nowe programy i nowe głosy oraz prowadzący, których znacie i lubicie.
6: Taki będzie sezon jesienny w RMF FM. Na terenie lotniska Aeroklubu Warszawskiego trwa specjalna prezentacja naszej jesiennej ramówki.
7: Wracamy na płyty lotniska. Tam jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Michał Dobrowicz.
6: Witamy, Michale.
14: Dzień dobry ponownie.
6: Które programy polecasz naszym słuchaczom?
14: Absolutnie wszystkie, ale szczególnie polecam program Byle do piątku, a w nim po dziewiątej od poniedziałku do czwartku usłyszycie, i tutaj niespodzianka, Mateusza Oprychała tym razem. Mateusz tutaj deklaruje, że będzie wam ułatwiał te codzienne obowiązki i codzienną pracę.
15: Nie będę za długo i za bardzo zagadywał, ale wyniesiecie z tego programu wszystko, co chcecie wiedzieć tak naprawdę, co w trawie piszczy i jest najbardziej aktualne, jak to w RMF FM. No i oczywiście najlepsza muzyka z nowościami muzycznymi. Bardzo się cieszę.
14: W programie Byle do piątku regularnie pojawiacie się też będzie Andrzej Seweryn, słynny aktor, który przeczyta fragmenty lalki Bolesława Prusa. Pan Andrzej przyznaje tu w rozmowie ze mną, że to będzie dynamiczna interpretacja słynnej powieści.
16: Rytm nagrania tego, co słuchacz usłyszy, jest
0: szybszy niż spontaniczny rytm, w którym bym to nagrywał. Po prostu wiedziałem, że muszę się do tego dostosować. Starałem się to zrobić.
14: Wielu z Was pyta też, kto poprowadzi popołudniowy program Lepsza Połowa Dnia. Na ten program jesienią zaprosi Was duet Ola Filipek i Olek Sikora, czyli Radiowe Olki. Regularnie usłyszycie też jesienią duet Marcina Jędrycha i Darka Maciborka. Szykuje się powerplay na naszej antenie i to będą muzyczne wieczory tej jesieni na naszej antenie.
7: Taki jest nasz rytm. Transmisję z prezentacji jesiennej ramówki pod hasłem Pełen Odlot możecie śledzić na naszej stronie w sieci.
6: Adres dobrze Wam znany: www.rmf.fm. Polecamy.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Wieczorem we Wrocławiu początkowo będzie raczej pogodnie, ale później zachmurzenie wzrośnie. Na termometrach zobaczycie okolice 19 kreski, a ciśnienie atmosferyczne utrzyma się w okolicach normy. Jutro rano będzie słonecznie i dosyć wietrznie, a temperatura wyniesie mniej więcej 15 stopni Celsjusza.
3: Tu Radio RMF 24.
2: Lekarz Marek Łabno, witam serdecznie. Dziś o pamiątkach z podróży, ale takich, których nikt nie lubi. Z medycznego punktu widzenia też apeluję, nie przywoźcie ich. Kiedy ugryzienie przez zwierzę wymaga konsultacji? Jakie choroby przenoszone drogą płciową są największym zagrożeniem? Zapraszam.

0: Marek Łabno i program Lekarz Dyżurny. Jeszcze raz witam was bardzo serdecznie.
1: Sezon urlopowy kończy się. Pamiątki z wakacji przywiezione. Dziś jednak o tych mniej przyjemnych pamiątkach. Nie ma co ukrywać, że w trakcie wypoczynku zdarzają się też przykre sytuacje. Na przykład pogryzienia przez dziką zwierzynę. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Robicie właśnie sobie fotkę ze słodką małpką na ramieniu, gdzieś na plaży, a ta zupełnie nieoczekiwanie gryzie was w rękę. Opowiem wam o wściekliźnie. Chorobie, która w Polsce może nie jest codziennością, ale wciąż zabija ludzi na świecie. Małpkę z mojej historii możecie zamienić na nieznanego psa, kota czy nawet nietoperza. Zasada jest jedna. Musicie działać bardzo szybko. Wirus wścieklizny po przedostaniu się do organizmu ma bardzo charakterystyczne upodobanie. Interesuje go układ nerwowy. Z miejsca wniknięcia może przemieszczać się wzdłuż nerwów w kierunku ośrodkowego układu nerwowego. I kiedy wirus już dotrze do mózgu i pojawią się objawy neurologiczne, sytuacja robi się szybko dramatyczna. Dlatego profilaktyka poekspozycyjna działa trochę jak wyścig z czasem. Mamy szczepionkę, a w określonych sytuacjach także immunoglobuliny. I ich zadaniem jest doprowadzić do tego, żeby organizm zareagował, zanim wirus dotrze tam, gdzie nie chcemy, żeby dotarł. Czyli jeżeli pogryzł was pies, nie robicie eksperymentu pod tytułem "zobaczymy, czy coś się będzie działo". Pierwsze objawy wścieklizny to nie jest moment, w którym idziecie po szczepionkę, bo wtedy możliwości medycyny są już dramatycznie ograniczone. Kolejna ważna sprawa. Wirus znajduje się przede wszystkim w ślinie zakażonego zwierzęcia. Do zakażenia może więc dojść przede wszystkim przez ugryzienie, ale również wtedy, kiedy zakaźna ślina ma kontakt z uszkodzoną skórą albo z błoną śluzową. Skoro jesteśmy przy ranach, to jest coś, co możecie zrobić od razu? Jest banalnie proste. Myjecie ranę długo, dokładnie, wodą z mydłem, a potem jeszcze porządnie ją odkażacie. Wirus wścieklizny jest wrażliwy na środki, które niszczą jego otoczkę lipidową, dlatego po dokładnym umyciu stosuje się również odpowiedni środek antyseptyczny. Z tego miejsca pozdrawiam serdecznie Jacka, mojego kolegę radiologa. Przybywał on na konferencji w jednym z warszawskich hoteli, kiedy został pogryziony przez nietoperza i musiał otrzymywać później całą terapię przeciw wściekliźnie. Ta historia brzmi dość kosmicznie, ale wierzcie mi, że Jacek takie rzeczy po prostu sam przyciąga. Także pamiętajcie o wściekliźnie nawet kiedy przebywacie w luksusowym hotelu. Choć statystycznie częściej spotkacie się pewnie z wściekłymi gośćmi hotelowymi niż z samą wścieklizną. Już za chwilę opowiem wam, jakie skórne pamiątki z wakacji są najbardziej niebezpieczne. Warto posłuchać.

0: program Lekarz Dyżurny i Marek Łabno. Dziś mówię o niechcianych pamiątkach z wakacji i z pewnością zaliczają się do nich rozmaite zmiany skórne, które być może wychwycicie dopiero po powrocie do domu. Tu nowa krostka, tam nowa plamka, tu swędzi, tam piecze. I zaczynacie wakacyjne śledztwo, na poważnie. Czy to coś od słońca? Czy może coś mnie dziabnęło? Czy to reakcja alergiczna? A jeśli zmiana pojawiła się w miejscu, którego człowiek raczej nie pokazuje przy rodzinnym obiedzie, dochodzi jeszcze jedno pytanie. Czy ja przypadkiem nie złapałem czegoś, o czym lepiej nikomu nie mówić? Czerwona plamka? No może być reakcją alergiczną. Krostka? Być może zapalenie mieszka włosowego. Dermatologia jest o tyle trudną dziedziną medycyny, że taki, powiedzmy, zwykły pęcherzyk może być objawem kilku totalnie różnych schorzeń. Nie próbujcie się diagnozować samodzielnie. Jeśli to coś na skórze jest jakkolwiek podejrzane i wzbudza w was niepokój, porozmawiajcie z nami, z lekarzami. Jeszcze ciekawiej robi się wtedy, kiedy dorzucę do tego wszystkiego wenerologię. Przyznajcie, lato oznacza nie tylko więcej słońca i mniej ubrań. Dla części osób to również więcej nowych znajomości, również tych bardzo bliskich. A infekcje przenoszone drogą płciową także potrafią dawać objawy na skórze. Część z nich może pojawić się po długim okresie od zbliżenia seksualnego. Czyli możecie mieć człowieka, który świetnie się czuje, wygląda świetnie, wrócił właśnie z wakacji, opalony i wcale nie wie, że ma infekcję, którą może przekazać dalej. Ważna informacja. Choroby przenoszone drogą płciową nie mają nic wspólnego z brudnym czy niehigienicznym człowiekiem, bo możecie prowadzić bardzo higieniczny tryb życia i zarazić się infekcją podczas jednego kontaktu seksualnego. Tak samo jak można mieć piękną opaleniznę i jednocześnie mieć grzybicę. Nie każda choroba z tej grupy musi też od razu dawać bardzo straszne i bardzo bolesne zmiany. Podam wam dwa przykłady. Kiła może na początku dawać pojedyncze, często niebolesne wrzodzenie, które łatwo zignorować. A brodawki płciowe związane z HPV mogą pojawiać się jako niewielkie, cieliste, różowawe narośla. Pamiątką, której zdecydowanie nie chcielibyście przywieźć do domu, jest też wspomniana przed chwilą grzywica. Basen, sauna, prysznice, wilgotne ręczniki i chodzenie długo w mokrym stroju kąpielowym tworzą całkiem fajne warunki dla części infekcji skóry, również tych grzybiczych. Ale uwaga, nie każda okrągła plama z czerwoną obwódką po basenie jest automatycznie grzybicą. Dlatego jeżeli zmiana szybko się powiększa, boli, może krwawi, może sączy się tak po trochę, albo tworzy owrzodzenie, albo pojawia się wiele nowych zmian w tym samym czasie, warto się pokazać lekarzowi. Bardzo was do tego zachęcam. A już za chwilę moim gościem będzie dr Julita Zaczyńska-Janeczko, dermatolog, wenerolog. Wspólnie znajdziemy patenty na zdrową skórę i tradycyjnie obalimy mity. Bądźcie blisko.
1: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Reklama.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
0: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Nawrot, Wrocław, ulica Wrocławska 33.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
8: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką.

0: Ubłaganie płynie, pewne rozdziały dobiegają końca, a ten konkretny sprawia mi wielki ból, napisał. Dodał, dałem z siebie wszystko, nie mam nic więcej do zaoferowania. W reprezentacji Argentyny rozegrał 207 meczów, strzelił 125 bramek, debiutował, przypomnę, jako 18-latek i to było latem 2005 roku. Zagrał na 6 mundialach. W 2022 roku wywalczył z reprezentacją upragnione złoto mistrzostw świata, a na tamtym turnieju zagrał jedyny raz przeciwko Polsce, no i przypomnę, nie strzelił wtedy bramki, bo jego rzut karny bronił Wojciech Szczęsny.
1: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: Zaprasza Krzysztof Berenda.
3: Dzień dobry. Gospodarka idzie w górę. Ceny niestety także. Pierwsze powakacyjne popołudniowe fakty ekonomiczne zaczynamy od najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Stamtąd przede wszystkim płynie dobra wiadomość o tym, że wzrost PKB w Polsce przyspieszył z 3,5 do aż 3,9%. To jest znacznie powyżej prognoz. A tajemnica tego sukcesu tkwi w fakcie, że wystrzeliły u nas inwestycje. Były aż o ponad 8% większe niż rok temu. Firmy i instytucje państwowe zaczęły skuteczniej wydawać pieniądze na rozwój, a to dobra wiadomość, bo to oznacza chociażby więcej miejsc pracy. I to się nam przyda, bo na razie za nami chude lata i dla wielu chudsze portfele. A jedną z przyczyn tych chudszych portfeli jest rozpędzająca się inflacja. Tu też mamy odczyt powyżej prognoz. Niestety tym razem powyżej prognoz. W sierpniu tempo wzrostu cen przyspieszyło z 3 do 3,4% i powodem było oczywiście drogie paliwo. A przypominam, że z tymi paliwami to będzie jeszcze gorzej, bo o północy rząd przywraca wysoki 23% podatek VAT na paliwa, a to znaczy, że od północy benzyna i diesel podrożeją o 60 do nawet 90 groszy za litr. Paliwa idą w górę między innymi dlatego, że przez wakacje waluty podrożają nam średnio 10 groszy. Euro kosztuje w tej chwili 4,32, dolar 3,73, frank szwajcarski 4,61, a brytyjski funt 5 zł i 5 groszy.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Pora sprawdzić, co po południu dzieje się we Wrocławiu. Daniel Chawryleniak, witam ponownie i zaczynamy. A zaczynamy od reakcji Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego na materiał książula, który przetestował ofertę kulinarną w zoo. Opublikowane zaledwie dobę temu wideo ma już ponad 1,5 miliona wyświetleń. Twórca, delikatnie mówiąc, nie pochwalił serwowanych dań, wytykając im fatalną jakość oraz wygórowane ceny. Do wizyty skłoniły go bardzo niskie oceny w sieci. Jeden z lokali w Google Maps ma średnią zaledwie 1,3 gwiazdki. Wszystkie punkty gastronomiczne na terenie zoo są prowadzone przez niezależne zewnętrzne podmioty, powiedziała w rozmowie z RMF24 Wrocław rzeczniczka ogrodu Aleksandra Kozłowska.
5: Zoo Wrocław nie prowadzi bezpośredniej działalności gastronomicznej, nie przygotowuje posiłków, ani nie kształtuje polityki cenowej poszczególnych lokali. Ponieważ oferta gastronomiczna współtworzy wizerunek całego ogrodu, podchodzimy do wszelkich uwag gości z najwyższą powagą. Zwróciliśmy się już do wszystkich najemców o pilne przedstawienie stanowiska w odniesieniu do formułowanych zarzutów. Dalsze decyzje podejmiemy po ich analizie w oparciu o obowiązujące przepisy i możliwości formalno-prawne.
4: Dodajmy, że pod filmem Książula pojawiło się już niemal 4000 komentarzy, w których internauci opisują własne negatywne doświadczenia, a nawet przypadki zatruć pokarmowych. Po południowych faktach RMF 24 Wrocław teraz kolejna odsłona tegorocznej edycji programu Wrocław na dobrej drodze. Jutro rusza remont ulicy Karmelkowej, kluczowej trasy łączącej Oporów z Kleciną. Drogowcy planują tam przede wszystkim wymianę nawierzchni. Prace będą prowadzone etapami przy miejscowych zwężeniach jezdni, tłumaczy Damian Kret z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.
6: Wyremontowany zostanie odcinek między ulicą Kupiecką i Solskiego, gdzie oprócz wymiany nawierzchni przeprowadzona zostanie także regulacja wysokościowa wszystkich włazów, studzienek i zaworów oraz ścieku. Dojdzie lokalnie także do wymiany podbudowy oraz wzmocnień podłoża, a także wymiany lub regulacji krawężników.
4: Prace będą kosztowały około 2,5 miliona złotych i mają potrwać do połowy listopada. Natomiast zakończyły się prace przy szkole podstawowej numer 64 przy ulicy Wojszyckiej. Co się zmieniło? Pojawiła się m.in. nowa bezpieczna nawierzchnia o powierzchni bez mała 300 metrów kwadratowych w kolorach zielonym, czerwonym i szarym. To bezspoinowa, przepuszczalna dla wody nawierzchnia poliuretanowa, przygotowana z myślą o amortyzacji upadków i bezpieczeństwie użytkowników. Nie zabrakło też oczywiście nowych urządzeń. Jest zestaw zabawowy, domek ze wspinaczką, huśtawka typu bocianie gniazdo oraz zestaw street work, Checkout. Wszystkie z odpowiednimi certyfikatami i spełniające wymagane normy bezpieczeństwa. Ponadto w ramach prac zleconych przez Zarząd Inwestycji Miejskich wykonawca uporządkował również teren wokół placu i odtworzył trawniki po prowadzonych robotach. Nie zabrakło też nowych ławek, koszy na śmieci i tablicy z regulaminem.

0: Trwa program Wszyscy Ludzie Trumpa w radiu RMF 24. Ja nazywam się Andrzej Kochut. Dziś na tapecie ciekawy przypadek relacji amerykańskiego przywódcy z dyktatorem Korei Północnej. Jak mówiłem, już w pierwszej kadencji Trump dbał o to, aby mimo różnych problemów ich relacje były jak najlepsze. Wiemy, że od 2018 roku panowie wymieniali listy, zresztą Donald Trump podczas jednego z publicznych wieców określił je listami miłosnymi i w ogóle często zachwycał się tym, w jaki sposób Kim Jong-un pisał do niego, jak się do niego odnosił, w sposób pełen szacunku, doceniając różne osiągnięcia Donalda Trumpa. Te listy przechowywał zresztą po zakończeniu swojej kadencji i podobno nawet chwalił się swoim gościom, że je posiada, i to wszystko. Ta personalna relacja pomiędzy Trumpem a Kim Jong-unem do pewnego stopnia tłumaczy te ostatnie wydarzenia. Bo od swojego powrotu do Białego Domu Donald Trump najwyraźniej myśli także o powrocie do dialogu z Kimem. Wall Street Journal ostatnio raportował, że Trump naciska na swoich doradców, aby spotkanie z północno-koreańskim dyktatorem odbyło się jeszcze w tym roku. Problem może polegać na tym, że Pjongjang jest umiarkowanie zainteresowany kolejnym szczytem. Trump od dawna ma słabość do silnych przywódców. Uważa, że jest to pozycja pożądana zarówno w polityce, jak i w biznesie. W polityce no to przekłada się jego zdaniem po prostu na większą skuteczność, większą sprawność w działaniu. Polityk, lider, który nie jest skrępowany licznymi więzami, tym, co pomyśli elektorat, tym, czego by chcieli politycy jego partii, tym, co narzuca na niego jakiś sztywny reżim biurokratyczny, po prostu działa efektywniej. W związku z tym Trump też przez wiele lat narzekał na to, jak słaba jest w gruncie rzeczy rola amerykańskiego prezydenta. No i obserwujemy w ostatnich miesiącach, jak stara się różnymi alternatywnymi drogami obchodzić kongres, ale także wzmacniać rolę prezydenta w amerykańskim systemie. Niewątpliwie jest w tym też jakiś element ego. Donald Trump jest bardzo zadowolony z pochlebnych listów, które wysyła mu Kim Jong-un, czy portretu, który wysłał mu Władimir Putin. Ale w tych próbach odbudowania relacji z Koreą Północną jest coś o wiele więcej niż tylko skłonność Trumpa do silnych przywódców, niezależnie od tego, czy wynika ona z pewnego uznania dla ich sprawczości, czy z chęci budowania dobrych osobistych relacji z nimi. Trzeba pamiętać, że ta druga kadencja Trumpa to dla niego przede wszystkim czas przechodzenia do historii, układania swojego dziedzictwa i tego, w jaki sposób zostanie zapamiętany przez potomnych. W jednym z poprzednich odcinków mówiłem o tym, jak Trumpowi zależy na zmianie w architekturze amerykańskiej, co będzie na długie lata stanowiło odbicie tych jego rządów. Sala balowa, łuk triumfalny, ale oczywiście ambicje prezydenta Trumpa sięgają o wiele dalej. On przez wiele miesięcy starał się budować swój dorobek jako prezydent pokoju, jako ten prezydent, który kończy wojny, który trzyma Stany Zjednoczone z daleka od konfliktów. Oczywiście ten dorobek został niejako, może nie przekreślony, ale przynajmniej poddany w wątpliwość tą ostatnią wojną w Iranie, operacją, która miała być krótka i przynieść Trumpowi kolejny sukces, a która stała się długotrwałym, trudnym do rozwiązania konfliktem, który może się za Stanami Zjednoczonymi ciągnąć jeszcze przez wiele miesięcy i który sprawia, że Donald Trump może w przyszłości być zapamiętany jako ktoś w rodzaju George'a W. Busha, jako prezydent, który uwikłał Stany Zjednoczone w kolejny niepotrzebny, długotrwały konflikt na Bliskim Wschodzie. I żeby trochę zmienić tą narrację, żeby jednak dopisać do listy swoich osiągnięć coś spektakularnego, Trump po raz kolejny zwraca się ku Korei Północnej, bo rzeczywiście unormowanie relacji z Koreą Północną, sprawienie, że Korea Północna wyrzekłaby się programu nuklearnego, to byłoby osiągnięcie, które mogłoby zmienić sposób, w jaki Donald Trump zostanie opisany w podręcznikach do historii. Prezydent Trump jest też przekonany, że posiada niezbędne talenty, by akurat właśnie ten problem rozwiązać. Jeszcze ze swojej kariery biznesowej wyniósł przekonanie o swojej skuteczności jako negocjatora. No wszak to jego nazwisko widnieje na okładce książki Art of the Deal, sztuka umowy. Od lat Trump zakłada więc, że jego zdolności przydadzą się również na arenie międzynarodowej, no i sądzi, że jego osobisty wpływ, właśnie spotkania z najważniejszymi światowymi przywódcami, mogą przynieść przełomy w tych kluczowych sprawach. A o tym, czy naprawdę go zmieniają, opowiem po przerwie. Słuchacie Wszystkich Ludzi Trumpa w radiu RMF 24.
1: Radio RMF 24.

0: Słuchacie popołudniowego programu w Radiu RMF 24. Ja się nazywam Andrzej Kochut i czas na kolejną odsłonę opowieści o relacjach Donalda Trumpa z Kim Jong-unem. Jak mówiłem, amerykański prezydent jest przekonany, że posiada wyjątkowe umiejętności negocjowania z innymi przywódcami. Tworzy to całkiem ciekawą dynamikę, bo najczęściej w przypadku szczytów z udziałem innych przywódców jest tak, że najpierw armia biurokratów, dyplomatów, negocjatorów układa jakieś warunki wzajemnej umowy, a potem dopiero spotykają się liderzy, by uścisnąć sobie dłonie, pokazać się na fotografiach, porozmawiać się z dziennikarzami, no i oczywiście złożyć podpisy pod jakimś dokumentem. Jeżeli tego porozumienia nie ma, najczęściej nie ma również szczytu, bo żaden przywódca nie chce wracać z pustymi rękami. W przypadku Trumpa jest zupełnie inaczej. Trump wierzy, że to właśnie on ma zdolność do przełamywania barier i do osiągania kompromisów. W związku z tym te szczyty częściej są ogłaszane znienacka. Trochę nie wiadomo, co się na nich wydarzy, czy będzie porozumienie, czy go nie będzie. Trump jest przekonany, że jednak uda mu się różne spektakularne rzeczy osiągnąć. To najczęściej jednak okazuje się nieprawdą. Jeśli spojrzymy na pierwszą kadencję, ale także na te pierwsze miesiące drugiej kadencji, to jego spotkania z Kim Jong-unem, Xi Jinpingiem czy Władimirem Putinem wielkich przełomów nie przyniosły. Przynajmniej dla strony amerykańskiej, bo oczywiście rozmówcy Donalda Trumpa widzieli w tych spotkaniach istotne korzyści. Spotkanie Trumpa i Putina w 2018 roku dało rosyjskiemu prezydentowi szansę, by wpłynąć na Donalda Trumpa i przekazać mu swoją wersję wydarzeń, w której to wersji Rosjanie wcale nie wpływali na wybory w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku. Z kolei ostatni szczyt Trumpa i Putina na Alasce to oczywiście była dla Putina szansa, by pokazać, że spotyka się z amerykańskim prezydentem, że już nie jest pariasem na arenie międzynarodowej, mimo że jego państwo napadło na Ukrainę w 2022 roku. Podobnie mógł patrzeć na spotkania z Donaldem Trumpem Kim Jong-un przed kilku laty. Oto Korea Północna już nie jest brutalną dyktaturą z groźnym programem nuklearnym, ale zwyczajnym państwem, którego lider spotyka się z prezydentem Stanów Zjednoczonych jak równy z równym. No i w dodatku te dwa spotkania z Trumpem w Singapurze i Hanoi, a także to późniejsze w strefie zdemilitaryzowanej, udało się osiągnąć Korei Północnej bez większych realnych ustępstw na rzecz Stanów Zjednoczonych, a więc praktycznie za darmo. Teraz jednak Pjongjang wydaje się mniej entuzjastyczny do wzajemnych spotkań. Reżim północno-koreański wysyła w kierunku Stanów Zjednoczonych sygnały, że oczywiście Kim mógłby się spotkać z Donaldem Trumpem, ale najpierw Stany Zjednoczone musiałyby spełnić pewne warunki. Na przykład uznać Koreę Północną za państwo nuklearne, przestać kwestionować jego status w tej sprawie. Samo ograniczanie ćwiczeń wojskowych, czym przecież Trump próbował kusić Kima już w poprzedniej kadencji, tutaj na pewno nie wystarczy. Wynika to oczywiście z postrzegania Stanów Zjednoczonych jako słabszych niż te 7-8 lat temu. Z drugiej strony wzmocniła się nieco pozycja Korei Północnej, która współpracując z Rosją, wysyłając swoich żołnierzy na Ukrainę, zyskała dostęp do części rosyjskich technologii wojskowych, a także do rosyjskich pieniędzy, bo przecież potrzebna jest tutaj jakaś wzajemność. Czy Donald Trump będzie gotów na jakieś ustępstwa, żeby do tych rozmów doprowadzić i dać szansę tej historycznej próbie osiągnięcia porozumienia z Koreą Północną? Czy uda mu się do tego szczytu doprowadzić? Tego z pewnością dowiemy się w nadchodzących tygodniach albo i miesiącach. Czy Donald Trump zdecyduje się na ustępstwa, aby doprowadzić do spotkania z Kimem i czy dzięki temu osiągnie historyczny przełom? Czas pokaże. Na dziś to tyle. Polecam poprzednie odcinki Wszystkich Ludzi Trumpa, które znajdziecie na YouTubie RMF24 i na platformach streamingowych.
1: Tu RMF24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
0: W Media Ekspert.

0: www.media-expert.pl.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
7: Jak raty to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Po reklamie.
9: Informacja i muzyka. Radio RMF 24.

0: Paweł Jawor, Paulina Serwicka, dziękujemy za dziś.
1: A teraz czas na fakty. RMF FM o 18, Anna Wachowska, Bogdan Zalewski zapraszają.
2: Poszukiwany pilot śmigłowca po incydencie w Tarnobrzegu.
3: Maszyna zerwała sieć energetyczną w pobliżu zakładów chemicznych Siarkopol.
2: Różne reakcje rządowej koalicji na wniosek Mateusza Morawieckiego.
3: Były premier wnosi o powołanie sejmowej komisji śledczej w sprawie afery Zonda Krypto.
2: Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz, gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM.
3: Zapraszamy w imieniu Grzegorza Sroczyńskiego.
2: Niezidentyfikowany śmigłowiec zerwał sieć energetyczną w pobliżu zakładów chemicznych Siarkopol w Tarnobrzegu. Dowiedział się reporter RMF FM.
3: Policjanci poszukują pilota maszyny. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Krzysztofie, co ustaliłeś?
4: O zahaczeniu przez niewielki śmigłowiec sieci energetycznej policję powiadomili świadkowie. Relacjonowali, że po tym, gdy śmigłowiec zerwał linię wysokiego napięcia, wylądował, pilot wyszedł na zewnątrz i ocenił uszkodzenia, a następnie odleciał. Trwa ustalenie, do kogo należała ta maszyna. Sprawdzano jednostki wojskowe oraz policyjne. Ich sprzęt nie był tam wykorzystywany. Wszystko na to wskazuje, że był to cywilny śmigłowiec, najprawdopodobniej Robinson. Kontrola lotu potwierdza, że tylko taka maszyna zarejestrowana poza Polską wykonywała lot w okolicy. Policja szuka pilota i wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia. Wiadomo, że nikt w tym incydencie nie ucierpiał.
3: Politycy podzieleni w sprawie powołania sejmowej komisji śledczej w sprawie afery Zonda Krypto.
2: W porannej rozmowie RMF FM były premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że taki wniosek złoży jego ugrupowanie Rozwój Plus.
3: Z parlamentarzystami na Wiejskiej rozmawiał nasz reporter Kacper Wróblewski.
2: Kacprze, koalicja rządowa poprze ten wniosek?
5: Decyzja jeszcze nie zapadła, ale zdania w tej sprawie są podzielone.
6: Nie powiedziałem, że my jesteśmy przeciw, to też żeby była jasność. Pojawił się ten pomysł, trzeba się nad tym pomysłem zastanowić.
5: Mówi Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej. Przeciwny tej inicjatywie jest poseł lewicy Andrzej Szejna.
7: Zwykle komisje śledcze służą opozycji do tego, aby zaciemniać obraz, aby mataczyć, robić spektakl polityczny.
5: Dziś wieczorem decyzję co do poparcia wniosku podejmie Konfederacja, jednak według Michała Nieznańskiego poprzednie komisje śledcze nie przyniosły żadnych efektów.
8: To były komisje, które wydaliśmy masę pieniędzy, a które tak naprawdę nie przyniosły nam żadnych sensownych rozwiązań. Dużo więcej robi niezależna prokuratura.
5: Jak mówił na naszej antenie Mateusz Morawiecki, komisja śledcza do spraw afery Zonda Krypto miałaby badać różne wątki, począwszy od 2019 roku.
2: Polskie siatkarki zaczynają walkę o ćwierćfinał Mistrzostw Europy.
3: W Stambule rusza mecz z Portugalią.
2: Będziemy oczywiście śledzić tę rywalizację na antenie RMF FM.
3: I oczywiście dopingować biało-czerwone.
9: Popołudniowa rozmowa w RMF FM.
3: Grzegorz Sroczyński i jego gość.
2: Witamy i zapraszam.
10: Minister, przywitany na dzisiejszy.
11: Witam Państwa serdecznie. Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, jest naszym gościem. Czy w tym roku szkolnym rodzice mogą się spodziewać solidnego strajku nauczycieli? Będziecie odwoływać lekcje, czy nie?
10: Strajk jest immanentną składową działań każdego związku zawodowego i tego elementu nigdy nie można lekceważyć, ani też zarzekać.
11: Ważne, żeby rządzący nie lekceważyli, ale pytam, czy rodzice mogą się, czy wasza desperacja jest na tyle mocna, że w tym roku rodzice mogą się spodziewać tego, że po prostu będą jakieś przerwy
10: w momencie, kiedy rozmawiamy, a mamy 31 dzień sierpnia, nie ma klimatu do tego, aby taką radykalną, maksymalnie radykalną formę protestu stosować. Nie tylko dlatego, że nauczyciele dopiero wchodzą w ten rok szkolny i zastanawiają się, jak on będzie wyglądał, ale także dlatego, że nie ma takich przesłanek, które uwidoczniły się i ujawniły się w roku 2019, w momencie, kiedy ministrem edukacji była Anna Zalewska i która miała w sobie ten potencjał konsolidowania środowiska w niechęci do siebie.
11: Znaczy nie tylko wam nie dawała pieniędzy, ale jeszcze was wkurzała. Ale wie pan, jak się patrzyło na dzisiejszą demonstrację pod kancelarią premiera, no to naprawdę ten poziom, przepraszam, poziom kwasowości i niechęci wobec rządu naprawdę był porównywalny do czasów Czarnka. Takie miałem wrażenie.
10: Bo to jest wrażenie w pełni uprawnione, uzasadnione. Ja zwrócę uwagę na to, bo zapewne słuchać nas będzie pani minister Barbara Nowacka. Gdy wróciłem z rozmów w KPRM-ie, to były rozmowy z panem ministrem Grabcem i z panią Barbarą Nowacką, to informacja o tym, że w spotkaniu wzięła udział pani minister, została bardzo źle odebrane przez nauczycieli. I to jest coś, co absolutnie rządzących powinno skłaniać do jakiejś refleksji nad działaniami, które realizują. Mimo, że te spotkania i efekty rozmów od 2023 roku do dzisiaj jakby nie dają powodu do tego, abyśmy całkowicie zanegowali kadencję pani minister Nowackiej jako złego ministra.
11: Ale właśnie dlaczego jesteście wściekli? Ja tam widziałem takie hasło Tusk oszukał nauczycieli. Oszukał?
10: Pan premier Donald Tusk dwukrotnie podczas zjazdu Związku Nauczycielstwa Polskiego, w którym wziął udział, zadeklarował, że po pierwsze, inicjatywa obywatelska związku, która sprowadza się do tego, aby wynagrodzenie nauczyciela było porównywalne z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju, żeby ta inicjatywa jak najszybciej zafunkcjonowała, dzisiaj miała ponad 1700 dni.
11: Ale to jeszcze było zanim, znaczy to było w czasie kampanii wyborczej, kiedy mieliście na nich głosować przeciwko PiS-owi.
10: Tak, i zjazd miał miejsce w roku 2024, ale w 2023 dzisiejsza koalicja pospołu podpisała porozumienie ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, że dołożymy wszelkich starań, jeżeli będziemy rządzili, żeby ta inicjatywa zafunkcjonowała. Do dzisiaj to się nie stało. Pan premier mówił, przyspieszymy pracę nad inicjatywą i tutaj no, trudno byłoby to, co się dzieje, a od półtora roku nic się nie dzieje.
11: Czyli
10: w tej inicjatywie jakimkolwiek przyspieszeniem nazwać.
11: Pan się też czuje oszukany przez Donalda Tuska.
10: Tak, pan premier Donald Tusk niepotrzebnie wprowadził daleko idący konflikt między swoimi deklaracjami a rzeczywistością.
11: Wy się domagacie powiązania płac nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce, czyli chodzi o to, żeby nie było tak, że co roku politycy po uważaniu dają nauczycielom albo ich głaszczą po główkach, albo nic im nie dają, prawda? Tylko żeby to był mechanizm w ustawie zaszyty. A drugi wasz postulat, 15% podwyżki wynagrodzeń w 2027 roku. Rząd proponuje 3%. No tak. To się nie widzi za
10: to
11: bardzo.
10: To są te postulaty w kategoriach ekonomicznych, ale zwracam uwagę na potrzebę powrotu do dyskusji o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, bo pan premier również zapowiedział, że ta nie tylko dyskusja, ale działania mające na celu wydłużenie obowiązywania tej ustawy, przynajmniej do roku 2042, że to się zadzieje. Niestety nie zadziało się nic. Zwracam uwagę na to, co jest dla nas problemem od wielu, wielu lat, że do niedawna, bo od niedawna lekarze, ale do niedawna jedyną grupą zawodową, o której sytuacji materialnej dyskutowało społeczeństwo, to byli nauczyciele. Co roku 38 milionów ludzi wypowiada się w sprawach poziomu wynagradzania nauczycieli, tak jakby ci nauczyciele, przepraszam, spadli się z księżyca i nie pracowali wspólnie z dziećmi owych obywateli naszego kraju. To jest dyskusja o tym, czy mamy dołożyć złotówkę nauczycielowi, a może 10 zł więcej i tak dalej. To jest po prostu wręcz obraźliwe.
11: No tak, ale tak czy inaczej na te 15% podwyżki się nie zanosi. Minister Domański mówi, nie ma pieniędzy. Jeśli rządzący nie spełnią waszych postulatów, to co?
10: To scenariusz naszych działań jest rozpisany mniej więcej do wiosny 2027 roku, dlatego że to będzie także okazja do zweryfikowania planów rządzących w kontekście nadchodzących wyborów.
11: No i tego, tak, to rok wyborczy,
10: czy uznają,
11: najlepszy moment, żeby dymić, przepraszam.
10: No właśnie, czy uznają, że edukacja jest najważniejszą dziedziną życia społecznego i tutaj nie ma w moim stwierdzeniu odrobiny patosu, że to jest rzecz, która będzie albo popychała, albo ciągnęła ten naród do dołu. Mam na uwadze wysoką jakość naszej edukacji, a jednocześnie, jeżeli nie będzie chęci dyskutowania z nami poprawy sytuacji materialnej, to trudno powiedzieć, że będziemy z tego faktu zadowoleni. Wydaje się, że być
11: wie
10: może...
11: pan, ale to wszystko brzmi tak, wie pan, ja może inaczej zapytam. Zacytuję panu anonimowego polityka KO, który na OFIE coś takiego mi powiedział. Nauczyciele poburczą, a potem i tak na nas zagłosują, bo przecież nie na Kaczyńskiego. Co pan na to?
10: I to jest błędne stwierdzenie. Ono mogło być uprawnione jeszcze w roku 2023-2024. Natomiast dzisiaj ten poziom zniechęcenia, choćby wyrażany tak werbalnie, czy poprzez różnego rodzaju emocje wobec pani minister, pokazuje, że jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Jeżeli dzisiaj, 31 sierpnia, mówimy tak, nie ma klimatu do strajku, to wcale nie jestem przekonany, że jeżeli wiosna 2027 roku będzie niosła za sobą tego rodzaju propozycje zawarte w 3% waloryzacji i nie będzie
11: żadnego ruchu. Jeśli rząd się nie posunie, to was wkurzy i rozumiem, że być może na wiosnę będzie ten strajk.
10: Bierzemy pod uwagę każdą formę zapisaną w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
11: Okej. Jeszcze zapytam o weto prezydenta Nawrockiego. Prezydent zawetował ustawę umożliwiającą uruchomienie bezpłatnego państwowego e-dziennika. To wygląda na działania stricte lobbystyczne, mówi minister edukacji Barbara Nowacka. A pan co sądzi o tym wecie?
10: Wydaje się, że pan prezydent w dużej mierze w swoim uzasadnieniu zacytował także uwagi zgłaszane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego.
11: Czyli to dobre weto, tak?
10: Myśmy nie wnioskowali do pana prezydenta o weto. Mhm. Tu zaskoczę pana. Wydaje się, że żadne weto nie jest elementem sprzyjającym edukacji. Ważniejsze byłoby, gdyby przedstawiciele kancelarii, widząc projekt, rozmawiali z panią minister, rozmawiali na forum Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.
11: Ale minister was nie posłuchała, bo wyście ocenili, że ten projekt jest niedobry i nikt was nie posłuchał. No, poszedł projekt,
10: on jest potrzebny.
11: Poszedł.
10: ale nie w takim kształcie. Bo jeżeli prawdą jest, że rodzice wydają na aplikację dwóch firm ponad 100 milionów złotych, to należy doprowadzić do sytuacji, w której będzie bezpłatny e-dziennik, ale z drugiej strony, o czym my mówimy, że każdy obywatel naszego kraju musi mieć aplikację M-Obywatel. Nie jesteśmy przekonani, że każdy ma. Że cała odpowiedzialność za przechowywanie, bezpieczeństwo owych danych spada na dyrektora szkoły, który nie ma...
11: Czyli rozumiem, że bez pieniędzy, jak zwykle, nowe obowiązki...
10: I zwracamy na to uwagę, że moment wdrożenia to będzie połowa września. Z jednej strony wypełnimy już obowiązujące dzienniki, potem będziemy musieli dokładać kolejne.
11: Czyli rozumiem,
10: część.
11: Że weto prezydenta popieracie.
10: Weto pana prezydenta jakby wpisuje się w te uzasadnienia, które Związek Nauczycielstwa Polskiego zgłaszał.
11: Sławomir Broniarz, prezes Nauczycielstwa Związku Nauczycielstwa Polskiego, jest naszym gościem. Żegnamy słuchacze RMF FM i przechodzimy do naszych mediów społecznościowych i do radia RMF, radia internetowego RMF24. Zapraszam serdecznie. No dobrze, zostańmy jeszcze chwilę, panie prezesie, przy płacach. Powiedzmy, że właśnie skończyłem studia polonistyczne. Bardzo bym chciał. Mam przygotowanie pedagogiczne, czyli skończyłem jeszcze ten rok.
10: Tak, przynajmniej półtora semestru.
11: Półtora semestru.
10: Przygotowanie pedagogiczne.
11: Dostaję pierwszą pracę w szkole. 1 września zaczynam prowadzić lekcje polskiego w podstawówce w klasie 7-8. Ile dostaję na rękę?
10: No, jeżeli to jest człowiek poniżej 26 roku życia, ma ulgę podatkową, natomiast jego wynagrodzenie brutto to jest 5300 zł.
11: 4 na rękę.
10: To jeżeli nie będzie płacił podatku, tego będzie miał więcej, ale
11: to 400 czy 4200.
10: Jeżeli jest to osoba, która rozlicza się tak jak każdy z 12-procentowego podatku, no to widać wyraźnie, że to może być w granicach 4500. To są wszystkie pieniądze, które ten człowiek zarobi. Oczywiście, jeżeli będzie chciał pracować więcej, a jako polonista będzie wyjątkiem w swojej szkole, to może pracować nawet na półtora czy na dwa etaty. Jeżeli czas, siły i możliwości organizacyjne na to pozwolą. Natomiast no to jest coś, co powoduje, że młody człowiek, a mamy takie przykłady, gdy w sierpniu dowiedział się po 20 sierpnia, ile będzie wynosiło jego wynagrodzenie, odmówił podjęcia pracy. Mhm. My dzisiaj borykamy się z brakami nauczycieli w całym spektrum przedmiotów, od religii począwszych na matematyce kończąc, dlatego że młody człowiek myśli bardziej ekonomicznie, a mniej emocjonalnie, mniej sercem, mniej sentymentem do tego podchodzi, bo on musi się utrzymać. Jeżeli są nauczycielki, które pracują w Warszawie, a mieszkają w Lublinie, i dojeżdżają te półtorej godziny do stolicy, wracając do Lublina, dlatego że tam koszty utrzymania są deczko mniejsze, a w Warszawie się więcej zarabia, choćby dlatego, że dzięki staraniom Związku Nauczycielstwa Polskiego od 1 września wychowawstwo będzie na poziomie 1000 zł, a nie 300-400 jak w innych rejonach. To tym
11: dodatek
10: ludziom,
11: za bycie wychowawcą.
10: Za wychowawstwo. Tak, to opłaca się pracować w tych ośrodkach, gdzie te kwoty są większe. Natomiast jeżeli to jest młode małżeństwo, które ma utrzymać się w takim ośrodku jak Warszawa, Poznań, Gdańsk, to są naprawdę dalece niewystarczające kwoty, tym bardziej, że one są niewiele większe od płacy minimalnej. Ta płaca minimalna goni nas coraz szybciej i wydaje się, że jest ona coraz bliżej nauczycieli rozpoczynających pracę. To także było przyczyną naszego głębokiego niezadowolenia z owej 30-procentowej podwyżki, dlatego że gdyby jej nie było, to w 2024 roku ogromna rzesza nauczycieli musiałaby dostać dodatek uzupełniający, ponieważ ich wynagrodzenie byłoby mniejsze.
11: To jest niezgodne z prawem, więc musieli dostać wyrównanie.
10: I stąd niezadowolenie, podobnie jak okay. I gradacja wartości dla przykład dla nauczycieli mianowanych.
11: Czyli jak minister Nowacka tudzież premier Tusk odpowiadają wam, no przecież daliśmy wam 30%. Rzeczywiście, no jak się popatrzy na te konkrety platformy, to jesteście jedną z nielicznych grup, która wyszarpała sobie dokładnie jeden do jednego obietnicę, którą złożyli.
10: No i tu się pozwolę z
11: dobrze, ale nie wracajmy, do didaskaliów nie wracajmy.
10: To nie był didaskalia. Pan premier obiecał 1500 zł do etatu i nie było fizycznej możliwości wykonania.
11: No dobrze, ale dostaliście 30%. I rozumiem, że teraz wasz postulat jest jaki? To znaczy, inaczej zapytam. Ten młody nauczyciel, gdyby rząd posłuchał waszych obecnych postulatów z dzisiejszej demonstracji, ile by zarabiał na starcie?
10: On by, jeżeli przyjęlibyśmy, że udaje się w ciągu roku 2027 przygotować i wdrożyć inicjatywę obywatelską, to wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego byłoby dzisiaj tam 9,5 tysiąca złotych, a nie 6.
11: Brutto.
10: Brutto. Wynagrodzenie zasadnicze.
11: Czyli na starcie młody nauczyciel 9,5 brutto.
10: Nie. wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego byłoby na poziomie przeciętnego wynagrodzenia w kraju, no rozpoczynające miałby tego około 85%, czyli miałby w granicach 7-7,5 tysiąca, a nie 5300. Różnica byłaby znacząca.
11: 2 tysiące.
10: Natomiast do tego oczywiście zakładamy, że dyplomowany ma dodatek stażowy, on jest uzyskiwany po 4 latach pracy. To może być bodźcem do tego, żeby do szkoły przychodzili najlepsi. I żebyśmy nie szukali, jak dzisiaj kuratorzy, możliwości zatrudnienia osób de facto bez kwalifikacji, tylko po to, żeby wypełnić owe
11: kadrowe. To jeszcze kończąc ten wątek, zacytuję minister Barbarę Nowacką, która mówi, że prawie połowa nauczycieli wpada w drugi próg podatkowy, czyli zarabia ponad 10 tysięcy miesięcznie. To jest nieprawda?
10: To jest prawda w odniesieniu do tych, którzy pracują na półtora i więcej etatu. Ale powtórzę, to jest dodatkowa praca tego nauczyciela. Jego pensum wynosi od 18 do 30 godzin, kończy swoją pracę i może iść do innego zakładu pracy. To jest dokładnie to samo, co, przepraszam za to odniesienie, pan redaktor kończy swoją służbę tutaj o godzinie 19, jedzie do innego radia, ma stosunek pracy z innym radiem i ktoś może powiedzieć zaraz.
11: Wszystko się zgadza.
10: Pan redaktor zarabia jakieś kokosy. To jest tylko i wyłącznie efekt dodatkowych czynności zawodowych tego nauczyciela.
11: Czyli te dobre pensje, którymi chwali się rząd, to jest wyłącznie wynik wieloetatowości, tak?
10: Wieloetatowości, dlatego, że wynagrodzenie brutto nauczyciela dyplomowanego, czyli osoby o najwyższym stopniu awansu zawodowego,
11: 10 latach.
10: Wynosi 6300 zł, do tego dochodzi 20% dodatku stażowego, czyli jego wynagrodzenie jest na poziomie brutto 7000 z kawałkiem.
11: Ale to jest to gołe wynagrodzenie, jeszcze te różne dodatki dochodzą. Realnie ile taki człowiek po 10 latach
10: Panie
11: w szkole zarabia na rękę?
10: Nie ma innych dodatków, chyba że ktoś pracuje w szkole specjalnej.
11: Wychowawstwo
10: pod warunkiem, że ktoś chce to wziąć, ale nauczyciele boją się tego jak ognia, bo to jest dodatkowa czynność, dodatkowa praca, dodatkowa udręka z rodzicami, dodatkowo cała masa dokumentów, które trzeba wypełnić, a więc jeżeli dodamy te 6300 i 1200 zł dodatku stażowego, to mamy 7,5 tysiąca i jeżeli ktoś ma godziny ponadwymiarowe, dyrektor może zobowiązać nauczyciela do pracy w godzinach ponadwymiarowych, tam w wymiarze 1/4, no to on brutto jest w stanie zarobić około 10 tysięcy złotych, ale powtarzam, to są także jego dodatkowe czynności.
11: Od 1 września wchodzi nowa podstawa programowa Kompas Jutra. Dotyczy to w tym roku wszystkich przedszkoli oraz klasy pierwszej i klasy czwartej podstawówki. Będzie więcej zajęć praktycznych i doświadczeń edukacyjnych, a także tygodnie projektowe, w trakcie których uczniowie będą rozwijać różnorodne umiejętności, w szczególności umiejętność pracy zespołowej, pisze ministerstwo. To jest takie eciepecie, że tam praca zespołowa, to ja od już 10 lat słyszę, czy rzeczywiście ta reforma ma ręce i nogi, pańskim zdaniem?
10: Czas pokaże. Związek z...
11: Ale znacie z założenia tej reformy. Chodzi mi o to, żeby pan powiedział, czy to, co oni wprowadzają, czy co ministerstwo wprowadza, jest sensowne, czy nie bardzo.
10: Dla nas, przepraszam, że nie odpowiem panu wprost, dla nas ważniejszym byłoby to, żeby został zrealizowany postulat, w którym środowisko nauczycielskie i rodziców szło do wyborów, czyli odchudzenie radykalne, odchudzenie podstawy programowej. Jeżeli dzisiaj mówimy, że mamy tydzień projektowy, no to w wielu szkołach nauczyciele od dziesiątek lat pracują metodą projektu.
11: No, dziesiątek nie, ale od dekady rzeczywiście to się zrobiło modne, ważne.
10: I chcemy to robić. Z drugiej strony, jeżeli będzie tak, że nie będzie zmian w treściach poszczególnych przedmiotów, to my się sukcesów tutaj nie spodziewamy.
11: No to do klasy czwartej wchodzi nowa przyroda, która łączy w sobie biologię od pierwszego od jutra. Łączy w sobie biologię, geografię, chemię i fizykę. Czyli znikają te przedmioty, jest taki przedmiot, nowa przyroda, który łączy to. Sensowne czy nie?
10: Dobre, ale także problematyczne z punktu widzenia nauczycieli fizyki, chemii, bo oni obawiają się o swoje miejsca pracy. Wiadomo, że w klasie czwartej tej chemii nie będzie, to będzie powoli szło do góry.
11: Czyli o chemii będzie mówił nauczyciel od przyrody, tak?
10: No, pewnie w takim wymiarze elementarnym, mówiąc, czym jest sól, czym jest woda i jakie są elementy związane z funkcjonowaniem.
11: A czy ci nauczyciele od przyrody uważają, że to dobrze? Znaczy, czują się przygotowani do tego, czy,
10: no i tu jest problem,
11: czy zgrzytają
10: dlatego,
11: zębami?
10: Wielu nauczycieli uznało, że nie czują się na siłach mówienia o fizyce, o chemii. Ja zakładam, że tego w klasie czwartej na samym starcie nie będzie, ale istnieje poważne ryzyko. Zgłaszają nauczyciele miejsc pracy, szczególnie w szkołach, gdzie mamy jedną klasę, czyli w szkołach dwuciągowych, czyli klasa A i B. Wielu nauczycieli sygnalizowało zagrożenia dotyczące możliwości pracy w pełnym wymiarze czasu pracy w całym cyklu szkolnym.
11: No dobrze, jeszcze zapytam o episkopat, który żąda niezwłocznego przywrócenia właściwego miejsca religii w szkole, czyli przywrócenia dwóch lekcji religii tygodniowo. Sprzeciwia się też episkopat obowiązkowej edukacji zdrowotnej. Barbara Nowacka odpowiada na to oświadczenie episkopatu: pachnie braunem. A pan co uważa?
10: Nie wiem, jaki zapach ma pan Braun, natomiast zwrócę uwagę na to, że związek ma walczyć o prawa pracy swoich pracowników i o godziwe wynagrodzenia. Jeżeli religia wchodzi w tym elemencie w tą dyskusję, to tylko w wymiarze pracy katechetów. Chcemy, żeby ci katecheci pracy nie tracili. Natomiast jeżeli chodzi o edukację zdrowotną, absolutnie uważam, że edukacja zdrowotna w tym najszerszym spektrum swoich treści powinna być realizowana, a nie tworzyć takie kadłubowe dziwolągi, że edukacja seksualna zostanie nagle wyjęta z tego zakresu i realizowana
11: fakultatywnie. No właśnie dlaczego rząd w tej sprawie się ugiął? Pan uważa, że to jest klęska rządu, że to jest osobno nie, i nie jest obowiązkowe?
10: Tak radykalnie do tego nie podchodził, ale to jest porażka rządu. To jest jakiś, przepraszam, interes ktoś tutaj z polityków, może Kosiniak-Kamysz chciał ubić, dlatego że...
11: Ale jaki interes? Jakiego interes?
10: Że związany z tym, że nie było zgody, nie było akceptacji pewnie Polskiego Stronnictwa Ludowego do edukacji seksualnej jako immanentnej składowej edukacji zdrowotnej. Dla mnie to jest rzecz nie do zrozumienia. Jeżeli pana premiera Kosiniaka posądzam o rzeczy niepopełnione, to przepraszam, ale wydaje się, że nie ma zrozumienia dla sytuacji, w której edukacja zdrowotna pozbawiona jest dyskusji o edukacji seksualnej. Jeżeli ktoś mi mówi, a słucham niektórych polityków, że to załatwi rodzina, to powiem szczerze, że to jest absolutnie obskurantyzm i nieprawda, że matka będzie rozmawiała ze swoim synem na temat jego dojrzałości seksualnej i że gotowa jest wszelkie te problemy rozstrzygać w zaciszu pokoju. To jest nieprawda. Szkoła jest od tego. Nie komputer, nie internet, nie trzepak i nie koledzy z podwórka, tylko najlepiej, gdyby dziecko z tym było zapoznane w szkole. A przypomnę, że ona, ta edukacja seksualna to jest fragmencik całej edukacji zdrowotnej, gdzie mówimy o dobrostanie dziecka, o tym, o jego kondycji psychicznej, kondycji fizycznej, o podstawowych zachowaniach dotyczących właśnie troski o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne, a nagle paru, przepraszam, gości skupiło się na edukacji seksualnej.
11: No dobrze, to jeszcze zapytam o jedną rzecz, która od 1 września wchodzi, czyli w każdej podstawówce publicznej i prywatnej obowiązuje ustawowy zakaz korzystania z telefonów, również w czasie przerw. I znowu mam do pana pytanie, czy to wszystko zadziała bez problemu, wszyscy wszystko wiedzą, prosta sprawa, szkoły mają szafki na telefony, czy to jest partyzantka?
10: Wydaje się, że my mówiliśmy wyraźnie, jeżeli chcemy, żeby smartfony nie dominowały w czasie wolnym, na każdej przerwie, żeby nie zakłócały tego dobrostanu dziecka w ciągu tych 8 godzin prac lekcyjnych, to Rada Pedagogiczna już dawno mogła taką decyzję podjąć. Jeżeli dzisiaj ministerstwo mówi, są zakazane, dobrze, tylko jakie narzędzia będzie miał nauczyciel do tego, żeby zweryfikował, czy Jaś, ewentualnie Krysia nie przyniosły tych smartfonów do szkoły, co? Nie ma prawa, nie ma możliwości penetrowania tornistrów tego dziecka, bo wydaje się, że tutaj poszlibyśmy o 3 mosty za daleko. I jeżeli sama idea jest słuszna, to nauczyciele pozbawieni są moim zdaniem narzędzi do realizacji owego przepisu prawa.
11: Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, był naszym gościem. Panie prezesie, bardzo dziękuję i dziękuję państwu i zapraszam na popołudniową rozmowę jutro.
10: Dziękuję uprzejmie.
12: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: Ogłoszenie.
1: Po godzinie 7 podejmujemy tematy, o których jest głośno.
2: To stanowisko jest jednoznaczne, to znaczy Polska jest zainteresowana uczestnictwem w programie Nuclear Sharing i jest zainteresowana uczestnictwem w europejskim programie odstraszania jądrowego, gdy takowy powstanie.
3: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7 w radiu RMF24. Słuchaj już jutro.
0: Ogłoszenie RMF24.
4: Reklama.
5: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, Marian, gdzie ty się schowałeś?
6: W lodówce tej nowej!
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
11: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar 3 plus 1 za grosz.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
0: Po reklamie.
14: Tu Radio RMF 24.
15: Zarząd Województwa Dolnośląskiego planuje elektryfikację linii kolejowej między Wrocławiem a Trzebnicą. Od tego tematu zaczynamy popołudniowe fakty z Wrocławia. Daniel Chawrylenia, zapraszam. Inwestycja pozwoli wprowadzić na tę trasę pomniejsze pociągi elektryczne, a dotychczas kursujące składy spalinowe skierować na inne, niezelektryfikowane odcinki. Samo projektowanie potrwa 1,5 roku. Wcześniej na tej trasie, o czym przypomina w rozmowie

0: nie będzie on zauważalny, bo to będzie około minuty, półtorej minuty. Natomiast właśnie chodzi o to, żeby te cięższe składy hybrydowe bądź elektryczne mogły na tą linię wjechać i żeby mogły być już za 4 lata, bo tak myślę, mogły być obsługiwane.
1: Dodajmy, że prace projektowe kosztują ponad 5 milionów złotych, a realizacja projektu planowana jest na 2028 rok. Teraz Wrocław i kontynuacja projektu Czyste Sępolno. W jego ramach na osiedlu powstają nowe miejsca zbiórki odpadów. Tylko w południowej części osiedla planowana jest modernizacja i budowa łącznie 55 nowych miejsc zbiórki odpadów. Właśnie ruszył kolejny etap realizacji. W drugiej połowie sierpnia zamontowano zespół pojemników podziemnych przy ulicy Partyzantów 57. Na wrzesień z kolei zaplanowano montaż podobnych gniazd przy 7 budynkach na ulicy Dębowskiego. To nie koniec. W planach jest też budowa 5 wiat, które mają być przeznaczone do gromadzenia odpadów biodegradowalnych. Dodatkowo spółka Wrocławskie Mieszkania zapowiada w najbliższym czasie korektę wymiarów wiat na odpady komunalne, tak żeby wewnątrz pergoli mieściły się pojemniki na wszystkie frakcje, bez konieczności ustawiania ich przed wiatami. Po zakończeniu realizacji w południowej części Sępolna projekt ma być kontynuowany we wschodniej części osiedla. Ostatni etap pracy dotyczy północno-zachodniej części osiedla. W tym przypadku ruszyły już prace projektowe. Słuchacie popołudniowych faktów w RMF 24 Wrocław. Zmieniamy temat. Jak już wiecie z naszej anteny, różne lokalizacje w Polsce są brane pod uwagę jako miejsca stacjonowania amerykańskich żołnierzy. Jedną z nich, o czym dowiedział się Piotr Paszkowski, jest powojskowe lotnisko w Oleśnicy.
2: Oleśnica jest atrakcyjna m.in. ze względu na położenie, bliskość Wrocławia oraz dobre połączenie z drogami S8 i A4. Władze miasta deklarują gotowość do współpracy. Decyzja w sprawie lokalizacji bazy ma zapaść w najbliższych miesiącach.
1: I na tym kończymy popołudniowe fakty z Wrocławia i okolic. Kolejne już jutro. Dziękuję i do usłyszenia.
3: A wy słuchacie Radia RMF 24. U nas najnowsze dane o stanie polskiej gospodarki, o których porozmawiam z ekonomistą doktorem Arturem Fiksem. Ale zaczniemy od Bliskiego Wschodu i najnowszych zapowiedzi prezydenta Donalda Trumpa. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie i zapraszam. Dzień dobry.

0: To jest popołudniowy program w Radiu RMF 24. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział dzisiaj kolejną odpowiedź na ataki balistyczne Iranu. Amerykański prezydent mówił o tym w krótkim wywiadzie dla Fox News. Zacytuję jego słowa. Uderzymy ich mocno, będzie odpowiedź. Powiedział cytowany przez korespondenta stacji, odnosząc się do wczorajszego ataku rakietami balistycznymi na bazy w Jordanii. Prezydent stwierdził, że wszystkie rakiety poza jedną zostały przechwycone. Ostatni z nich Stany Zjednoczone miały pozwolić uderzyć, bo nie stanowiła zagrożenia. Mimo pierwszej od tygodni bezpośredniej wymiany ciosów z Iranem, Trump przekonywał, że reżim w Teheranie chce wznowić negocjacje, bo, i tutaj kolejny cytat, sankcje działają naprawdę mocno, bardzo chcą się spotkać, powiedział Trump. Po prostu nie wiem, czy można liczyć na porozumienie z nimi, dodał. A ja przypomnę, że w nocy prezydent zamieścił przy tym na swojej platformie społecznościowej wygenerowane przez sztuczną inteligencję wideo mające przedstawić wyspę Hark rozwalaną na kawałki. Hark to, przypomnę, wyspa będąca najważniejszym ośrodkiem eksportu ropy naftowej i gazu Iranu, a Trump wielokrotnie groził zniszczeniem tych instalacji. Do tego dotąd jednak nie doszło. Radio RMF 24. Mamy jeszcze więcej informacji.
1: Tu Radio RMF 24.

0: Zerkam na siatkarskie parkiety. Trwa mecz Polska-Portugalia w 1/8 siatkarskiego Euro. Polki prowadzą w pierwszym secie 18-11. Brawo, oby tak dalej. W Radiu RMF 24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Rusza wielkie pakowanie i wyprowadzka z zamku w Kwidzynie na Pomorzu. Przed tym średniowiecznym budynkiem gruntowny 3-letni remont. W związku z tym wszystkie eksponaty muszą trafić do magazynów innych pobliskich placówek. Między innymi do zamku w Malborku czy Sztumie. Mówi Agnieszka Kowalska, zastępca dyrektora do spraw naukowo-konserwatorskich.
1: Pomimo, że nie mamy jeszcze generalnego wykonawcy i nie zaczynamy tak naprawdę jeszcze prac, natomiast musimy mieć czas na przemieszczenie po pierwsze wszystkich muzealiów, po drugie wszystkich innych sprzętów, które na dzisiaj w oddziale pozostają. My od kilku miesięcy tak naprawdę od uzyskania decyzji o dofinansowaniu rozpoczęliśmy pracę nad harmonogramem przemieszczeń, nad znalezieniem miejsca w magazynach muzealnych, w innych lokalizacjach Muzeum Zamkowego w Malborku. Ruszamy z przygotowaniem do przemieszczenia, pakowaniem i przewożeniem wszystkich obiektów.
2: Brzmi jak ogromna operacja.
1: Tak to też postrzegamy. Taki zakres prac ani w oddziale Zamek w Kwidzynie, ale w zasadzie w żadnym z oddziałów Muzeum Zamkowego w Malborku dotychczas nie był realizowany. Zazwyczaj jednak obejmujemy pracami tylko budynek bądź część budynku. Tutaj pracą będzie podlegał cały zamek. Na szczęście dysponujemy przede wszystkim swoimi magazynami muzealiów, które są w stanie jeszcze pomieścić dodatkowe obiekty.
0: Tłumaczy Agnieszka Kowalska, zastępca dyrektora do spraw naukowo-konserwatorskich. A w Radiu RMF 24 już za chwilę fakty o 19.
3: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: za chwilę w radiu RMF 24. Najświeższe fakty RMF FM.
1: Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
6: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
7: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
9: Aha.
8: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
11: 19. Wracamy do studia Faktów RMF FM. Zaprasza Anna Wachowska.
12: Jestem, zapraszam. Polskie siatkarki grają z Portugalkami na Mistrzostwach Europy, stawką ćwierćfinał. Jest śledztwo w sprawie pożaru w zakładach produkujących drony w Skarżysku Kamiennej. O wersję wydarzeń, które biorą pod uwagę prokuratorzy, zapytam dziennikarza RMF FM. Kierowcy, uważajcie, po kolizji czterech samochodów dostawczych są utrudnienia na dolnośląskim odcinku A4. Polskie siatkarki grają z Portugalią w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM obserwuje mecz w Stambule.
13: Jestem.
12: Witaj, Patryku. Polki są faworytkami tego starcia.
13: Bez wątpienia.
12: No właśnie, a czy wywiązują się z tej roli?
13: No, wynik pierwszego seta 25-18. Wydaje się, że Portugalkom brakuje po prostu argumentów. Można nadrabiać ambicją, charakterem, ale widać, że Polki mają zdecydowanie większy potencjał, większe doświadczenie. Zatem wszystko pod kontrolą. Natomiast na początku tego turnieju Polkom w meczach z tymi teoretycznie słabszymi zespołami zdarzały się przestoje i ten pierwszy set też był w wykonaniu biało-czerwonych krótkimi momentami, ale jednak nierówny. Dodam, że w ćwierćfinale na Polki albo na Portugalki czeka już reprezentacja Holandii.
12: Śledztwo w sprawie przestępstwa o charakterze terrorystycznym wszczął po pożarze w zakładach w Skarżysku Kamiennej Małopolski Wydział Prokuratury Krajowej. W nocy ktoś podłożył ogień w jednym z pomieszczeń fabryki dronów. Szkody oszacowano na 15 milionów złotych. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Krzysztofie, jakie są ustalenia śledczych?
14: Kwalifikacja prawna tego postępowania wskazuje, że główną wersją badaną przez prokuraturę i służby jest celowe podłożenie łatwopalnego ładunku na zlecenie obcego wywiadu przeciwko Polsce. Ten czyn traktowane jest jako udział w działalności obcych służb specjalnych, a do tego jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym. Sprawcy grozi nawet dożywocie. Na razie jednak nie udało się ustalić jego tożsamości. Kamery monitoringu zarejestrowały jedynie postać w kominiarce z plecakiem, która wywołała pożar. Zniszczeniu uległy pomieszczenia magazynowe, w których przechowywane są systemy bezzałogowe, dostarczane m.in. polskiej i ukraińskiej armii. Śledztwo prowadzone jest wspólnie przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i policjantów Komendy Wojewódzkiej w Kielcach. Szef świętokrzyskiej policji powołał w tym celu specjalny zespół.
12: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Cztery samochody dostawcze zderzyły się na dolnośląskim odcinku A4. Do kolizji doszło w pobliżu Strzeganowic między węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice. I tam zablokowany jest pas jezdni w kierunku Zgorzelca.
15: Ludzkie sprawy w faktach RMF FM.
12: Mieszkańcy budynku przy ulicy Chorzej w Szczecinie wynoszą ostatnie rzeczy ze swoich mieszkań. W sobotnią noc 9 rodzin musiało je opuścić, ponieważ budynek grozi zawaleniem. Mieszkańcy mówią, że zgłaszali problem od lat, a na ekspertyzę o stanie kamienicy wydali z własnych kieszeni ponad 100 tysięcy złotych.
16: Do wszystkich radnych miasta Szczecina napisałam płomienne listy, żeby nam pomogli, żeby nas wsparli, żeby nas ratowali. Nikt nie odpowiedział. To były 4 lata pisania, monitorowania, dobijania się do drzwi, na nic. Teraz dorobek mojego życia pakuję ze ściśniętym gardłem. Muszę się wynieść, mimo że to jest moje mieszkanie.
12: Długo pan tutaj mieszkał?
17: Ja tu się urodziłem, mieszkałem do 5 roku życia. Później po 20 kilku latach to wróciłem i nieprzerwanie od 18 lat. Kawał życia, kawał historii. Nie wyobrażam sobie, że mogę resztę życia spędzić gdzie indziej.
12: Usłyszała od mieszkańców budynku reporterka RMF FM Anna Pałamar. Poszkodowane rodziny czekają teraz na decyzję w sprawie mieszkań zastępczych. Na razie nocują w zaproponowanym przez miasto hostelu pracowniczym. W najbliższy weekend wielki finał 15. edycji Poland Business Run. Przy krakowskich Błoniach 5-osobowe sztafety złożone z pracowników firm i instytucji pobiegną w szczytnym celu.
18: Będziemy biec nieustająco po to samo. Po to, żeby innym się żyło lepiej i dobrze i sprawniej i normalniej. Biegamy od 15 lat dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi po amputacjach. Pomagamy protezować, pomagamy stawiać na nogi, odzyskiwać wiarę w życie i w sens tego życia i w marzenia.
12: Zapowiada Agnieszka Pleti, prezes fundacji Poland Business Run. Dziś ruszyły biegi wirtualne dla tych, którzy nie mogą pojawić się w miejscu zawodów.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Radio RMF 24.
11: Polskie siatkarki grają z Portugalkami na Mistrzostwach Europy. Śledzimy to spotkanie. Na razie przypomnę pierwszy set dla Polek. A za chwilę u nas gość, ekonomista dr Artur Fix, z którym porozmawiam o najnowszych danych o stanie polskiej gospodarki. Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam.

0: To jest wieczorny program w radiu RMF 24. Dane o produkcie krajowym brutto za drugi kwartał potwierdzają odporność polskiej gospodarki na skutki wojny na Bliskim Wschodzie, ocenia PKO BP w komentarzu do dzisiejszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Głównym motorem wzrostu pozostaje konsumpcja, ale coraz większe znaczenie mają inwestycje. Z kolei zdaniem ekonomistów ING wzrost gospodarczy nadal napędzały przede wszystkim branże usługowe, które odpowiadały za ponad połowę wzrostu wartości dodanej. Porozmawiam o tym z naszym gościem, którym jest pan dr Artur Fix, ekonomista z Uniwersytetu WSB Merito. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Panie doktorze, czy dane GUS-u o PKB to jest powód do optymizmu?
1: Wydaje się, że tak, że nasza gospodarka jest dosyć stabilna, chociażby scoringi raczej są dość sceptyczne, czy Moody's, czy Fitch dają nam perspektywę negatywną.
0: W tych dzisiejszych danych GUS-u coś pana zaskoczyło albo utwierdziło w przekonaniu?
1: No, niewątpliwie zaskoczył poziom inflacji. Tak, że ona jest tam na poziomie 3,4, gdzie prognozy były troszkę niższe.
0: Komentując dane GUS-u, minister finansów Andrzej Domański wskazał na trzy główne elementy, które wspierają wzrost gospodarczy. Zacytuję: konsumpcję, inwestycje oraz eksport. Czy któryś z tych elementów, panie doktorze, może wzrosnąć albo osłabnąć w najbliższych miesiącach?
1: Wydaje się, że pewne zmiany mogą zajść przede wszystkim w konsumpcji, bo ona troszeczkę nam spadła w ostatnim czasie. Poprawić może się eksport i inwestycje.
0: A czy te dane o inflacji mogą się zmienić? Teraz kończy się znowu ten program CPN, czyli tańsze paliwo. Czy to może napędzić znowu w jakiś sposób inflację w naszym kraju? Czego pan się spodziewa?
1: Wydaje się, że tak, inflacja będzie rosła. Część ekspertów mówi, że tak, ten największy wzrost będzie gdzieś tam w okolicach końca roku i myślę, że wtedy inflacja może przekroczyć nawet 4%, będzie gdzieś tam pewnie między 4 a 5.
0: A jak jeszcze na polską gospodarkę wpłynął i może wpłynąć konflikt na Bliskim Wschodzie?
1: Jeżeli ceny paliw będą utrzymywały, to, czy nawet rosły, to na pewno znajdzie to przełożenie na ceny. Tutaj proszę wziąć pod uwagę, że ceny żywności, które dzięki sezonowi, dzięki okresowi letniemu spadły, w miesiącach jesiennych na pewno zaczną wzrastać, co może jeszcze bardziej przyspieszyć wzrost inflacji.
0: Panie doktorze, za ponad tydzień, 8-9 września, najbliższe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej i oczekiwana decyzja w sprawie stóp procentowych. Czego się pan spodziewa?
1: Osobiście spodziewam się tego, że stopy procentowe zostaną utrzymane na tym poziomie, na którym są. Nie ma żadnych tutaj powodów, dla których miałyby być obniżane i to jest zła informacja dla kredytobiorców. Myślę, że Rada Polityki Pieniężnej będzie bardzo dokładnie przyglądała się temu, jak w ciągu najbliższych kilku miesięcy będą kształtowały się ceny i poziom inflacji. I myślę, że z pewnym opóźnieniem będzie reagowała na to. Natomiast w najbliższym czasie nie spodziewałbym się spadku stóp procentowych.
0: A co może sprawić, panie doktorze, że stopy procentowe pójdą w górę na przykład?
1: Zdecydowanie szybszy wzrost inflacji niż zakładamy. Czyli jeżeli ta inflacja, powiedzmy, pod koniec roku będzie nie na poziomie około 4, tylko będzie wyższa, no to Rada Polityki Pieniężnej już będzie miała takie powody, dla których może te stopy procentowe podnieść.
0: Bardzo panu dziękuję za komentarz. Gościem Radia RMF 24 był dr Artur Fix, ekonomista, Uniwersytet WSB Merito. Jeszcze raz dziękuję, panie doktorze. Spokojnego wieczoru.
1: Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.
0: Kłaniamy się. Do widzenia, do usłyszenia w Radiu RMF 24. Jeszcze więcej informacji. RMF 24.

0: Wielki sport w Radiu RMF 24. Polskie siatkarki rozpoczęły mecz w Stambule z Portugalią. To jest już 1/8 finału Mistrzostw Europy. To spotkanie było zaplanowane na 18, ale przesunięto go na 18:30. Rozgrywkę śledzi nasz dziennikarz z redakcji sportowej, Patryk Serwański. Dobry wieczór, witamy.
1: Dobry wieczór.
0: Jak radzą sobie biało-czerwone?
1: Wszystko na razie idzie zgodnie z planem. No dobra, może nie do końca, bo oczekiwaliśmy tutaj łatwego zwycięstwa po szczególnie dobrym pierwszym secie, ale mówiłem o tym też w faktach, że Polki no mają takie momenty, kiedy grają z drużynami teoretycznie słabszymi, że troszkę tam brakuje momentami koncentracji. Tak też było w pewnych momentach tego drugiego seta, który właśnie trwa. Na początku tego seta zarysowała się przewaga Portugalii, to niespodzianka. Były nawet 4 punkty przewagi, 11-7 prowadziły Portugalki, no ale Polki już rzuciły ten wyższy bieg, opanowały sytuację i teraz mamy 23-15. Także no to wszystko zmierza w stronę szczęśliwego zakończenia. Takim szczęśliwym zakończeniem będzie oczywiście 3-0. Skoro Polki to faworytki, no to lepiej by tutaj było nie tracić seta, oszczędzić trochę tej energii. To tak się niby wydaje. Co to jest spędzić na parkiecie parędziesiąt minut, kiedy jest się zawodowym sportowcem, zawodową sportsmenką. No ale lepiej zawsze te siły oszczędzać na kolejne mecze. A już wiemy, że w ćwierćfinale Polki zagrają, jeżeli wygrają to spotkanie, z Holenderkami. Holenderki dzisiaj stoczyły długi pojedynek ze Słowenkami, wygrały 3-2, no i są już w tej 1/4 i być może teraz już przedstawiciele holenderskiego sztabu siedzą i oglądają to spotkanie Polek z Portugalkami i patrzą, jak to się wszystko zakończy. Na razie dobrze to wygląda, pierwszy set 25-18, w drugim 23-16 w tym momencie, także zmierzamy do prowadzenia 2-0 i miejmy nadzieję, że za chwilę będzie też i trzeci set na naszym koncie.
0: Patryk Serwański, redakcja sportowa RMF FM. Patryku, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję. 24.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
3: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
4: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster, już dziś o 21.30 w TVN.
5: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
6: Po reklamie.

W Radiu RMF24 wybierzmy się na chwilę na Islandię, która, przypomnę, w większości opowiedziała się przeciwko wznowieniu negocjacji z Brukselą. Ta wyspa to coraz bardziej popularny kierunek turystyczny, również wśród Polaków. Przewodnicy wskazują, że z roku na rok przybywa po

0: polskich turystów na Wyspie Lodu i Ognia. Co takiego jest w tym miejscu i czy naprawdę można się w nim zakochać od pierwszego wejrzenia? Nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat pytał o to Piotra Wojciechowskiego, przewodnika po Islandii.
1: Islandia ciągle pozostaje inną planetą. To jest miejsce, gdzie po prostu właśnie to, co znamy z innych miejsc, niekoniecznie tylko w Europie, po prostu z innych miejsc na świecie, to są inne rzeczy niż te, które można zobaczyć tutaj na Islandii. To naprawdę jest inna planeta, a PR jest dobrze robiony, trzeba przyznać, bo liczby bezwzględne pokazują duży przyrost jak gdyby zainteresowania, w Polsce zwłaszcza, to jest ciekawe, ale my w tej chwili jesteśmy 8. narodem pod względem osób odwiedzających Islandię. Ze wszystkich turystów stanowimy tutaj już 8. grupę i coraz bardziej się pniemy w tych rankingach. Myślę, że po tym sezonie może się okazać, że na przykład jesteśmy już na 6. miejscu, nie? Ale przed sezonem to było 8. miejsce. Jeżeli chodzi o liczby, w 2008 roku w sezonie letnim, a tutaj lato trwa pół roku, było tutaj 400 tysięcy turystów z całego świata. Przed COVID-em, przed pandemią COVID, tych ludzi było tutaj już ponad 2 miliony, 2 miliony 300 tysięcy, czyli procentowo to jest olbrzymi przyrost. W tej chwili wróciliśmy do poziomu sprzed pandemii, czyli 2 miliony 300 tysięcy turystów, jak to zestawimy z Barceloną na przykład, gdzie dziennie pewnie jest niewiele mniej turystów co tutaj w rok, to pokazuje, jak mało ludzi tutaj dotarło, ale też te liczby pokazują, jak to się robi coraz bardziej popularne miejsce i bardzo słusznie, bo jest przepięknie.
2: Ten szczyt sezonu turystycznego to jest za nami, to się kończy, końcówka sierpnia, gdzie niegdzie mówi się, że to jest właśnie ten taki najwyższy moment, najwyższy szczyt za nami, że teraz turyści cały czas chętnie przyjeżdżają, ale jednak nie aż tak dużo, może to ze względu na to, że jednak wakacje.
1: Szczyt szczytów skończył się mniej więcej 20 sierpnia. W tej chwili jesteśmy jeden stopień niżej, ale ciągle jest bardzo dużo ludzi na wyspie. Warto wspomnieć, że wakacje na Islandii trwają do 15 sierpnia i to nie jest przypadek, bo to jest wszystko zsynchronizowane z przyrodą, więc tak to wygląda. Natomiast ciągle jest tak, że mnóstwo dróg jeszcze jest otwartych, zwłaszcza te miejsca wewnątrz kraju, w tak zwanym interiorze, czy po angielsku Highlands. To są takie miejsca bardzo sezonowe, sezonowo czynne, więc tam można wjeżdżać, powiedzmy sobie, od początku lipca do końca września, czasami do połowy października.
0: Wyjaśniał Piotr Wojciechowski, przewodnik z Islandii, z którym rozmawiał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Jakie miejsca najbardziej przypadły do gustu polskim turystom? O tym opowiedziała Małgorzata z Rzeszowa, turystka po Islandii.
3: Piękna przyroda. Na pewno będę chciała jeszcze tutaj wrócić. Nasz przewodnik pokazał nam to, co najbardziej atrakcyjne, czyli gejzery, kanion Justina Biebera, góry tęczowe, które były moim marzeniem i się to marzenie spełniło. Ale w planach jeszcze są fiordy, jeszcze Reykjavik i Islandia zimą. No i być może rajd wokół całej wyspy.
2: Największe różnice, patrząc tak trochę jak turysta, który może na co dzień zwiedza bardziej europejski kontynent, a tutaj teraz będąc na Islandii, jakieś takie największe różnice, nie wiem, czy w stylu życia, no w porze dnia to na pewno, bo tu jest cały czas jednak widno.
3: Przestrzeń. Przestrzeń robi wrażenie, ale też takie pozytywne nastawienie mieszkańców do siebie i do turystów, chęć pomocy, czego doświadczyliśmy jeden raz na drodze, akurat nie nasz przewodnik udzielał komuś pomocy i ponoć jest to w stylu Islandczyków. Myślę, że jednak największe wrażenie robi przyroda.
0: Miejsca warte odwiedzenia przedstawiła Małgorzata z Rzeszowa, turystka, z którą rozmawiał Benjamin Kubiak-Piłat, nasz wysłannik na Islandię. Ja dodam, że jeszcze mam komentarz w sprawie referendum w Islandii. Otóż Komisja Spraw Zagranicznych Parlamentu tego kraju nie zdecydowała dzisiaj o wycofaniu wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej. Na wycofania wniosku złożonego przez Islandię jeszcze w 2009 roku domaga się opozycyjna partia Niepodległości, która powołuje się na wolę społeczeństwa. Radio RMF 24, jeszcze więcej informacji.

0: Trwa mecz 1/8 siatkarskiego Europań, Polska-Portugalia i w secie trzecim 10-13 dla Portugalii. Trzymamy kciuki. W Radiu RMF24 mamy teraz informację z rodzimego podwórka piłkarskiego. Otóż Dawid Kroczek nie jest już trenerem Rakowa Częstochowa. Klub spod Jasnej Góry zdecydował o zakończeniu współpracy z 37-letnim szkoleniowcem po fatalnym początku sezonu. Czarę goryczy przelała niedzielna porażka z Jagiellonią Białystok. Raków, przypomnę, przegrał 2-5, choć dwukrotnie doprowadzał do remisu. W ostatnim kwadransie spotkania częstochowianie stracili 3 bramki. W 4 ligowych meczach nowego sezonu Raków nie zdobył ani jednego punktu i zajmuje ostatnie miejsce w tabeli ekstraklasy. Kroczek, przypomnę, prowadził zespół również w eliminacjach Ligi Konferencji. Raków pokonał niżej notowaną Valentę i Hammerby, ale odpadł w decydującej rundzie z Hajdukiem Split po dogrywce. Łącznie 37-letni szkoleniowiec poprowadził częstochowski klub w 14 meczach. Jego bilans to 6 wygranych, 2 remisy i 6 porażek. Nie znamy na razie nazwiska następcy Dawida Kroczka. W Radio RMF24 już za chwilę fakty i fakty sportowe. Zostańcie z nami, jest 19:50.
1: Radio RMF24.

0: dobra, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o

0: Kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
1: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry chwale.
2: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
3: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
2: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
4: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 razy 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
7: O, już zatrudniam.
8: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Jak raty, to tylko w RTV. TV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Po reklamie.
10: To już 20, czas na fakty RMF FM. Anna Wachowska, posłuchajmy razem.
11: Polskie siatkarki mają ćwierćfinał Mistrzostw Europy na wyciągnięcie ręki. To temat numer jeden w faktach i faktach sportowych RMF FM. Potem alarmująca statystyka na Lubelszczyźnie. W co siódmej gminie nie ma syreny, która może ostrzec mieszkańców o zagrożeniu. A na koniec Anne Hathaway w nowej roli. Kończy się trzecia partia meczu Polska-Portugalia w 1/8 Mistrzostw Europy Siatkarek. Nasze zawodniczki prowadzą 2-0 w setach. Rozgrywany w Stambule pojedynek śledzi Patryk Serwański z redakcji sportowej RMFFM. Witaj Patryku, jaki wynik w trzecim secie?
12: No niekorzystny. Polki przegrywają teraz 16-20. Bardzo źle rozpoczęły tego trzeciego seta. Wynik 6-0 na korzyść Portugalii. No i to są właśnie te przestoje, o których mówiłem przed godziną w faktach. Przestoje niebezpieczne, jeśli chodzi o grę biało-czerwonych, które im się zdarzają. No i jeżeli rywalki będą lepsze, jeżeli będziemy grać z jakąś lepszą drużyną, to ten problem może być jeszcze poważniejszy. No więc trzeba powalczyć, żeby ten mecz zamknąć wynikiem 3-0. Teraz atak Magdaleny Stysiak jest 17 punkt. Przegrywamy więc 3 punktami. Oczywiście do tego meczu wrócę w faktach sportowych.
13: Aktualny obraz faktów.
11: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na autostradzie A18 w Lubuskiem. W Nowoszowie dachowało auto osobowe. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Górnicy kontynuują protest pod ziemią w likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach. Według Sierpnia 80 Polska Grupa Górnicza chce do prac likwidacyjnych angażować firmy zewnętrzne. PGG zaprzecza i podkreśla, że strajk jest nielegalny. Reporterka RMF FM Anna Kropaczek w faktach. Aniu, jak przebiega ten protest?
14: Górnicy zjeżdżają na dół, ale nie podejmują pracy.
15: Mieliśmy obiecaną sprawiedliwą transformację, mieliśmy obiecane to, że będziemy likwidować to wszystko siłami własnymi, że nie będziemy sztucznie skracać terminów poprzez wprowadzenie innych firm.
14: A gwarantem tego miał być dyrektor odpowiedzialny za likwidację kopalń w PGG, który stracił stanowisko. Mówił mi jeden z protestujących górników z porannej zmiany. Wiceprezes PGG Grzegorz Wacławek powiedział, że zarząd jest zaskoczony protestem w kopalni Wujek.
16: Sam strajk jest strajkiem nielegalnym, ale będziemy dążyć do tego, by porozumieć się z załogą.
14: Wiceprezes odpiera zarzuty związkowców i zapewnia, że udział firm zewnętrznych we wszelkich pracach w kopalniach w ciągu 2 lat obniżył się o ponad 40%.
11: Nawet w co siódmej gminie na Lubelszczyźnie nie ma syreny zdolnej nadać alarm o zagrożeniu. Chodzi o 3-minutowy sygnał modulowany. W faktach wracamy do ustaleń reportera RMF FM. Dominik Smaga rozmawiał o tym z wojewodą Krzysztofem Komorskim.
17: Ile gmin nie ma syren?
18: Myślę, że około 30.
17: Kiedy one się pojawią i w jakiej kolejności?
18: Podpisaliśmy umowę z firmą na montaż dodatkowych 326 syren na terenie naszego województwa. W pierwszej kolejności podchodzimy do powiatów przygranicznych i tych, w których jest ich najmniej. Do końca roku planujemy, aby w naszym województwie było około 1000 syren.
17: Czy dojdziemy do sytuacji, że zamiast około 30 gmin, w których nie ma ani jednej syreny, zejdziemy do zera?
18: Nie będę pana publicznie kłamał. Liczę się z tym, że gdzieś zawsze będzie brak.
11: Usłyszał reporter RMF FM Dominik Smaga. W niektórych przypadkach problemem jest umiejscowienie syren z dala od domów. Anne Hathaway zagra u boku Toma Cruise'a. Chodzi o nową odsłonę słynnego filmu Szybki jak błyskawica. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM przynosi te informacje. Kogo zagra ta znana aktorka?
19: Ma wcielić się w rolę inżynierki oraz właścicielki zespołu wyścigowego, bo w tym filmie Tom Cruise wróci do świata wyścigów prawie 40 lat po premierze oryginału. Wtedy główną postać kobiecą zagrała Nicole Kidman i to wtedy oboje z Cruise'em poznali się, a potem zostali małżeństwem. Od czasu rozwodu nie pojawili się razem na ekranie. Premiera tego nowego wyścigowego widowiska ma już konkretną datę – 2 czerwca 2028 roku.
11: Znacznie wcześniej, bo już za godzinę w Studiu Faktów pojawi się Katarzyna Podraza, za chwilę u nas też fakty sportowe. A ja dziękuję i dobrego wieczoru Wam życzę.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Za nami fakty, a w Radiu RMF 24 jeszcze więcej informacji. Przypomnę, Polki grają o ćwierćfinał Euro. Śledzimy to dla was, a ja witam ponownie. Krzysztof Urbaniak.

0: Mamy ćwierćfinał siatkarskiego Euro. Nasze panie wygrały z Portugalkami 3-0. Brawo, brawo, brawo. Wrócimy do tego w faktach sportowych RMF FM. A to jest wieczorny program w Radiu RMF 24. Przypomnę, że dziś ostatni dzień obowiązywania pakietu ceny paliw niżej, czyli CPN. Jeszcze przez niespełna 3 godziny za 95 zapłacimy maksymalnie 6,64 zł. Za 98 7,46 zł. Z kolei za olej napędowy 7,31 zł. O tym, co zmieni się o północy, mówiła dziś w Radiu RMF 24 Urszula Cieślak, starszy analityk rynku paliw, biuro Reflex. Posłuchajmy.
1: Automatyczne przywrócenie pierwotnej stawki, którą mamy dla paliw płynnych w sprzedaży detalicznej 23% z obecnego jeszcze dzisiaj obowiązującego poziomu 8% będzie oznaczało automatyczny wzrost cen benzyny i oleju napędowego, bo właśnie te paliwa były objęte pakietem CPN i będzie to w obu przypadkach, zarówno dla benzyn, jak i oleju napędowego, oznaczało podwyżki w przedziale 60-90%. Te widełki tej skali wzrostu wynikają z tego, że pewnie nie na wszystkich stacjach w stosunku do cen, które dzisiaj widzimy, będzie jednakowa podwyżka, no bo to będzie po części zależało od tego, jakie dzisiaj mamy poziomy cen na stacjach, bo pamiętajmy, że nie wszędzie tankujemy w tych maksymalnych cenach wyznaczonych przez ministra energii. Są też stacje, gdzie możemy kupić paliwo kilkanaście, 20 groszy poniżej tych maksymalnych cen wyznaczanych przez ministra energii, a więc to wszystko będzie wpływało finalnie na każdej stacji, ile zapłacimy drożej za paliwo. Ale podwyżki do 90 groszy to jest takie no, minimum, którego musimy się spodziewać od północy na stacjach.
2: To od jutra, ale na Bliskim Wschodzie mamy znów eskalację działań, to znaczy zaczęli z powrotem Amerykanie i Irańczycy do siebie strzelać. Czy w związku z tym trzeba się liczyć z kolejnymi podwyżkami cen ropy, co się przełoży w ciągu jakiegoś czasu na dalsze podwyżki cen ropy i paliw?
1: No zobaczymy, czy ten wzajemny ostrzał, który miał miejsce w ostatnich kilkudziesięciu godzinach, to będzie początek do jakiejś większej serii ataków, czy będzie to miało charakter jednorazowy, ale już dzisiaj widzimy reakcję giełd i wzrost cen ropy Brent powyżej $90 za baryłkę. Dzisiaj, od jutra pewnie ceny hurtowe się nie będą zmieniały. Kolejne zmiany środa, czwartek. Niestety na rynku hurtowym mogą przynieść podwyżki cen, a więc do tych wzrostów cen na stacjach, które zobaczymy jutro, wynikających już jakby tutaj tylko i wyłącznie niemal ze zmiany stawki podatku VAT, w kolejnych dniach, jeszcze przed weekendem, mogą dojść podwyżki już wynikające z tych uwarunkowań rynkowych, a więc wzrostu cen ropy naftowej, wzrostu cen paliw gotowych na rynku europejskim. A więc no, ta perspektywa nie wygląda w tym momencie dobrze. Chyba że, tak jak mówię, ten ostrzał ostatni wzajemny będzie miał charakter taki tymczasowy, krótkotrwały i nie przerodzi się to w jakąś większą eskalację konfliktu. Z tych doniesień, które dopływały do nas w ubiegłym tygodniu, wynika, że Stany Zjednoczone nie przygotowują się jeszcze przed tymi listopadowymi wyborami połówkowymi do takiej głębszej eskalacji militarnej. A więc być może to był to jakiś taki jednorazowy incydent, który nie będzie miał ciągu dalszego, a w związku z tym też ten wzrost cen ropy, który dzisiaj notujemy, może będzie krótkotrwały.
0: Mówiła Urszula Cieślak, starszy analityk rynku paliw Biuro Reflex, była na gościem Tomasza Terlikowskiego. Dodam, że resort finansów informował, że dotychczasowy koszt programu CPN wyniósł około 4 700 000 000 zł. Wznowienie na ostatnie dwa tygodnie sierpnia obniżki VAT na paliwa będzie kosztować budżet państwa według szacunku Ministerstwa Finansów prawie 500 milionów złotych. Zerkam jeszcze na to, co dzieje się na arenach sportowych. Teraz właśnie trwa mecz Maji Chwalińskiej z Taylor Townsend. To jest US Open, pierwsze spotkanie Maji i jak na razie pierwszy set, w którym jest 1-1 w gemach. Trzymamy kciuki za Maję. Za chwilę do tego wrócimy w Radiu RMF 24.
3: RMF 24.

0: W Radiu RMF 24 nowe sportowe informacje. Będzie i o siatkówce, i o tenisie. Zacznijmy od tej pierwszej dyscypliny. Polskie zawodniczki, przypomnę, awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Europy po zwycięstwie nad Portugalią 3-0. Mecz oglądał nasz dziennikarz z redakcji sportowej, Patryk Serwański, który jest ponownie z nami.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Pewne zwycięstwo biało-czerwonych?
1: No, wynik mówi sam za siebie, ale jednak no, diabeł tkwi w szczegółach i o tym chciałem chwilę powiedzieć. Pierwszy set rzeczywiście bardzo dobry. Tutaj Polki od początku narzuciły swój styl gry. Wygrały, powiedzmy, dość pewnie. W drugim secie już było trochę problemów, bo do połowy tej drugiej partii to rywalki prowadziły maksymalnie 4 punktami, więc no, nie trzeba było bić na alarm, ale jednak były jakieś problemy. No, to są właśnie takie przestoje w grze naszej drużyny. Taka nieumiejętność jakby zachowania koncentracji przez cały mecz i takie jego pójścia za ciosem. Kiedy gra się z Portugalią, no to sobie można odrobić, ale jesteśmy już w ćwierćfinale Mistrzostw Europy, to już rywalki będą tylko mocniejsze. W każdym razie w drugiej partii Polki sobie to odrobiły, no i od tego stanu tam 13-13 już potem poszły za ciosem, skończyło się 25-17, więc ta końcówka drugiej partii świetna. No i co się dzieje, kiedy Polki wychodzą na trzeciego seta? Rozpoczyna się to od wyniku 0-6. Na korzyść Portugalii, tak? Te 6 punktów. Także no, dobra końcówka drugiego seta, zaczynamy trzeciego i znowu to się wszystko nie układa, trzeba gdzieś tam gonić. Mm-hmm. Potem emocje w końcówce i ten set akurat trzymał nas w napięciu do samego końca, bo jeszcze mieliśmy remis 23-23, później 2 piłki na naszą korzyść. Także jest awans do 8, ale no gdzieś trzeba sobie patrzeć na to, że no, moglibyśmy troszeczkę więcej oczekiwać, tak? To nie było, ten mecz nie wyglądał w ten sposób, że od pierwszej do ostatniej akcji wszystko układało się po naszej myśli. Były takie przestoje, które powodowały, że było, no nie powiem, że jakoś bardzo groźnie, bo tu jakieś takie miałem przeświadczenie, że to się uda wszystko zamknąć, ale gdzieś tam trener Lavarini powinien na to zwrócić, pewnie zwróci uwagę na te przestoje w grze, bo to po prostu będzie niebezpieczne, a dalej gramy z Holandią, to w czwartek ćwierćfinał, czyli już drużyna zdecydowanie mocniejsza od Portugalii.
0: I będziemy bardzo mocno trzymać kciuki za biało-czerwony. Czas teraz na tenis i turniej US Open. Przed nami mecze Igi Świątek i Huberta Hurkacza. A już trwa mecz Mai Chwalińskiej. Jak idzie Mai i jakie są nadzieje na zwycięstwo Igi i Huberta?
1: Tak, od Mai zacznijmy, bo już gra. No, Maja Chwalińska na razie przegrywa 2-3 na korzyść jednego przełamania Taylor Townsend, jej rywalka amerykanka. Doświadczona teraz gdzieś tam pod koniec pierwszej setki rankingu, ale to jest naprawdę dobra zawodniczka, taka atletyczna. Myślę, że Mai nie będzie z nią łatwo. Teraz kolejny gem serwisowy Townsend, w którym ona prowadzi 30-0, także zmierza po 4. Hubert Hurkacz kontra Damir Dżumhur, zawodnik z Bośni i Hercegowiny. No, jeżeli Hubert będzie serwował tak, jak potrafi, jeżeli gra na tym swoim poziomie, który znamy, to powinien sobie z tą przeszkodą poradzić. No i na koniec dnia, właściwie na koniec dnia w Nowym Jorku, bo u nas to już będzie wtorek, bo na pierwszą w nocy jest teraz zaplanowany mecz Igi Świątek z Chinką Wang Xiu. No tutaj też wydaje się, że Polka jest oczywiście zdecydowaną faworytką. Także dwa zwycięstwa, można powiedzieć tak skrótowo, których byśmy oczekiwali. No i w przypadku Mai Chwalińskiej ona dużo wyżej notowana od Taylor Townsend, ale mimo wszystko zwycięstwo Polki będzie jakąś małą niespodzianką, myślę. Tak bym sobie to wyobrażał.
0: Patryk Serwański, redakcja sportowa RMF FM. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Przypomnę, że z Patrykiem spotkamy się jeszcze w Faktach Sportowych RMF FM o 21 i o 22, a za Maję Chwalińską oczywiście bardzo mocno trzymamy kciuki. Radio RMF 24. Mamy jeszcze więcej informacji.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
7: No to życzę szczęścia.
8: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
9: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
12: Po reklamie.
13: Radio RMF.

To jest wieczorny program w Radiu RMF24. Mam dla was jeszcze więcej informacji. Już za kilka godzin rozpoczną się obchody, które upamiętnią 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Najważniejsi urzędnicy z prezydentem Karolem Nawrockim, premierem Donaldem Tuskiem oraz wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem na czele wezmą udział w uroczystościach. Jak zapowiada resort obrony, w uroczystościach obok przedstawicieli najwyższych władz wezmą również udział kombatanci, żołnierze Wojska Polskiego, harcerze oraz wszyscy ci, którzy wspólnie będą chcieli uczcić bohaterstwo polskich obrońców i pamięć wszystkich ofiar II wojny światowej. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 4:15 rano. Ich punkt kulminacyjny, w tym uruchomienie syren alarmowych, przypadnie na godzinę 4:45, czyli moment pierwszego niemieckiego ataku na polską placówkę. Podczas uroczystości zaplanowano wystąpienie polityków, prezydenta, premiera i szefa MON. Nad ranem pamięć pierwszych cywilnych ofiar II wojny światowej zostanie uczczona również w Wieluniu w województwie łódzkim, który 1 września 1939 roku był pierwszym polskim miastem zbombardowanym przez Luftwaffe. W tych uroczystościach obok nielicznych żyjących jeszcze naocznych świadków tragedii wezmą udział m.in. marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz wicepremier obrony narodowej Cezary Tomczyk.

0: Słuchacie Radio RMF 24. 31 sierpnia dobiega końca. Za chwilę rozpocznie się 1 września, a więc dla milionów uczniów i nauczycieli początek roku szkolnego 2026-27. Dziś przed kancelarią premiera odbył się protest środowiska pedagogów dotyczących podwyżek ich pensji. I ten temat, czyli zarobki, był jednym z głównych tematów w popołudniowej rozmowie. Mówi o tym prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Bronia. Pytał go o to Grzegorz Sroczyński.
1: Powiedzmy, że właśnie skończyłem studia polonistyczne, bardzo bym chciał. Mam przygotowanie pedagogiczne, czyli skończyłem jeszcze ten rok.
2: Tak, przynajmniej półtora
1: semestru.
2: Przygotowanie pedagogiczne.
1: Dostaję pierwszą pracę w szkole. 1 września zaczynam prowadzić lekcje polskiego w podstawówce w klasie 7-8. Ile dostaję na rękę?
2: No, jeżeli to jest człowiek poniżej 26 roku życia, ma ulgę podatkową, natomiast jego wynagrodzenie brutto to jest 5300 zł.
1: Cztery na rękę.
2: No, jeżeli nie będzie płacił podatku, tego będzie miał więcej, ale
1: to
2: jeżeli,
1: 400 czy 4200.
2: Jeżeli jest to osoba, która rozlicza się tak jak każdy z 12% podatku, no to widać wyraźnie, że to może być w granicach 4,5 tysiąca. To są wszystkie pieniądze, które ten człowiek zarobi. Oczywiście, jeżeli będzie chciał pracować więcej, a jako polonista będzie wyjątkiem w swojej szkole, to może pracować nawet na półtora czy na dwa etaty. Jeżeli czas, siły i możliwości organizacyjne na to pozwolą. Natomiast no to jest coś, co powoduje, że młody człowiek, a mamy takie przykłady, gdy w sierpniu dowiedział się po 20 sierpnia, ile będzie wynosiło jego wynagrodzenie, odmówił podjęcia pracy. Mhm. My dzisiaj borykamy się z brakami nauczycieli w całym spektrum przedmiotów, od religii począwszy na matematyce kończąc, dlatego że młody człowiek myśli bardziej ekonomicznie, a mniej emocjonalnie, mniej sercem, mniej sentymentem do tego podchodzi, bo on musi się utrzymać. Jeżeli są nauczycielki, które pracują w Warszawie, a mieszkają w Lublinie, i dojeżdżają te półtorej godziny do stolicy, wracając do Lublina, dlatego że tam koszty utrzymania są deczko mniejsze, a w Warszawie się więcej zarabia, choćby dlatego, że dzięki staraniom Związku Nauczycielstwa Polskiego od 1 września wychowawstwo będzie na poziomie 1000 zł, a nie 300-400 jak w innych rejonach.
1: To tym dodatek za wychowawczynię.
2: To opłaca się pracować w tych ośrodkach, gdzie te kwoty są większe. Natomiast jeżeli to jest młode małżeństwo, które ma utrzymać się w takim ośrodku jak Warszawa, Poznań, Gdańsk, to są naprawdę dalece niewystarczające kwoty, tym bardziej, że one są niewiele większe od płacy minimalnej. Ta płaca minimalna goni nas coraz szybciej i wydaje się, że jest ona coraz bliżej nauczycieli rozpoczynających pracę. To także było przyczyną naszego głębokiego niezadowolenia z owej 30% podwyżki, dlatego że gdyby jej nie było, to w 2024 roku ogromna rzesza nauczycieli musiałaby dostać dodatek uzupełniający, ponieważ ich wynagrodzenie byłoby mniejsze.
1: Co jest niezgodne z prawem, więc musieli dostać wyrównanie.
2: I stąd niezadowolenie, podobnie jak i gradacja wartości dla przykład dla nauczycieli mianowanych.
1: Czyli jak minister Nowacka tudzież premier Tusk odpowiadają wam, no przecież daliśmy wam 30%. Rzeczywiście, no jak się popatrzy na te konkrety Platformy, to jesteście jedną z nielicznych grup, która wyszarpała sobie dokładnie jeden do jednego obietnicę, którą złożyli.
2: No i tu się pozwolę z
1: dobrze, ale nie wracajmy, do didaskaliów nie wracajmy.
2: To nie był didaskalia. Pan premier obiecał 1500 zł do etatu i nie było fizycznej możliwości wykonania.
1: No dobrze, ale dostaliście 30%. I rozumiem, że teraz wasz postulat jest jaki? To znaczy, inaczej zapytam. Ten młody nauczyciel, gdyby rząd posłuchał waszych obecnych postulatów z dzisiejszej demonstracji, ile by zarabiał na starcie?
2: Jeżeli przyjęlibyśmy, że udaje się w ciągu roku 2027 przygotować i wdrożyć inicjatywę obywatelską, to wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego byłoby dzisiaj tam 9,5 tysiąca złotych, a nie 6...
1: Brutto.
2: Brutto. Wynagrodzenie zasadnicze.
1: Czyli na starcie młody nauczyciel 9,5 brutto.
2: Nie. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego byłoby na poziomie przeciętnego wynagrodzenia w kraju, no rozpoczynające miałby tego około 85%, czyli miałby w granicach 7-7,5 tysiąca, a nie 5300. Różnica byłaby znacząca.
1: 2 tysiące.
2: Natomiast do tego oczywiście zakładamy, że dyplomowany ma dodatek stażowy, on jest uzyskiwany po 4 latach pracy. To może być bodźcem do tego, żeby do szkoły przychodzili najlepsi.
0: Mówił prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Całą rozmowę znajdziecie w naszym portalu rmf24.pl. Zerkam jeszcze na korty tenisowe turnieju US Open. Maja Chwalińska przegrała niestety pierwszego seta z Taylor Townsend 2-6. W secie drugim mamy remis 1-1 w gemach. Trzymamy kciuki, szczegóły już za chwilę w Faktach RMF FM. O 21:00.
3: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: mama.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
4: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
11: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
12: Zdrowit.
13: Pan Rębiszewski?
14: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
13: No to życzę szczęścia.
14: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
15: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
17: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
18: Po reklamie.
19: Słuchacie programu Power Play. U nas na zegarze już godzina 21, to oznacza porę nowych faktów.
20: W studiu faktów pojawiła się Katarzyna Podraza. Zapraszamy.
19: Dobry wieczór.
21: Dobry wieczór, zapraszam. Polskie siatkarki w ćwierćfinale Mistrzostw Europy pokonały Portugalię. O tym sukcesie na początku, ale też w faktach sportowych RMF FM. Znów gorąco na Bliskim Wschodzie. W doniesieniach za oceanu planowane przez USA uderzenia na Iran. Polscy turyści pokochali Islandię.
22: I bardzo słusznie, bo jest przepięknie.
21: To była łatwa przeprawa polskich siatkarek. Biało-czerwone nie dały szans Portugalkom i wygrały w 1/8 finału Mistrzostw Europy 3-0. Rywalki nawiązały wyrównaną walkę dopiero w trzecim secie, który zakończył się zwycięstwem naszych 25-23. O tym, z kim teraz zagrają Polki, dowiecie się już za chwilę w Faktach Sportowych RMF FM. Ruszyły prace nad nowym systemem powiadamiania o sytuacjach kryzysowych, który ma zastąpić alerty RCB. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, nad takim rozwiązaniem pracują Ministerstwa Cyfryzacji oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nowe pomysły powstały po incydencie z lipca, gdy na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta. W faktach nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, jak ma działać nowy system?
23: To ma być mechanizm, który pozwoli, żeby na nasz telefon automatycznie przychodziło powiadomienie, niekoniecznie przez SMS, tylko jako wiadomość, która wyświetla się jako niezależny komunikat, gdy jesteśmy w miejscu, którego dotyczy możliwe zagrożenie. Tak to tłumaczy w rozmowie ze mną rzeczniczka MSWiA, Karolina Gałecka.
24: Jest to przejęcie telefonu komórkowego, gdzie telefon wibruje, wyświetla się alarm z informacją o zagrożeniu, gdzie to zagrożenie występuje i że należy oczywiście zachować nie tylko spokój, ale śledzić komunikaty służb.
23: Prace nad tym nowym rozwiązaniem potrwają jeszcze co najmniej kilka miesięcy. miesięcy. Na razie główną formą przekazania informacji pozostają alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Do odwołania obowiązuje zasada, że takie alerty będą rozsyłane za każdym razem, gdy Polska poderwie myśliwce.
0: Konflikt na Bliskim Wschodzie w faktach RMF FM.
21: Donald Trump zapowiada mocne uderzenia na Iran w odpowiedzi za ataki na amerykańskie cele w Jordanii. Teheran zaatakował z kolei po tym, jak USA ostrzelały dwie irańskie wyrzutnie na wyspie Larak. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii. Pawle, to nowa odsłona eskalacji napięcia na Bliskim Wschodzie. Może mieć ona jednak związek ze zbliżającymi się jesiennymi wyborami do Kongresu.
3: Iran, jak się ocenia, będzie prowokował USA, bo wie, że Trump chciał przeczekać wybory, stąd przez blisko miesiąc nie było nowych ataków, a prezydent mówił o zmianie taktyki, czyli naciskach ekonomicznych. Amerykanie, co wynika z badań, krytycznie podchodzą do konfliktu z Iranem. Trump wie, że może się to odbić na wyniku wyborów. Republikanie mogą stracić większość na Kapitolu, a to utrudni Trumpowi sprawowanie władzy. Demokraci mogą nawet wszcząć procedurę usunięcia prezydenta z urzędu. Iran o tym wie i, jak podkreślają komentatorzy, może w najbliższych tygodniach robić wszystko, by Trumpowi nie udało się zrzucić sprawy konfliktu na dalszy plan. Sam prezydent stwierdził dziś nawet, że reżim w Teheranie chce wznowić negocjacje. Bardzo chcą się spotkać, powiedział Trump. Po prostu nie wiem, czy można liczyć na porozumienie z nimi, dodał. Teheran za każdym razem zaprzecza słowom Trumpa. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
21: Polacy coraz chętniej przelatują na Islandię w celach turystycznych. Liczby nie kłamią, mówi Piotr Wojciechowski, przewodnik z Islandii. Polscy turyści zajmują 8 miejsce wśród narodów najczęściej odwiedzających wyspę lodu i ognia.
8: Po tym sezonie może się okazać, że na przykład jesteśmy już na 6 miejscu, nie? Ale przed sezonem to było 8 miejsce. Jeżeli chodzi o liczby, w 2008 roku, w sezonie letnim, a tutaj lato trwa pół roku, było tutaj 400 tysięcy turystów z całego świata. Przed COVID-em tych ludzi było tutaj już ponad 2 miliony, 2 miliony 300 tysięcy, czyli procentowo to jest olbrzymi przyrost. I bardzo słusznie, bo jest przepięknie.
21: I my polecamy turystycznie ciekawą Islandię. Z Piotrem Wojciechowskim rozmawiał reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Biało-czerwone siatkarki z awansem do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Plan minimum wykonany. Polki w Stambule pokonały 3-0 Portugalki. Pierwszy set to pewne zwycięstwo. W drugim nieco problemów, za to trzeci wyrównany, ale zakończony wynikiem 25-23 dla Polek. W czwartek ćwierćfinał i pojedynek z Holandią, ale na razie no nie wiemy jeszcze o której godzinie nasza drużyna wyjdzie na parkiet. Na kort już jakiś czas temu wyszła z kolei Maja Chwalińska. Pierwsza runda US Open i mecz z Amerykanką Taylor Townsend. Na razie mecz dla Polki no niezbyt udany. Pierwszy set przegrany 2-6, w drugim 1-3 przegrywa teraz Chwalińska. Drugi mecz i drugie zwycięstwo to już reprezentacja Polski na Mistrzostwach Świata w Soka, czyli w piłkę nożną sześcioosobową. Biało-czerwoni wygrali z Marokiem 5-2. Bradley Barcola zamienia PSG na Liverpool. Francuski skrzydłowy przenosi się do Premier League. Transfer za 123 miliony funtów. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Na razie w Anglii ligowa piłka i walka o punkty pomiędzy Arsenalem i Aston Villą. Czwarta minuta gry i jak na razie 0-0. W Hiszpanii za to za niespełna pół godziny pojedynek FC Barcelony z Rayo Vallecano. Na szpicy w drużynie Dumy Katalonii ponownie Brazylijczyk Rafinha. No, jako dziewiątka zawsze inicjuje pressing i robi to bardzo dobrze. Jest też oczywiście jednym z naszych liderów na boisku. Kiedy podkręca tempo i dynamikę gry, wszyscy wiedzą, kiedy, jak włączyć się do akcji. No i oczywiście, fantastycznie radzi sobie pod bramką rywali. Tak to wszystko tłumaczył trener Barcelony Hansi Flick. Dawid Kroczek nie jest już trenerem Rakowa Częstochowa. Stanowisko objął na początku maja po porażce Rakowa w finale Pucharu Polski. No, ten sezon częstochowianie rozpoczęli w słabym stylu, odpadli w eliminacjach Ligi Konferencji, a w Ekstraklasie 4 mecze i 4 porażki.
18: RMF 24.

0: reklama.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
4: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo. No.

0: pan Rembiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
0: No to życzę szczęścia.
1: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
2: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
4: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Po reklamie.
6: Rozmowa o siódmej w radiu RMF 24. To warto powtórzyć.
7: A gościem rozmowy o siódmej w radiu RMF 24 jest pułkownik Jacek Siewiera, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, dzisiaj Atlantic Council. Dzień dobry, panie pułkowniku.
8: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
7: Panie pułkowniku, jakie jest polskie stanowisko w sprawie nuclear sharing? Czy ten dwugłos, który usłyszeliśmy po wizycie Pawła Zalewskiego w Waszyngtonie, to oznacza, że stanowisko Polski wobec programu nuclear sharing się zmieniło?
8: Nie, no, wydaje mi się, że po zajęciu stanowiska przez wicepremiera, ministra obrony narodowej, to stanowisko jest jednoznaczne, to znaczy Polska jest zainteresowana uczestnictwem w programie Nuclear Sharing i jest zainteresowana uczestnictwem w europejskim systemie, czy w europejskim programie odstraszania jądrowego, gdy takowy powstanie, bo dziś jest to jeszcze no taki, powiedzmy, polityczny, nie chciałbym powiedzieć slogan, ale raczej hasło.
7: Ale rozumiem, że tutaj kluczowa jest sprawa tego, czy my chcemy mieć głowice jądrowe na swoim terytorium, czy też nie. No bo Paweł Zalewski mówi wyraźnie, Polska nie chce mieć głowic nuklearnych na swoim terytorium. Generał Stanisław Kozi, pański poprzednik na stanowisku szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, mówi wprost, to jest błąd strategiczny.
8: No i generał Kozi ma w tym zakresie rację, jeśli przyjąć, że Paweł Zalewski to dokładnie ma na myśli, że Polska nie chce mieć głowic na swoim terytorium. Natomiast wydaje mi się, że tutaj to jest raczej skrót myślowy dyplomaty, niż który nie zajmuje się sprawami wojskowymi w sensie bezpośrednim. To jest skrót myślowy, to znaczy Paweł Zalewski był w tamtym czasie na negocjacjach uczestnictwa w programie w Brukseli i spotkał się z amerykańskim przedstawicielem. Został zapytany przez jednego z redaktorów o cele swojej wizyty i cele Polski na to spotkanie i stwierdził w nim nieopatrznie, moim zdaniem, że Polska nie jest zainteresowana rozmieszczeniem głowic. Rozumiem, że no, taki skrót myślowy.
7: Ale ten skrót myślowy, panie pułkowniku, zacytowały wszystkie agencje światowe, agencje europejskie, zwrócili na to uwagę również sojusznicy. W związku z tym to nie jest tylko kwestia przejęzyczenia, to może być poważny błąd polityczny.
8: To jest fatalne niestety, dlatego bardzo dobrze, że tutaj zareagował bardzo szybko minister obrony narodowej, jednoznacznie doprecyzował i wskazał istotne różnice dotyczące tego, jak wygląda uczestnictwo w programie Nuclear Sharing, z jaki komponent składa, a jednocześnie którym komponentem dzisiaj w ramach negocjacji zajmuje strona Polska, w jakim zakresie strona Polska jest tym zainteresowana, co było przedmiotem rozmów.
7: No dobrze, to panie pułkowniku, to wejdę w słowo w takim razie. Rozumiem, że my chcemy mieć na swoim terytorium, do tego dążymy i to jest częścią naszego zainteresowania i uczestnictwa w programie Nuclear Sharing, broń jądrową. Broń jądrowa na polskim terytorium, to jest, rozumiem, nasz cel, tak?
8: Raz. Proszę mnie nie pytać o cel Polski, dlatego że ja dzisiaj nie reprezentuję interesów Ministerstwa Obrony Narodowej i państwa polskiego jako były urzędnik. Natomiast to, co z mojego punktu widzenia jest oczywistością, to fakt, że Rzeczpospolita w interesie pospolitej jest uczestnictwo w programie Nuclear Sharing i uczestnictwo możliwie pełne. Bazowanie broni jądrowej, taktycznej broni jądrowej typu B-61, bomb na naszym terytorium byłoby istotnym elementem i komponentem systemu bezpieczeństwa narodowego, bo jakikolwiek atak na tego typu komponent na terytorium Polski, wykonany przez kogokolwiek, jest automatycznie atakiem na amerykański, nie polski, arsenał jądrowy. I nie może pozostać bez odpowiedzi. Każdy, kto podejmowałby agresję wobec tego komponentu czy tego elementu, jak również elementów składowych, czyli na przykład samolotów DCA, które byłyby przypisane do tego komponentu, musiałby mieć świadomość, że atakuje amerykańskie zdolności i amerykańską własność.
7: A mówi nam wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski, ale to też przekazuje MON, że Polska już deklaruje uczestnictwo w programie DCA, czyli rozumiem w tym programie uczestnictwa samolotów podwójnego przeznaczenia, że to jest wstęp do programu Nuclear Sharing. Rozumiem, że jeżeli uczestniczymy w tym programie DCA, to już drogi odwrotu nie ma. To znaczy, że to jest prosta ścieżka do tego, żeby nas objął program Nuclear Sharing, tak?
8: Posiadanie samolotów DCA rzeczywiście jest warunkiem w zasadzie koniecznym do tego, by uczestniczyć w programie Nuclear Sharing. Natomiast samo uczestnictwo w posiadanie DCA, bo to nie jest osobny program, posiadanie zdolności Dual Capable Aircraft, ta nazwa jest również myląca, dlatego że to nie jest samolot podwójnego zastosowania, to znaczy w warunkach cywilnych i w warunkach wojskowych, jest to samolot całkowicie nie nadający się do zastosowania w warunkach cywilnych. Chodzi o posiadanie zdolności zawania zarówno w warunkach konwencjonalnego pola walki, jak i jądrowego pola walki. I z tego punktu widzenia rzeczywiście Polska takie zdolności posiada. Poprzednie samoloty nie były przystosowane do przenoszenia broni taktycznej jądrowej, musiałyby być odpowiednio adaptowane. F-35 takie zdolności posiadają, ale zanim będziemy mogli zadeklarować pełne uczestnictwo w DCA, to trzeba powiedzieć, czym ono jest. To jest wspólne ćwiczenie, wykonywanie misji, uczestnictwo w planowaniu misji, w certyfikacji platformy, która przenosi broń jądrową, w przenoszeniu ćwiczebnym ładunku, najpierw konwencjonalnego, tak jakby był ładunkiem jądrowym, dopiero później przenoszeniu przez pilotów certyfikowanego ładunku jądrowego i ostatecznie również mechanizm zgód politycznych do zatwierdzania misji po stronie amerykańskiej i po stronie uczestnictwa.
7: To na jakim my jesteśmy teraz etapie, panie pułkowniku?
8: Skomplikowany proces i tutaj nie dziwię zaangażowania poziomu politycznego, bo ten komponent polityczny jest tutaj absolutnie konieczny.
7: To na jakim my jesteśmy teraz etapie? Jesteśmy na etapie, kiedy czekamy na zgodę sojuszników, czy jesteśmy na etapie, kiedy nasi piloci dopiero się przygotowują i zdobywają certyfikaty, żeby móc nosić ładunki jądrowe w samolotach F-35?
8: Nawet jeżeli odbywa się tego typu działanie, to jest ono objęte bardzo wysokimi klauzulami. Natomiast w moim przekonaniu, nie mam dostępu dzisiaj do tych informacji, ale w moim przekonaniu jesteśmy na etapie, w którym Polska weszła w posiadanie F-35 stosunkowo niedawno, kilka tygodni temu, i możemy zadeklarować gotowość do przystąpienia do DCA. Na poziomie politycznym być może w Brukseli padła deklaracja, ok, jesteście gotowi, to zaczynajmy, i tego mógłbym się spodziewać rzeczywiście jako pewnej formy politycznej zgody lub porozumienia. Natomiast uruchomienie formalne programu, czyli programu szkolenia, wpisanie do programu szkolenia rocznego, przypisanie odpowiedniego nalotu, odpowiednich pilotów do certyfikacji, to nie jest absolutnie jeszcze ten moment, dlatego że dzisiaj jeszcze piloci na F-35 w bazach, do których one są przypisane, powiedzmy, że personel i dowództwo baz jest zajęte bardzo mocno zintegrowaniem F-35 i ich zdolności bojowych do funkcjonowania polskich sił zbrojnych.
7: Mówiąc krótko, jeszcze nie jesteśmy także gotowi. Tak rozumiem pańską wypowiedź. To zostawiając już ten temat, panie pułkowniku, porozmawiajmy chwilę o bazach amerykańskich. To nie będzie tylko jedna baza, to może być kilka baz, tak deklaruje Paweł Zalewski. Co jest kryterium, jeśli chodzi o obecność, stałą obecność Amerykanów? Bo rozumiem, że za chwilę ma się pojawić przedstawiciel Pentagonu u nas w Polsce. Jakie będzie to decydujące kryterium, które zadecyduje o tym, że będzie kilka baz amerykańskich, stałych baz amerykańskich w Polsce?
8: Tylko i wyłącznie interes narodowy Stanów Zjednoczonych i zrozumienie tego interesu narodowego w taki sposób, w jaki rozumie je dzisiejsza administracja Pentagonu. To znaczy, jeżeli obecność amerykańska na terytorium środkowoeuropejskim, przede wszystkim w Polsce, będzie odzwierciedlała interesy amerykańskie rozumiane jako ochrona ich interesów gospodarczych, ekonomicznych, środkowoeuropejskim, przede wszystkim w Polsce, będzie odzwierciedlała interesy amerykańskie rozumiane jako ochrona ich interesów gospodarczych, ekonomicznych,

0: SL żyruje ten fatalny rząd. No panie redaktorze, jak ktoś jest w jednym pokoju i od kilku lat służy tak naprawdę Donaldowi Tuskowi, tak jak PSL, no to jak my z kimkolwiek takim możemy rozmawiać?
1: No to z kim możecie wchodzić w koalicję? Z PiS-em nie, bo ma czarną listę. Z Mencenem nie, bo twierdzi, że pan jest główną przeszkodą.
0: Ja mogę,
1: z PSL-em
0: może,
1: nie.
0: A propos moich dawnych kolegów, powiem tak. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, Zjednoczona Prawica. Wtedy, kiedy ja byłem twarzą i pan prezes oczywiście również, w 23 roku. Mieliśmy 35,5%. Potem w internecie pokazały się takie niedawno wykresy. Marek Jakubiak pokazywał i wyciągnął z tego bardzo słuszny wniosek, że jeżeli by spadały akcje jakiejś firmy, tak jak spadają notowania Prawa i Sprawiedliwości od sierpnia 2023, to w międzyczasie każda rada nadzorcza już by bardzo ostro zareagowała w firmie, prawda?
1: Ale po rozłamie one spadły jeszcze bardziej, a to nie jest tak, że po zsumowaniu jest dużo więcej
0: jest,
1: waszych...
0: Po zsumowaniu jest więcej, ale proszę dokończyć, pozwolić mi dokończyć tamtą myśl. Najważniejszą rzeczą w demokracji jest też mieć zdolność koalicyjną. I my na tę zdolność koalicyjną pracujemy. Ja nie obrażam innych liderów. Pokazuję wolę współpracy z innymi liderami. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście od 20 blisko lat takiej zdolności koalicyjnej
1: się pytam
0: za bardzo
1: o to,
0: nie ma.
1: Z kim możecie współpracować? Pan mówi, z PSL-em no nie możemy, z Braunem nie możemy. No to z kim?
0: Możemy współpracować z każdą partią, która jest partią pozytywnie, konstruktywnie reagującą
1: PSL
0: na...
1: PSL jest taką partią?
0: Nie, dzisiaj nie jest taką partią. Zdecydowanie nie jest. PSL nie jest taką partią, która patrzy na ten deficyt budżetowy. Przecież oni mają potężną władzę. Oni mogą tę koalicję zerwać. Oni mogą zaprotestować przeciwko tak drastycznemu... Nie, tak drastycznemu, nie, wręcz przeciwnie, tylko dokończę myśl, drastycznemu zadłużaniu państwa polskiego grożącemu utratą suwerenności finansową.
1: No to z kim by zbudowali koalicję?
0: Oni mogą przejąć odpowiedzialność za stery, ponieważ jestem przekonany, że mój dawny obóz, także my, żeby odsunąć Donalda Tuska od władzy, wolelibyśmy, żeby rządził sobie dzisiaj przez ostatni rok Władysław Kosiniak-Kamysz. Niech sobie rządzi, niech ma rząd mniejszościowy, niech zajmie się tylko dobrymi ustawami gospodarczymi. Będziemy go popierać.
1: Panie premierze, pamiętam pan swój wpis, żadnego chaosu, ludzie muszą czuć się, mogą czuć się bezpiecznie w nocy, każdego dnia walczy o to, by Polska nigdy nie powtórzyła błędów popełnionych przez Francję, Niemcy i inne kraje Zachodu. Pamięta pan ten wpis na pewno swój. I filmy, które pan do niego dołączył.
0: No, proszę.
1: Da, no pytać. Więc ten filmik, to jest filmik, który zagrała migrantka z Iranu, pokazująca piękno kultury polskiej. Nie ma pan poczucia, że no, nie najlepszy był to wpis?
0: Mam takie poczucie, panie redaktorze, że gdybym nie stosował zasady w swoim życiu, całym życiu zawodowym i tym korporacyjnym, biznesowym i w politycznym, lepiej prosić o przebaczenie niż o pozwolenie, to bym nie zaszedł tutaj, gdzie zaszedłem.
1: I prosi pan o przebaczenie, panią Sachar?
0: I ta zasada dotyczy tego, że jak mam swoich współpracowników, a oni mają jakieś potknięcie, czasami jakiś błąd popełnią, to po prostu trzeba im wybaczyć, pozwolić im działać, bo jakby byli sparaliżowani i pytali było wszystko, czy mogą zrobić to, czy mogą
1: czyli
0: tamto.
1: Czyli to nie pan zamieścił ten filmik, tylko jakiś współpracownik.
0: Panie redaktorze, czy ja robię, pan myśli, wszystkie filmiki, które się ukazują, zlecam je. Proszę o wykonanie tych filmików, tak jak poprosiłem o wykonanie filmiku dotyczącego elektronicznego dziennika.
1: Panie premierze, pan mówi, pan wybacza.
0: I w elektronicznym dzienniku tylko jedna rzecz, bo myślę, że dzisiaj u progu rozpoczęcia nowego roku szkolnego to jest ciekawe. Trzeci rok z rzędu nie może sobie ten rząd poradzić z opracowaniem darmowego elektronicznego dziennika. To my opracowaliśmy ustawę, która będzie dawała rodzicom darmowy elektroniczny dziennik, będzie zakaz reklam dla dzieci i będą dane chronione, wszystkie dane chronione dzieci. I z tą ustawą wychodzimy na najbliższym Sejmie również.
1: Panie premierze, pan mówi, że pan wybacza swoim współpracownikom, a ja się pytam, czy pan ma jakiś przekaz do tej migrantki, której wpis pan...
0: Jeżeli został tutaj popełniony błąd, to bardzo przepraszamy oczywiście za użycie materiałów, które nie powinny być użyte. Oczywiście, że tak. Jak się ktoś potknie, popełni błąd, to powinno się przeprosić i pogodzić i iść dalej. A taką zasadę zalecam
1: stosowanie wszystkim. Ta dziewczyna przyjechała 11 lat temu. Co pan jej powie? Czy ona jest mile widziana? Jest imigrantką z Iranu, zachwycona Polską. Jest mile widziana w Polsce.
0: Jeżeli jest zachwycona Polską, jeżeli pięknie mówi w języku polskim, bo tak rozumiem, prawda?
1: To znaczy pięknie? To jest zawsze pytanie. No, to jest język trudny, zgodzi się pan.
0: Bardzo trudny język. W ogóle zastanowił się nad taką zasadą, Jeżeli ktoś perfekcyjnie, czyli na tym najwyższym poziomie dla obcokrajowców, nauczy się języka polskiego, to znaczy, że tak kocha język polski, tak kocha kulturę polską,

0: żebym rozważył bardzo szybką ścieżkę przyznania na przykład prawa stałego pobytu i tak dalej tutaj w Polsce, bo naprawdę niewielu osób mamy. Oczywiście zawsze powinna być weryfikacja co do tego, czy to jest, nie jest osoba, która służy obcym wywiadom. Ale warto coś takiego rozważyć.
1: A co to znaczy brak kompatybilności asymilacyjnej? Bo w programie migracyjnym Stowarzyszenia Rozwój Plus pojawia na się przykład, takie sformułowanie. Brak kompatybilności asymilacyjnej.
0: Na przykład, panie redaktorze, w sytuacji, jeżeli ktoś jak we Francji, w Niemczech czy w Szwecji w drugim, trzecim pokoleniu wraca do swoich poprzednich korzeni i wykorzystuje je, mam tutaj na myśli fanatyzm islamski, do siania zagrożeń terrorystycznych, to z takim czymś na pewno się nie pogodzimy.
1: Rozumiem, że chodzi też o wybór krajów, które mają, z których migracja
0: oczywiście,
1: ma się toczyć.
0: Tak. Im bliższe kulturowo nam kraje, tym lepiej, ale uwaga, w naszym programie najważniejszą częścią programu imigracyjnego jest skonstruować bodźce, w wyniku których wróci do Polski jak najwięcej Polaków, którzy wyjechali stamtąd kilkadziesiąt lat temu.
1: Że bez migracji, nie tylko reemigracji, ale również migracji sobie nie poradzimy ekonomicznie.
0: Od lat 90. według różnych szacunków wyjechało 4-4,5 miliona ludzi. Od lat 80. może nawet 5,5-6 milionów ludzi. To są ludzie, którzy mają kapitał doświadczeń, zarobili tam na emerytury. Ja im mówię, wracajcie tutaj do Polski, tu was potrzebujemy, tu wydawajcie pieniądze, tutaj róbcie swoje biznesy i w ten sposób jesteśmy w stanie podreperować nasz fatalny stan demograficzny.
1: Popytałbym jeszcze, ale już nie mogę. Mateusz Morawiecki, prezes Stowarzyszenia Rozwój Plus, były premier, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję panu i dziękuję państwu.
2: Reklama. Pan Rembiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
5: Tu Radio RMF 24.

0: Radio RMF 24.
1: Ogłoszenie. Ty co myślą, kiedy mówią?
2: Mi się expose pana ministra, premiera Sikorskiego bardzo podobało.
3: Pan premier Tusk ziewał, Giertych spał.
4: Wniosek złożony przez posłów PiSu jest jawną kpiną z rolnictwa, z rolników, z polskiej wsi.
0: Polska polityka w radiu RMF 24.
1: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków. Barbara Brodzińska-Mirowska, do usłyszenia.
0: Polska polityka. Już jutro po 16 w radiu RMF 24.
5: Ogłoszenie RMF 24.

0: I już prawie godzina 23, a więc czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM. Zaprasza Katarzyna Podraza.
1: Najpierw Elbląg. Dwóch mężczyzn zatrzymanych po fałszywym alarmie w tamtejszej jednostce wojskowej. To nie Rosja, a Chiny największym zagrożeniem dla USA. Nasz ekspert zdradzi plany amerykańskiej polityki. W faktach także powrót polskich strażaków z Hiszpanii i niezwykłe archeologiczne odkrycie w Poznaniu. Żandarmeria wojskowa w Elblągu zatrzymała dwóch Polaków podejrzanych o wywołanie fałszywego alarmu w jednej z jednostek wojskowych na Warmii i Mazurach. Podjęte działania wyeliminowały zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. W zatrzymaniu mężczyzn uczestniczyli żandarmi i policjanci, a czynności nadzoruje prokuratura w Olsztynie. Podejrzanym grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Minister finansów USA Scott Bessent wzywa Rosję do poparcia planu pokojowego Donalda Trumpa, kończącego wojnę w Ukrainie. Amerykanin spotkał się dzisiaj na marginesie szczytu ministrów G20 ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Antonem Siluanowem. Wiceszef portalu Defense 24 Mariusz Marszałkowski mówi, że w interesie amerykańskiej polityki jest, by Rosja nie upadła w wyniku wojny na Ukrainie. Prawdziwym zagrożeniem dla USA są Chiny, dodaje ekspert.
2: W polityce amerykańskiej upadek Rosji oznaczał automatycznie znaczny wzrost znaczenia Chin. Stanie się Rosji jako wasalem Chin jest z perspektywy amerykańskiej nieakceptowalne. To jest szerszy interes strategiczny Stanów Zjednoczonych, żeby tak balansować dzisiejszym układem sił na świecie, żeby powodować, że Amerykanie dalej będą hegemonami, natomiast cała reszta świata będzie w jakiś mniejszy bądź większy stopniu zależna od Stanów Zjednoczonych.
1: O tym, jak może w następnych latach i dekadach wyglądać ta rywalizacja i czy grozi nam globalna konfrontacja, możecie posłuchać w najnowszym odcinku podcastu Wojna Światowa na RMF On i kanale RMF 24 na YouTubie. W faktach teraz Wielkopolska. Tamtejszy Związek Lekkiej Atletyki apeluje do władz Poznania o jak najszybsze zajęcie się sprawą budowy zadaszonej hali. W Poznaniu nie ma obecnie takiego obiektu sportowego, na którym mogą odbywać się treningi i zawody.
3: Mistrzostwa Wielkopolski odbyły się raz w Toruniu, a raz we Wrocławiu. Wielkopolski, tak? Wszyscy z Piły też muszą dojechać do Wrocławia.
1: Mówi Jacek Biernacki z Wielkopolskiego Związku Lekkiej Atletyki, który chce wybudowania hali w pobliżu obecnego otwartego stadionu na poznańskim Golęcinie. Przeciwko są mieszkańcy pobliskiego osiedla Sołacz.
4: To nie jest miejsce na halę, to jest Dolina Bogdanki, to jest zachodni klin zieleni, który ma dawać miastu oddech, ma dawać miastu ochłodę, zabezpieczać nas przed zmianami klimatycznymi.
1: Kontruje Małgorzata Łukaszewska z zarządu osiedla Sołacz. Decyzje w sprawie budowy hali mają podjąć poznańscy radni. Na krakowskim lotnisku w Balicach wylądowała ostatnia grupa strażaków, którzy od początku sierpnia wspomagali hiszpańskie służby w walce z pożarami lasów i uczestniczyli w ćwiczeniach gaśniczych. Łącznie w misji wzięło udział 105 funkcjonariuszy w 3-35-osobowych zmianach. Polacy gasili 2 pożary i zdobywali doświadczenie w pracy w wysokich temperaturach oraz trudnym terenie. Koniec z tak zwaną cyfrową smyczą. Od nowego roku szkolnego w dziennikach elektronicznych pojawią się blokady. W praktyce oznacza to, że rodzic, który napisze do nauczyciela późnym wieczorem, otrzyma informację, że wiadomość dostarczona zostanie dopiero rano, w godzinach jego pracy. Nauczyciele są z takiej zmiany zadowoleni.
5: No nie ukrywam, byliśmy zestresowani faktem, że można do nas napisać w każdej chwili. Wielu rodziców próbowało nawet na urlopie, wiedząc, że jesteśmy na urlopie. Skąd takie górne zabezpieczenie, które pozwala nam, że tak powiem, spać spokojnie, jest bardzo potrzebne.
6: W końcu nauczyciel będzie miał prywatne popołudnia.
7: A zdarzały się takie sytuacje właśnie, że rodzice pisali te maile jakimś późnym wieczorem.
6: W niedzielę około 22:00. Bardzo często. Miejmy nadzieję, że tych przepisów będziemy się trzymać i nikt nie będzie miał do nikogo pretensji, że przecież wysyłałem, a pani nie odpowiedziała.
1: Usłyszała od nauczycieli ze Szczecina nasza reporterka Anna Pałamar.
8: Powrót do przeszłości w faktach RMF FM.
1: Wielkopolscy archeolodzy prowadzą badania megalitu, grobowca sprzed około 5,5 tysiąca lat. Prace przeprowadzane są na skraju lasu w okolicy miejscowości Wyrzeka w Wielkopolsce. W zeszłym roku przeprowadzono tam badania inwazyjne.
9: Wiemy na pewno, że to jest to, że nie jest to pomyłka natury, prawda, że jest to dzieło rąk ludzkich. Co więcej, wiemy z dużą pewnością, że właśnie tej społeczności, której są przypisywane te konstrukcje, odkryliśmy ślady.
1: Tłumaczy dr Danuta Żurkiewicz z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Z kolejnymi faktami wracamy o północy. Wtedy wspólnie z Wami powspominamy tegoroczne wakacje.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Popołudniowa rozmowa w radiu RMF24. To warto powtórzyć.
1: Witam Państwa serdecznie. Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, jest naszym gościem. Czy w tym roku szkolnym rodzice mogą się spodziewać solidnego strajku nauczycieli? Będziecie odwoływać lekcje, czy nie?
2: Strajk jest immanentną składową działań każdego związku zawodowego i tego elementu nigdy nie można lekceważyć, ani też zarzekać.
1: Ważne, żeby rządzący nie lekceważyli, ale pytam, czy rodzice mogą się, czy wasza desperacja jest na tyle mocna, że w tym roku rodzice mogą się spodziewać tego, że po prostu będą jakieś przerwy.
2: W momencie, kiedy rozmawiamy, a mamy 31 dzień sierpnia, nie ma klimatu do tego, aby taką radykalną, maksymalnie radykalną formę protestu stosować. Nie tylko dlatego, że nauczyciele dopiero wchodzą w ten rok szkolny i zastanawiają się, jak on będzie wyglądał, ale także dlatego, że nie ma takich przesłanek, które uwidoczniły się i ujawniły się w roku 2019, w momencie, kiedy ministrem edukacji była Anna Zalewska i która miała w sobie ten potencjał konsolidowania środowiska w niechęci do siebie.
1: Znaczy nie tylko wam nie dawała pieniędzy, ale jeszcze was wkurzała. Ale wie pan, jak się patrzyło na dzisiejszą demonstrację pod kancelarią premiera, no to naprawdę ten poziom, przepraszam, poziom kwasowości i niechęci wobec rządu naprawdę był porównywalny do czasów Czarnka. Takie miałem wrażenie.
2: Bo to jest wrażenie w pełni uprawnione, uzasadnione. Ja zwrócę uwagę na to, bo zapewne słuchać nas będzie pani minister Barbara Nowacka. Gdy wróciłem z rozmów w KPRM-ie, to były rozmowy z panem ministrem Grabcem i z panią Barbarą Nowacką, to informacja o tym, że w spotkaniu wzięła udział pani minister, została bardzo źle odebrane przez nauczycieli. I to jest coś, co absolutnie rządzących powinno skłaniać do jakiejś refleksji nad działaniami, które realizują. Mimo, że te spotkania i efekty rozmów od 2023 roku do dzisiaj jakby nie dają powodu do tego, abyśmy całkowicie zanegowali kadencję pani minister Nowackiej jako złego ministra.
1: Ale właśnie, dlaczego jesteście wściekli? Ja tam widziałem takie hasło: Tusk oszukał nauczycieli. Oszukał?
2: Pan premier Donald Tusk dwukrotnie podczas zjazdu Związku Nauczycielstwa Polskiego, w którym wziął udział, zadeklarował, że po pierwsze, inicjatywa obywatelska związku, która sprowadza się do tego, aby wynagrodzenie nauczyciela było porównywalne z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju, żeby ta inicjatywa jak najszybciej zafunkcjonowała, dzisiaj miała ponad 1700 dni.
1: Ale to jeszcze było zanim, znaczy to było w czasie kampanii wyborczej, kiedy mieliście na nich głosować przeciwko PiS-owi.
2: Tak, i zjazd miał miejsce w roku 2024, ale w 2023 dzisiejsza koalicja pospołu podpisała porozumienie ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, że dołożymy wszelkich starań, jeżeli będziemy rządzili, żeby ta inicjatywa zafunkcjonowała. Do dzisiaj to się nie stało. Pan premier mówił, przyspieszymy pracę nad inicjatywą i tutaj trudno byłoby to, co się dzieje, a od półtora roku nic się nie dzieje.
1: Czyli
2: w tej inicjatywie jakimkolwiek przyspieszeniem
1: nazwać. Pan się też czuje oszukany przez Donalda Tuska.
2: Tak, pan premier Donald Tusk niepotrzebnie wprowadził daleko idący konflikt między swoimi deklaracjami a rzeczywistością.
1: Wy się domagacie powiązania płac nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce, czyli chodzi o to, żeby nie było tak, że co roku politycy po uważaniu dają nauczycielom albo ich głaszczą po główkach, albo nic im nie dają, prawda? Tylko żeby to był mechanizm w ustawie zaszyty. A drugi wasz postulat, 15% podwyżki wynagrodzeń w 2027 roku. Rząd proponuje 3%. No tak, to się nie widzi za
2: to
1: bardzo.
2: To są te postulaty w kategoriach ekonomicznych, ale zwracamy uwagę na potrzebę powrotu do dyskusji o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, bo pan premier również zapowiedział, że ta nie tylko dyskusja, ale działania mające na celu wydłużenie obowiązywania tej ustawy, przynajmniej do roku 2042, że to się zadzieje. Niestety nie zadziało się nic. Zwracamy uwagę na to, co jest dla nas problemem od wielu, wielu lat, że do niedawna, bo od niedawna lekarze, ale do niedawna jedyną grupą zawodową, o której sytuacji materialnej dyskutowało społeczeństwo, to byli nauczyciele. Co roku 38 milionów ludzi wypowiada się w sprawach poziomu wynagradzania nauczycieli. Tak jakby ci nauczyciele, przepraszam, spadli się z księżyca i nie pracowali wspólnie z dziećmi owych obywateli naszego kraju. To jest dyskusja o tym, czy mamy dołożyć złotówkę nauczycielowi, a może 10 złotych więcej i tak dalej. To jest po prostu wręcz obraźliwe.
1: No tak, ale tak czy inaczej na te 15% podwyżki się nie zanosi. Minister Domański mówi, nie ma pieniędzy. Jeśli rządzący nie spełnią waszych postulatów, to co?
2: to scenariusz naszych działań jest rozpisany mniej więcej do wiosny 2027 roku, dlatego że to będzie także okazja do zweryfikowania planów rządzących w kontekście nadchodzących wyborów.
1: No i tego, tak, to rok wyborczy,
2: czy uznają,
1: najlepszy moment, żeby dymić, przepraszam.
2: No właśnie, czy uznają, że edukacja jest najważniejszą dziedziną życia społecznego i tutaj nie ma w moim twierdzeniu odrobiny patosu, że to jest rzecz, która będzie albo popychała, albo ciągnęła ten naród do dołu. Mam na uwadze wysoką jakość naszej edukacji, a jednocześnie, jeżeli nie będzie chęci dyskutowania z nami poprawy sytuacji materialnej, to to trudno powiedzieć, że będziemy z tego faktu zadowoleni. No, wydaje się, że być
1: wie
2: może...
1: pan, ale to wszystko brzmi tak, wie pan, ja może inaczej zapytam. Zacytuję panu anonimowego polityka KO, który na OFIE coś takiego mi powiedział. Nauczyciele poburczą, a potem i tak na nas zagłosują, bo przecież nie na Kaczyńskiego. Co pan
2: no
1: na to?
2: I to jest błędne stwierdzenie. Ono mogło być uprawnione jeszcze w roku 2023-2024. Natomiast dzisiaj ten poziom zniechęcenia, choćby wyrażany tak werbalnie, czy poprzez różnego rodzaju emocje wobec pani minister, pokazuje, że jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Jeżeli dzisiaj, 31 sierpnia, mówimy tak, nie ma klimatu do strajku, to wcale nie jestem przekonany, że jeżeli wiosna 2027 roku będzie niosła za sobą tego rodzaju propozycje zawarte w 3% waloryzacji i nie będzie
1: żadnego
2: ruchu.
1: Jeśli rząd się nie posunie, to was wkurzy i rozumiem, że być może na wiosnę będzie ten strajk.
2: Bierzemy pod uwagę każdą formę zapisaną w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
1: Okej. Jeszcze zapytam o weto prezydenta Nawrockiego. Prezydent zawetował ustawę umożliwiającą uruchomienie bezpłatnego państwowego e-dziennika. To wygląda na działania stricte lobbystyczne, mówi minister edukacji Barbara Nowacka. A pan co sądzi o tym wecie?
2: Wydaje się, że pan prezydent w dużej mierze w swoim uzasadnieniu zacytował także uwagi zgłaszane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego.
1: Czyli to dobre weto, tak?
2: Myśmy nie wnioskowali do pana prezydenta o weto. Mhm. Tu zaskoczę pana. Wydaje się, że żadne weto nie jest elementem sprzyjającym edukacji. Ważniejsze byłoby, gdyby przedstawiciele kancelarii, widząc projekt, rozmawiali z panią minister, rozmawiali na forum Komisji Edukacji i Nauki
1: Młodzieży.
2: Ale minister
1: was nie posłuchała, bo wyście ocenili, że ten projekt jest niedobry i nikt was nie posłuchał. No, poszedł projekt,
2: jaki potrzebny
1: poszedł.
2: Ale nie w takim kształcie, bo jeżeli prawdą jest, że rodzice wydają na aplikację dwóch firm ponad 100 milionów złotych, to należy doprowadzić do sytuacji, w której będzie bezpłatny e-dziennik, ale z drugiej strony, o czym my mówimy, że każdy obywatel naszego kraju musi mieć aplikację M-Obywatel. Nie jesteśmy przekonani, że każdy ma. Że cała odpowiedzialność za przechowywanie, bezpieczeństwo owych danych spada na dyrektora szkoły, który nie ma...
1: Czyli rozumiem, że bez pieniędzy, jak zwykle, nowe obowiązki...
2: I zwracamy na to uwagę, że moment wdrożenia to będzie połowa września. Z jednej strony wypełnimy już obowiązujące dzienniki, potem będziemy musieli dokładać kolejne.
1: Czyli rozumiem, że weto prezydenta popieracie.
2: Weto pana prezydenta jakby wpisuje się w te uzasadnienia, które Związek Nauczycielstwa Polskiego zgłaszał.
1: No dobrze, zostańmy jeszcze chwilę, panie prezesie, przy płacach. Powiedzmy, że właśnie skończyłem studia polonistyczne. Bardzo bym chciał. Mam przygotowanie pedagogiczne, czyli skończyłem jeszcze ten rok.
2: Tak, przynajmniej półtora semestru.
1: Półtora semestru.
2: Przygotowanie pedagogiczne.
1: Dostaję pierwszą pracę w szkole. 1 września zaczynam prowadzić lekcje polskiego w podstawówce w klasie 7-8. Ile dostaję na rękę?
2: No, jeżeli to jest człowiek poniżej 26 roku życia, ma ulgę podatkową, natomiast jego wynagrodzenie brutto to jest 5300 zł.
1: Cztery na rękę.
2: No, jeżeli nie będzie płacił podatku, tego będzie miał więcej, ale
1: to
2: jeżeli...
1: 400 czy 4200.
2: Jeżeli jest to osoba, która rozlicza się tak jak każdy z 12% podatku, no to widać wyraźnie, że to może być w granicach 4500. To są wszystkie pieniądze, które ten człowiek zarobi. Oczywiście, jeżeli będzie chciał pracować więcej, a jako polonista będzie wyjątkiem w swojej szkole, to może pracować nawet na półtora czy na dwa etaty. Jeżeli czas, siły i możliwości organizacyjne na to pozwolą. Natomiast no to jest coś, co powoduje, że młody człowiek, a mamy takie przykłady, gdy w sierpniu dowiedział się po 20 sierpnia, ile będzie wynosiło jego wynagrodzenie, odmówił podjęcia pracy. Mhm. My dzisiaj borykamy się z brakami nauczycieli w całym spektrum przedmiotów, od religii począwszych na matematyce kończąc, dlatego że młody człowiek myśli bardziej ekonomicznie, a mniej emocjonalnie, mniej sercem, mniej sentymentem do tego podchodzi, bo on musi się utrzymać. Jeżeli są nauczycielki, które pracują w Warszawie, a mieszkają w Lublinie, i dojeżdżają te półtorej godziny do stolicy, wracając do Lublina, dlatego że tam koszty utrzymania są deczko mniejsze, a w Warszawie się więcej zarabia, choćby dlatego, że dzięki staraniom Związku Nauczycielstwa Polskiego od 1 września wychowawstwo będzie na poziomie 1000 zł, a nie 300, 400 jak w innych rejonach.
1: To tym dodatek ludziom, za wychowawczynię.
2: To opłaca się pracować w tych ośrodkach, gdzie te kwoty są większe. Natomiast jeżeli to jest młode małżeństwo, które ma utrzymać się w takim ośrodku jak Warszawa, Poznań, Gdańsk, to są naprawdę dalece niewystarczające kwoty, tym bardziej, że one są niewiele większe od płacy minimalnej. Ta płaca minimalna goni nas coraz szybciej i wydaje się, że jest ona coraz bliżej nauczycieli rozpoczynających pracę. To także było przyczyną naszego głębokiego niezadowolenia z owej 30% podwyżki, dlatego że gdyby jej nie było, to w 2024 roku ogromna rzesza nauczycieli musiałaby dostać dodatek uzupełniający, ponieważ ich wynagrodzenie byłoby mniejsze.
1: To jest niezgodne z prawem, więc musieli dostać wyrównanie.
2: I stąd niezadowolenie, podobnie jak i gradacja wartości dla przykład dla nauczycieli mianowanych.
1: Czyli jak minister Nowacka tudzież premier Tusk odpowiadają wam, no przecież daliśmy wam 30%. Rzeczywiście, no jak się popatrzy na te konkrety Platformy, to jesteście jedną z nielicznych grup, która wyszarpała sobie dokładnie jeden do jednego obietnicę, którą złożyli.
2: No i tu się pozwolę z
1: dobrze, ale nie wracajmy,
2: nie
1: do didaskaliów nie wracajmy.
2: To nie był didaskalia. Pan premier obiecał 1500 zł do etatu i nie było fizycznej możliwości wykonania.
1: No dobrze, ale dostaliście 30%. I rozumiem, że teraz wasz postulat jest jaki? To znaczy, inaczej zapytam. Ten młody nauczyciel, gdyby rząd posłuchał waszych obecnych postulatów z dzisiejszej demonstracji, ile by zarabiał na starcie?
2: On by, jeżeli przyjęlibyśmy, że udaje się w ciągu roku 2027 przygotować i wdrożyć inicjatywę obywatelską, to wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego byłoby dzisiaj tam 9,5 tysiąca złotych, a nie 6.
1: Brutto.
2: Brutto. Wynagrodzenie zasadnicze.
1: Czyli na starcie młody nauczyciel 9,5 brutto.
2: Nie. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego byłoby na poziomie przeciętnego wynagrodzenia w kraju, no rozpoczynające miałby tego około 85%, czyli miałby w granicach 7-7,5 tysiąca, a nie 5300. Różnica byłaby znacząca.
1: 2000.
2: Natomiast do tego oczywiście zakładamy, że dyplomowany ma dodatek stażowy, on jest uzyskiwany po 4 latach pracy. To może być bodźcem do tego, żeby do szkoły przychodzili najlepsi. I żebyśmy nie szukali, jak dzisiaj kuratorzy, możliwości zatrudnienia osób de facto bez kwalifikacji, tylko po to, żeby wypełnić owe
1: kadrowe. To jeszcze kończąc ten wątek, zacytuję minister Barbarę Nowacką, która mówi, że prawie połowa nauczycieli wpada w drugi próg podatkowy, czyli zarabia ponad 10 tysięcy miesięcznie. To jest nieprawda?
2: To jest prawda w odniesieniu do tych, którzy pracują na półtora i więcej etatu. Ale powtórzę, to jest dodatkowa praca tego nauczyciela. Jego pensum wynosi od 18 do 30 godzin, kończy swoją pracę i może iść do innego zakładu pracy. To jest dokładnie to samo, co, przepraszam za to odniesienie, pan redaktor kończy swoją służbę tutaj o godzinie 19, jedzie do innego radia, ma stosunek pracy z innym radiem i ktoś może powiedzieć zaraz.
1: Wszystko się zgadza.
2: Pan redaktor zarabia jakieś kokosy. To jest tylko i wyłącznie efekt dodatkowych czynności zawodowych
1: czyli,
2: tego nauczyciela.
1: Czyli te dobre pensje, którymi chwali się rząd, to jest wyłącznie wynik wieloetatowości. Tak?
2: Wieloetatowości, dlatego że wynagrodzenie brutto nauczyciela dyplomowanego, czyli osoby o najwyższym stopniu awansu zawodowego.
1: Po 10 latach.
2: Wynosi
1: tak?
2: 6300 zł, do tego dochodzi 20% dodatku stażowego, czyli jego wynagrodzenie jest na poziomie brutto 7000 z kawałkiem.
1: Ale to jest to gołe wynagrodzenie, jeszcze te różne dodatki dochodzą. Realnie ile taki człowiek po 10 latach
2: Panie
1: w szkole zarabia?
2: Na rękę? Nie ma innych dodatków, chyba że ktoś pracuje w szkole
1: wychowawstwo
2: pod warunkiem, że ktoś chce to wziąć, ale nauczyciele boją się tego jako ognia, bo to jest dodatkowa czynność, dodatkowa praca, dodatkowa udręka z rodzicami, dodatkowa cała masa dokumentów, które trzeba wypełnić, a więc jeżeli dodamy te 6300 i 1200 zł dodatku stażowego, to mamy 7,5

0: Ostatnie sekundy dzielą nas od godziny drugiej, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Kijów pod alarmem. Władze Ukrainy ostrzegają przed atakiem balistycznym. Od tych informacji zaczniemy. Wakacyjny poślizg czy polityczna kalkulacja? Wybór Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego pod znakiem zapytania. W faktach także doniesienia ze świata kina. Annie Hathaway zagrał u boku Toma Cruise'a. W Kijowie i części Ukrainy ogłoszono alarm lotniczy w związku z zagrożeniem atakiem balistycznym. Wcześniej władze ostrzegały również przed dronami i możliwym użyciem pocisków manewrujących kalibr. Siły powietrzne Ukrainy informowały o pociskach lecących w kierunku obwodów Mikołajowskiego i Czerakowskiego, a później o szybko poruszającym się celu zmierzającym w stronę Kijowa. Jak donosi agencja Reutera, w Kijowie przed chwilą było słychać wybuchy. Pozostajemy za granicą. NATO poderwało myśliwce w ramach misji Baltic Air Policing po ogłoszeniu przez Łotwę możliwego zagrożenia w przestrzeni powietrznej w rejonie Łudza, niedaleko granicy z Rosją. Łotewskie siły zbrojne poinformowały również przed chwilą, że zagrożenie zostało zażegnane. W faktach teraz polska polityka. Do wyboru Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego miałoby dojść już w piątek. Tak wynika z wstępnego harmonogramu prac Sejmu. Jednak posłowie nie zaczęli nawet rozpatrywania kandydatur, mimo że od zgłoszenia byłego ministra minęły 2 tygodnie. Co jest przyczyną poślizgu? Czyżby parlamentarne wakacje? Odpowiedź na te pytania zna nasz dziennikarz Tomasz Skory.
1: Nie tylko, bo wciąż trwa spór o kandydowanie do Trybunału niemal prosto z rządu. Protestują organizacje związane z praworządnością. Przeciwko jest prawie 60% Polaków, a fundamentalne zastrzeżenia mają też posłowie koalicji.
2: Maciej Berek byłby świetnym kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego, gdyby nie był ministrem konstytucyjnym.
1: Powtarza Tomasz Trela. Część klubów chciałaby się z kandydatem spotkać przed decyzją, jednak przede wszystkim przesłuchania kandydatów wciąż nie zapowiedział szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Trzeba je zwołać 3 dni przed posiedzeniem, więc jeśli zrobi to dziś, jej członkowie mogliby się zebrać najwcześniej w czwartek, na który komisja ma już jednak 3 inne zaplanowane